Soul. Ogólnie zwyczajowo jestem gość. Rozglądam się i widzę, jak młodzież stoi na przystanku.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

historia mojej przeglądarki, to historia mego życia. Online, Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji.

0: I pobiegłem w las.
1: Dawaj, pruch tak. Właśnie. A, ja mierzę.
0: Za mną leciał tak.
1: Dużo dalej. Co? Dużo dalej.

0: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
1: To uczucie to głód. Dziura, która ma wąskie wejście, ale kryje niewyobrażalnie wielką przestrzeń. Jest to większe ode mnie. Zarasta mnie zewnętrznie i przerasta moje wnętrze. Ciągle więcej, ale przede wszystkim ciągle za mało. Nigdy nie wystarczy mnie. Nigdy nie pójdę na całość. Nie wiem, czym jest całość.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Moi drodzy, mamy wtorek. W końcu wtorek, bo to oznacza, że do weekendu już mniej dni zostało. No i tak z tymi, z tą zmniejszoną ilością dni będziemy coraz to śmielej wchodzili w kolejne. I z tego powodu właśnie tak, o, teraz wszystko się zgadza. Na naszej antenie, na naszej playliście rozpoczynamy.

0: Tak jak i my wystarczamy wam dzisiaj. Z taką dywizą sobie pójdźmy w ten wtorek, moi drodzy. 22 dzień września mamy w kalendarzu. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazylia i Imbram obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy Dzień Bez Samochodu. O, to dzisiaj w kalendarzu, no i również dzisiaj z tego powodu wiele miast polskich pozwala kierowcom jeździć za darmo komunikacją, a tak żeby przetestować, a tak żeby sprawdzić, a tak żeby zobaczyć, jak ta komunikacja miejska działa. Może akurat u was będzie tak, że do pracy krócej się dojedzie, szybciej się dojedzie taką komunikacją miejską. Warto sobie to sprawdzić. Światowy Dzień Bez Samochodu dzisiaj w kalendarzu. Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. To kolejna rzecz wpisana do kalendarza. Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku.
1: Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka.
0: I my z tą piosenką się witamy. To składam się od Jakuba Skorupy w tym momencie na naszej antenie, a my do godziny 10 będziemy z wami. Zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zaparz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Get yourself locked in to bump and grind.
4: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.

Zostało nam zaplanowane. Sporo tego wyszło. Po godzinie 7 zaczniemy sobie od przeglądu porannej prasy. Po godzinie 7.30 z kolei zajrzymy na poznańskie drogi w serwisie komunikacyjnym. Potem będzie czas na kalendarium historyczne, na kalendarium muzyczne. Przed godziną 8 na 10 minut to serwis sportowy i przegląd tego, co się działo, tego, co się dzieje i tego, co będzie się działo. Po godzinie 8 z kolei zajrzymy sobie do płyty tygodnia, tak mniej więcej na 5 minut po 8. Po godzinie 8.20 to czas na przynętę kulturalną Maneno Ewy Chylak. To 8.30, Muskafera po 9.30 to Marta Sybilla. No i jeszcze w międzyczasie po godzinie 9 porozmawiamy sobie o wyborach do Dumy w Rosji, które się odbyły w miniony weekend, z profesorem Markiem Figurą z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto z nami zostać, tyle powiem już na samym początku, bo na listę aferowych nowości również będziemy zaglądać, tak jak teraz. To BNDK i najnowszy singiel, Klub.

Tymczasem raporty pogodowe spadają na nasze stoły. O poranku chłodno, 10 stopni Celsjusza na termometrach. Potem ta temperatura delikatnie podskoczy do 17 stopni. No i taka będzie maksymalna dzisiaj, 17, 17,5 stopnia Celsjusza. Ciśnienie to poziom 1015 hektopaskali, fluktuujące przez 1016 do 1017 maksymalnie. Wiatr mocny w porywach, nawet do 54 km na godzinę. To nie jest taka moc, jaką mieliśmy wczoraj, no ale tak czy tak trzeba za czapkę i za kapelusz łapać. No i niestety

dodatkowo chmury przez cały dzień. Niebo będzie przykryte, moi drodzy. Delikatne prześwity możemy zobaczyć gdzieś koło godziny 17. Wtedy to trochę nam zelżą, przygotowując się do nocy. W pewnych momentach dnia również słońce może nam przez te chmury poświecić. Aha, no i zero opadów.

0: To Friends Without Names na naszej antenie, a człowiek, który do nas do studia wszedł, imię posiada, to Mateusz Markiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, co za reunion, można by powiedzieć. Od kiedy ciebie to nie było?
1: Z tego, co mi się wydaje, to od lipca.
0: Jezus.
1: Właśnie nie pamiętałem.
0: Jak daleko.
1: Musiałem się zastanowić.
0: Przyszedł...
1: No, wtedy jeszcze dzieci wychodziły ze szkół na wakacje, a teraz wróciły.
0: A, czyli ty tak rozumiem rokiem szkolnym się...
1: Tak, miałem wakacje razem z młodymi.
0: I to są bardzo dobre wakacje, chciałbym mieć takie 2 miesiące wakacji. Wrócił, napisał serwis informacyjny, moi drodzy, i teraz go naczytam. Na 3 minuty przed godziną 7.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Jedno lotnisko i bezpośrednia podróż do 3 państw bez przesiadek. Z poznańskiej ławicy wystartowały nowe loty do portu Euro Airport Bazyla Miluza Fryburg. To obiekt leżący we Francji, ale umożliwiający błyskawiczny dojazd również do Szwajcarii i Niemiec, mówi rzecznik lotniska Poznań Ławica Marcin Wesołek.
3: Aeroport Basel Mulhouse Freiburg to nietypowa rzecz na europejskim rynku komunikacyjnym. Port obsługujący 3 miasta w 3 różnych krajach, w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech. Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż.
2: Loty na tej trasie realizowane są w poniedziałki i piątki, a zimą dołączą do nich również rejsy środowe.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Wielkopolskie wojsko ostrzega, w najbliższych dniach w regionie może być głośno, a na drogach znacznie częściej będziemy mijać kolumny pojazdów militarnych. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego z poznańskich Krzesin ogłosiła rozpoczęcie zaplanowanych ćwiczeń wojskowych. Manewry ruszają dzisiaj i potrwają do czwartku. W tym czasie żołnierze będą używać środków pirotechnicznych do symulowania warunków prawdziwego pola walki. Mieszkańcy muszą być zatem przygotowani na odgłosy wybuchów oraz wystrzałów. Jednocześnie dowództwo prosi o nierobienie zdjęć żołnierzom ani sprzętowi. Służby przypominają, by nie publikować w internecie żadnych informacji, które mogłyby pomóc w lokalizacji wojsk czy śledzeniu tras ich przejazdu. W działania operacyjne zaangażowani są również żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy po pierwszych manewrach na południu regionu przenoszą teraz swoje siły w okolice poznańskich Krzesin oraz Mosiny.
4: Przystanek informacja.
2: Jak nawierzchnia torów wpływa na jadące pociągi i komfort pasażerów? Naukowcy z Politechniki Poznańskiej i PKP PLK przeprowadzili pierwsze wspólne badania na trasach łączących Wrocław, Poznań, Szczecin i Świnoujście. Pomiary odbyły się w autentycznych warunkach. Aparaturę badawczą zamontowano na lokomotywie realizującej zwykły rozkładowy przejazd z pasażerami.
5: Te parametry, które udało nam się zmierzyć, wskazują, że poruszanie się z maksymalnymi prędkościami 160 km na godzinę na linii z Wrocławia przez Poznań do Szczecina, na koniec troszeczkę wolniej do Świnoujścia, że jest bezpiecznie, jest komfortowo. A przy okazji też mamy informacje, jak po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych ten stan infrastruktury i ta cena jakościowa wpływa na te pociągi.
2: Zaznaczał w audycji Hurtownia dr inżynier Julian Kominowski z Politechniki Poznańskiej. Zebrane dane pozwolą w przyszłości skuteczniej planować niezbędne prace utrzymaniowe oraz ocenić, w których miejscach można bezpiecznie zwiększyć prędkość składów. Projekt jest efektem ogólnopolskiego porozumienia spółek kolejowych z polskimi uczelniami technicznymi.
4: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
2: Nawet 300 milionów złotych pożyczki planuje zaciągnąć prezydent Poznania na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji. Władze miasta zwróciły się już do radnych o zgodę na ten krok. Skarbnik Poznania Piotr Husejko uspokaja jednak w rozmowie z Radiem Poznań, że ostateczna kwota może być niższa. Miasto pożyczy ostatecznie tylko tyle, ile faktycznie będzie brakować na opłacenie bieżących faktur pod koniec roku. Obecne zadłużenie stolicy Wielkopolski wynosi ponad 1,5 miliarda złotych przy rocznym budżecie sięgającym 7 miliardów. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: 7.01 już, tyle trzeba dodać i 22 sekundy, moi drodzy. 22 dzień września mamy w kalendarzu, to wtorek. 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji zdecydowanie najważniejszych. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józef, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Światowy dzień bez samochodu. Dzisiaj w kalendarzu mamy, a to pytanie do szanownego pana Mateusza Markiewicza. Samochodem czy bez samochodu?
1: Bez, bo ja komunikację miejską lubię i nie mam prawa jazdy, to po drugie.
0: A, no to jest jakieś rozwiązanie. Czy dzisiaj w Poznaniu można jeździć bez biletu?
1: Można, ale trzeba mieć dowód rejestracyjny.
0: A, no to takie delikatne utrudnienie. Więc jeżeli jeździcie komunikacją miejską, to żadnej zniżki dzisiaj dodatkowej nie będziecie mieli tak na co dzień. No a jeżeli jeździcie samochodem i ten dowód rejestracyjny macie, to proszę bardzo, to jest szansa właśnie dla was. Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy, to dodatkowo Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Szpiku. Takie rzeczy wpisane są dzisiaj. Przysłów trochę się nazbierało, ale z tymi przysłowiami to, moi drodzy, jeszcze delikatnie sobie poczekamy. A już za chwilę kilka, no to nie musimy czekać. Poranna prasa, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Tymczasem P-Unity.

7 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej prasy zaglądamy w tym momencie. Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski przed nami. Od tej pierwszej zaczynamy oczywiście, no i na jedynce wyborczej mamy informację o chaosie u polskiego przewoźnika i pytanie, czy LOT łamie przepisy. Cytat na samym początku. Kłamstwa i bzdury, tak pracownik polskich linii lotniczych LOT określają, tak pracownicy polskich linii lotniczych LOT określają tłumaczenia polskiego przewoźnika, który przekonuje, że mają wolną drogę do wyboru warunków zatrudnienia w spółce. Eryk Kielak tym tematem się zajął i pisze, że fakt, technicznie mogą to zrobić, ale wszystko, co się z tym wiąże, sprawia, że to wybór tak naprawdę iluzoryczny, a swoboda, której mówi LOT, jest tylko pozorna. Wśród pracowników jest duża wiara, że kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, która ma zakończyć się już za kilka tygodni, zmieni ich sytuację. Pracę, no a pracownicy sami są rozrzuceni po różnych spółkach. Wejście w życie nowej reformy dało pracownikom LOT-u nadzieję, że wreszcie ich umowy B2B zamienią się w pełnoprawne umowy o pracę. Właśnie trwa kontrola. No i o tej kontroli, o wynikach, jeszcze nie wynikach, ale o tym, co ta kontrola może przynieść i co ta kontrola może zmienić, przeczytamy na stronie pierwszej oraz na stronie 10 i 11. Nagroda Literacka Nike to kolejny temat na pierwszej stronie. Polska miota się od ściany do ściany. Nul. Szczepana Twardocha znalazł się w finale tegorocznej nagrody. To bez wątpienia jedna z najważniejszych polskich książek roku 25. Powieść urodzonego na Śląsku pisarza znalazła się też na drugim miejscu w Spiegel Buchpress, nowym konkursie na najlepszą wydaną w Niemczech powieść. Żyjemy w świecie, w którym co kilka lat inne wydarzenie w polskiej historii urasta do rangi najważniejszego i przykrywa pozostałe, tak mówi Twardoch. No i również z nim rozmowę znajdziemy we wnętrzu dzisiejszej Gazety Wyborczej na stronie 14 i na stronie 15. W temacie dnia na stronie 4 i na stronie 5 informacje zza wschodnich granic i informacje z wyborów w Rosji. Specjalna operacja elektoralna. Tak rozpoczyna się ten artykuł. Iwan Pieobrażeński mówi, tegoroczne wybory do Dumy były pierwszymi, w których Rosjanie naprawdę nie mieli żadnego wyboru. Nawet najbardziej naiwni nie byli w stanie uwierzyć, że oddają głos, że oddając głos mogą cokolwiek zmienić. To rozmowa z rosyjskim politologiem i publicystą właśnie Iwanem Pieobrażeńskim na stronie 4 oraz na stronie 5. My również dzisiaj w poranku o tych wyborach porozmawiamy po godzinie 9. W Rzeczpospolitej na jedynce poczytamy o surowcach, no i o gazie, który jest drogi, no ale kryzysu nie będzie. Tak mówi Bartłomiej Sawicki. Ceny są wysokie, chociaż sytuacja podobna jest do tej z roku 2022. Chociaż ta sytuacja, która wtedy się działa, ta kryzysowa, ta największa kryzysowa, dodatkowo nam nie grozi. Rachunki za gaz w Polsce utrzymać w ryzach mogą przyszłoroczne wybory. Ceny hurtowe gazu sięgają znowu poziomu 80 euro za megawattogodzinę, najwyższego od ponad 3 lat, co ma bezpośredni związek z napięciami i eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zakłóceniami w transporcie przez cieśniny Ormus. Nadal nie są jednak takie jak w sierpniu i we wrześniu w roku 2022, kiedy to, uwaga, megawattogodzina kosztowała nawet powyżej 200 euro. O niestabilnej sytuacji, o dostawach, które są zabezpieczone, przeczytamy na stronie pierwszej oraz na stronie 13 w Rzeczpospolitej. Panel ekonomiczny Rzeczpospolitej również na pierwszej stronie. Reforma systemu emerytalnego jest pilnie potrzebna. Taki wniosek z tego panelu płynie i pytania zostały zadane również w trakcie tego panelu. Czy Polska powinna przyjąć strategię demograficzną obejmującą reformę systemu emerytalnego, w tym możliwość stopniowego zrównania podwyższenia wieku emerytalnego wraz z wydłużeniem się długości życia. Zdecydowanie się zgadzam. To 57,9% ankietowanych. Na zgadzam się to 36,8%. Nikt się z tym stwierdzeniem nie zgodził. Potrzebne są nowe instrumenty i wydatki prodemograficzne w celu podniesienia wskaźnika dzietności w Polsce. To kolejny temat podjęty. No i na zdecydowanie się zgadzam odpowiedziało 10,5%. Na zdecydowanie się nie zgadzam 10,5% również. Zgadzam się 21%, na nie zgadzam się 36,8% ankietowanych. To na stronie pierwszej oraz na stronie 16 i 21 w Rzeczpospolitej w rozwinięciu tych tematów. W dzień
dzienniku Gazecie Prawnej. Poczytamy na jedynce o właścicielu domu, który ma chronić śmieci przed dzikimi zwierzętami. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce wprowadzić obowiązek zabezpieczenia pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów przed dostępem intruzów z lasów. Krzysztof Bałękowski ten temat opisuje. No i pisze, że chodzi o doprecyzowanie obowiązku zapewnienia utrzymania czystości i porządku, którym już dzisiaj objęci są właściciele nieruchomości. Resort Klimatu i Środowiska nie ukrywa, że ma to umożliwić skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, których naruszenie zagrożone jest grzywną. To strona pierwsza oraz strona dziewiąta. Handel w niedzielę. Rośnie fala skarg, wraca spór o prawo. To temat na stronie pierwszej oraz na stronie dziesiątej. Temat handlu niedzielnego powraca z pełną mocą. Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że naruszeń przybywa. W roku 2025 odnotowano 205 skarg, w ciągu ostatnich 8 miesięcy roku 2026 już 236. Odsetek naruszeń wzrósł z 20% w roku 2022 do 33% w roku 2025. O tych naruszeniach na stronie pierwszej oraz na stronie dziesiątej więcej informacji. A w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, na pierwszej stronie poczytamy o 15 miliardach złotych, które może zostać w Wielkopolsce. No i trwają właśnie o to zabiegi, choć jedne media odtrąbiły już sukces Dolnego Śląska, inne Lubuskiego, a jeszcze inne Wielkopolski. To zabiegi o lokalizację największej amerykańskiej bazy wciąż trwają. Z naszego regionu brane są pod uwagę dwie lokalizacje i przyniosą regionowi nie tylko bezpieczeństwo, ale też ogromne korzyści gospodarcze. O tym Szymon Paś na jedynce pisze, również rozwija ten temat na stronie trzeciej. Tymi informacjami kończymy przegląd porannej prasy. 14 minut po godzinie 7 na zegarku, a na antenie Faustyna Maciejczuk.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki.

0: reportaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Aferanek. Najlepsza pobudka w mieście.

Lockdown Blues to Tice Age na naszej antenie. 21 minut po godzinie 7 na zegarku. Moi drodzy, dostaliśmy wiadomość na aferanek@afera.com.pl. Również was zapraszam. Możecie pisać do godziny 10. Dzień dobry. Czy ja mogłabym otrzymać prognozę biometeo na dzisiaj? Jaki biometr? Wczoraj było okropnie, dzisiaj może ciut lepiej, co nie oznacza, że dobrze. Więc ogólnie jaka prognoza? Może będzie pretekst, żeby wrócić do domu, tak? Słuchaczka Lidia pyta, więc ja w takim razie pokazuję, objaśniam. Jeżeli chodzi o prognozę biometeorologiczną, to dzisiaj, moi drodzy, o poranku mamy biometeo niekorzystne, potem w trakcie dnia biometeo niekorzystne, no a na koniec, na wieczór, no, obojętne nam się zrobi z tego wszystkiego. Więc z niekorzystnego przejdziemy w niekorzystność i na sam koniec jakaś taka obojętność na nas wszystkich spadnie, ale to tak czy tak lepiej niż w całej reszcie i w całej większości Polski, ponieważ w większości Polski niekorzystny przechodzi w niekorzystny i kończy niekorzystnym się na samym końcu. No, a u nas przynajmniej jest jakaś tendencja wzrostowa w Poznaniu, co nie oznacza również, że w całej Wielkopolsce jest taka tendencja wzrostowa, więc uważajcie tam na siebie, no bo dzisiaj może być ciężko. Nie wiem, czy wrócić do domu. To już zostawiam wam taką decyzję. Aferanek@afera.com.pl.

Chociaż to by bardzo ciekawe było, jakby na przykład można było wyjść z pracy, dlatego że biometr jest niekorzystny. Może to taki pomysł do rządzących naszym państwem, żeby nie tylko wysokie temperatury wpisać do kodeksu pracy, ale również na przykład niekorzystny biometr. Jak jest niekorzystny, tak tragicznie niekorzystny, no to wtedy... O, sorry, dzisiaj nie mogę być w pracy, dzisiaj akurat będę odpoczywał w domu. Jest to jakiś pomysł, ja nie mówię, że tak musi być, ja tylko pokazuję, że są opcje i jest jakieś pole manewru na zmianę. aferanek@afera.com.pl, przypominam wam, do godziny 10 będę czekał na informacje od was. No a myślę, że jak ktoś do domu wracać nie będzie teraz, to wystarczy jedna kawa, druga kawa, trzecia kawa, jakoś to będzie.

0: serwis komunikacyjny.
1: Równo 7.30 wybiła, Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Rozpoczynamy od raportów pogodowych. Rześki dzisiaj poranek, na termometrach 11 stopni Celsjusza, w najcieplejszym momencie dnia będzie ich 17. Jeżeli chodzi o utrudnienia na drogach, to motosygnały Radia Poznań informują, że na drodze krajowej numer 11 utrudnienia przed Miąskowem w stronę Poznania i tworzy się tam korek. Jeżeli chodzi natomiast o Poznań, to te korki tworzą się przy rondzie Śródka i przy skrzyżowaniu Małych Garbar, Garbar i Estkowskiego. Na całym Moście Chrobrego można powiedzieć, że sytuacja jest nie za ciekawa. Podobnie wygląda to na rondzie Rataje. Tam pomału te zatory się tworzą. Skrzyżowanie Jana Pawła II i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Podobnie, jeżeli chodzi o centrum, no to Dąbrowskiego, ulica Dąbrowskiego i Roosevelta. Tu to skrzyżowanie trochę się korkuje. Podobnie Aleja Niepodległości i Solna. To skrzyżowanie również się korkuje. Spoglądam jeszcze na północ Poznania i tutaj na Lechickiej od Umultowskiej do Naramowskiej korki występują. Jeżeli chodzi o utrudnienia w komunikacji miejskiej, no to dzisiaj zamknięcie torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego, a to oznacza, że zmieniają się wiele tras tramwajowych, zmienia swoje trasy, między innymi dwójka, trójka, piątka, ósemka, trzynastka, szesnastka i siedemnastka. Więcej informacji na stronie MPK Poznań. Ale z tych przyjemniejszych informacji, dzisiaj dzień bez samochodu, więc z ważnym dowodem rejestracyjnym auta pojedziecie komunikacją miejską za darmo. Więcej informacji również na stronie MPK Poznań. A jeżeli wy macie jakieś informacje, to dzwońcie 618750213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Tak. Na.

No my jedziemy dalej, moi drodzy. Radskro i DMT. To za nami. Zaglądamy tymczasem do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. 22 dzień września to dzisiaj w kalendarzu. No i na przykład w roku 1411 Krzyżacy przekazali Rypin w ręce polskie. Jakby ktoś był z Kujawsko-Pomorskiego, no to proszę bardzo. Taka data specjalnie dla was. Rok 1929. Radio Kraków przeprowadziło wtedy pierwszą w kraju transmisję radiową z meczu piłkarskiego. Wtedy grała Wisła i Krakowia. To rok 29. Rok 1975. To już kalendarium filmowe. Premiera filmu Noce i Dnie to w reżyserii Jerzego Antczaka. No a w roku 86. miała miejsce premiera komedii filmowej CK Dezerterzy to w reżyserii Janusza Majewskiego. To z kalendarium historycznego i z kalendarium filmowego, no a w kalendarium muzycznym zaglądamy do roku 79, bo wtedy to urodziła się Gaba Kulka. Z tego powodu gramy. O, wielkie wrażenie. Wszystkiego dobrego i dobrych urodzin.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Skwierczy Ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20:00.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września.

0: Kierowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera.

No to jeszcze do porannej kawy można sobie potopać i do porannej kawy można sobie jeszcze potańczyć. Death From Above 1979. To za nami, moi drodzy, a my zerkamy jeszcze na listę aferowych nowości. Do czegoś, co znacie. To Loud Television, którzy przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem o tytule Scar. Jeżeli to wam się podoba i chcielibyście trochę więcej na ten temat poczytać, znaleźć informacje, to zapraszamy serdecznie na stronę afera.com.pl. Tam w zakładce muzyka wszystkie szczegóły. To Scar, Loud Television, a za chwilę sport.

11 minut do godziny 8 nam zostało na zegarku. To oznacza, że zaglądamy sobie do świata sportu, moi drodzy. Nie działo się dużo, ale na pewno się działy rzeczy ważne dla nas, jako dla Polaków. Na przykład w Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Co prawda nasza reprezentacja wczoraj nie grała, no ale dzisiaj będziemy mogli jej spotkanie obejrzeć. To po godzinie 18 zmierzą się z reprezentacją Niemiec. A propos rzeczy, które się działy wczoraj, no to trzeba zajrzeć jeszcze do 1/8 finału. Tam Belgia i Czechy rozegrały spotkanie. Belgowie wygrywają 3-1 z naszymi południowymi sąsiadami. A drugi mecz 1/8 finału to był mecz Słowenia kontra Serbia. Tutaj Słowenia bez większych problemów wygrała z Serbami. To 3-0. 25 do 14, do 13 i do 22. Dzisiaj spotkania ćwierćfinałowe, jutro spotkania również ćwierćfinałowe. Dzisiaj Francja-Rumunia. To po godzinie 15. No i to, na co my czekamy najbardziej, czyli to, o czym również powiedziałem, czyli Polska-Niemcy. To po godzinie 18, a jutrzejsze ćwierćfinały to Belgia-Słowenia po 16 i Włochy-Finlandia po godzinie 21. Patrząc na to dzisiejsze spotkanie, no to jesteśmy faworytami, to trzeba powiedzieć. Niemcy wygrali z Bułgarią, chociaż każdy myślał, że tak naprawdę to spotkanie zakończy się w zupełnie inny sposób. 0-2 odrobiła reprezentacja niemiecka. No i tym samym spotykamy się w ćwierćfinale. Może to być łatwy mecz, to rzecz jedna, ale trzeba również się na to przygotować, no bo Niemcy przygotowują się na nas i miejmy nadzieję, że będzie to widowisko, to rzecz jedna. Druga rzecz to nasza wygrana. To już dzisiaj po godzinie 18. Z innych dyscyplin trzeba zajrzeć również do tego, co w świecie tenisa się dzieje. Kilka turniejów mamy, rangi 250 i rangi 500, na przykład ATP Singapore Tennis Open to turniej ATP rangi 500 i tutaj możemy oglądać naszą reprezentantkę Maję Chwalińską. Ten turniej już się rozpoczął, 1/16 finału jest rozgrywana w poniedziałek, czyli wczoraj mogliśmy oglądać Maję Chwalińską, która wygrała z Rebeką Sramkową, to 6-4 i 6-2. Dzisiaj pauzuje, no a jutrzejsze spotkanie będzie grała w 1/8 finału z Aleksandrą Olinykową. To ATP w Singapurze. Mamy również Kia Korea Open. To w Seulu. Tutaj będziemy mogliśmy oglądać wczoraj Magdalinet, która w 1/16 finału niestety przegrała z Darią Astachową. To 6-3 w pierwszym secie, no a potem sytuacja odwrotna. 1-6 i 6-7. Magdalinet przegrywa to spotkanie. Ostatni turniej, który nam został, jeżeli chodzi o tenisa, no to Chengdu Open. Tutaj to rozpoczął się etap kwalifikacyjny, który w tym momencie trwa. No i jutro będziemy mogli zobaczyć naszych reprezentantów. Hubert Hurkacz zmierzy się w 1/16 finału z Aleksandrem Szewczenko. To wszystko. Tak, to wszystko. Jeszcze by chciałem o innych zawodnikach powiedzieć, ale innych zawodników z reprezentacji polskiej niestety tutaj nie zobaczymy, chyba że w deblu mężczyzn, no to by również Jan Zieliński zmierzy się razem z Luke'em Johnsonem przeciwko Fabianowi Rebulowi i Sadio Dumbi. To już jutro w 1/8 finału debla męskiego. To świat tenisa. Świat tenisa zostawiamy za nami. Zaglądamy do świata boksu, moi drodzy, bo Mistrzostwa Europy w boksie się rozpoczęły. Julia Szeremeta w tych mistrzostwach występowała, no i niestety przegrała. Przegrała z przeciwniczką, z którą myślała, że wygra. Myślała również, że pierwszą rundę zdecydowanie wygrywa. Okazało się, że sędziowie decydowali inaczej niż myślała nasza reprezentantka. 4-1 wygrała przeciwniczka Julii Szeremety, Bułgarka Sta

Nira Petrova, to w pierwszej rundzie. No i potem te rundy również, każda kolejna nie przychodziła dobrze naszej reprezentantce. W ostatniej w ostatniej rundzie, w trzeciej, doszło do tego, że musiałaby znokautować swoją przeciwniczkę, albo chociaż knockdownować swoją przeciwniczkę. No, do takiej sytuacji nie doszło. Sędziowie punktowali ostatnią rundę na 5-0 dla przeciwniczki Szeremety. Z tego powodu Szeremeta odpada po wolnym losie z Mistrzostw Europy w boksie roku 2026. Niestety, bo również nadzieje były większe na ten turniej. Tak samo jak mamy nadzieję na to, że nasza polska reprezentacja w piłce nożnej sobie poradzi. Druga dywizja Ligi Narodów rusza już niebawem. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną 25 dnia września, czyli w najbliższy piątek. To będzie pierwsze spotkanie właśnie z tych rozgrywek. No i w tym momencie rozpoczęło się zgrupowanie polskiej reprezentacji, moi drodzy. Kilka wymianek tam było i o tym trzeba powiedzieć. Selekcjoner wybrał 26 zawodników, no ale musiał dokonać zmian ze względu na kontuzję Kamila Grabary, no i Adriana Benedyczaka. Dodatkowo jeszcze kontuzjowany został Filip Rózga. Urban zaprosił m.in. Marcela Regułę z Zagłębia Lubin zamiast niektórych z tych zawodników. Zobaczymy, jak pójdzie naszej reprezentacji. To najbliższy piątek, Bośnia i Hercegowina w Warszawie po godzinie 20:45. Tymi informacjami kończymy również przegląd świata sportowego. 5 minut do 8 nam zostało.

0: Mateusz Markiewicz już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O, teraz cię słychać. Tak. Moi drodzy, muszę wam trochę takiej kuchni radiowej sprzedać na antenie. Zapytałem Mateusza Markiewicza, o czym porozmawiamy. On powiedział, że o niczym.
1: No bo już czas na serwis.
0: A, to prawda. 3 minuty do 8.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu protestowali wczoraj przed poznańskim magistratem. Lokatorzy od kilku miesięcy są w sporze z kurią, która sprzedała te tereny prywatnemu deweloperowi. Protestujący zbojkotowali wczorajsze posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Radnym zarzucamy bezczynność w działaniach, mówi Patrycja Bartoszewska ze Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom.
3: Radni, pomimo naszych zgłoszeń, nic nie zrobili przez 3 miesiące z awarią wody. Czyli tutaj z 4 działek przez 3 miesiące lała się woda na ulicę całymi dniami i nic z tym nie zrobiono pomimo naszych apeli i próśb o interwencję. Została ta awaria usunięta w momencie, kiedy przyjechały media na osiedle.
2: Radni odpierają zarzuty i przekonują, że miasto nie zostawiło mieszkańców samym sobie. Oferujemy konkretne formy pomocy mieszkańcom osiedla, mówi dyrektor Biura Spraw Lokalowych Dobrosława Janas.
4: To jest umieszczenie na listach mieszkaniowych, to jest Poznań Zamieszka i Mieszkanie dla Seniora. To są programy realizowane przez PTBS. Natomiast jeżeli chodzi o programy realizowane przez ZKZL, to jest mieszkanie do remontu i porozumienie zawarte pomiędzy ZKZL-em a prywatnym właścicielem.
2: Pełnomocnik kurii Jacek Masiota podkreśla z kolei, że większość mieszkańców osiedla zawarła już odpowiednie porozumienia. Jego zdaniem protestujące stowarzyszenie nie jest reprezentatywne dla całej lokalnej społeczności.
5: Radio Afera. Okno na świat.
2: Zaplanowane na dzisiaj spotkanie ministra obrony z Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem nie dojdzie do skutku. Wizyta polskiego wicepremiera została przełożona na pilną prośbę strony amerykańskiej z powodu konfliktu terminów. Nowa data rozmów ma zostać wkrótce ustalona. Szefowie obrony obu państw mieli dziś dyskutować m.in. o polskim bezpieczeństwie oraz utworzeniu w naszym kraju centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot.
5: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
2: Pierwszy w Polsce schron podwójnego zastosowania powstaje w podpoznańskim Jerzykowie. Potężny betonowy obiekt znajdzie się kilka pięter pod ziemią, pod szkolnym boiskiem. Wykonawca przygotował już wykop, a w tym tygodniu na plac budowy trafią gotowe prefabrykaty. Budowla połączy funkcję cywilną z obronną. Będzie w pełni autonomiczna i całkowicie zabezpieczona przed skażeniem. W razie zagrożenia bezpieczne ukrycie znajdzie tam około 100 osób, które przy odpowiednich zapasach będą mogły przetrwać pod ziemią przez długi czas. Koszt budowy wynosi około 5 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku pod koniec listopada. Studencie, zanim wybierzesz kierunek studiów, możesz sprawdzić, jak radzą sobie jego absolwenci. Na to pozwala system ekonomicznych losów absolwentów, czyli w skrócie ELA. Dokładne jego działanie przedstawia zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Emil Podwysocki.
6: Możemy m.in. sprawdzić wynagrodzenia po ukończeniu poszczególnych kierunków. Możemy sprawdzić, jak długo statystycznie będziemy szukać pracy, jakie nam grozi ryzyko bezrobocia oraz możemy sprawdzić na przykład, jak będzie fluktuowało nasze wynagrodzenie w kolejnych latach.
2: Wskaźniki oparte są na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i POLON. Narzędzie jest dostępne na stronie elanauka.gov.pl. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz kolejny.

0: 22 dzień października mamy, października, września mamy w kalendarzu, już w tym październiku, moi drodzy. O, tak jakoś przyspiesza mi to wszystko w głowie. Wtorek dodatkowo 3 dni do weekendu nam zostały, to z informacji najważniejszych. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego wam dobrego życzymy. Światowy Dzień Bez Samochodu, o tym już porozmawialiśmy. Światowy Dzień Nosorożca, Światowy Dzień Dawcy Szpiku. O tym jeszcze nie rozmawialiśmy, ale nie rozmawialiśmy również o dniu ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. Szanowny panie Mateuszu Markiewiczu, czy pan jakkolwiek ćwiczy prośbę o podwyżkę płacy?
1: Ćwiczę, ale nie wykonuję tego zadania.
0: Nie wykonujesz, w sensie nie rozmawiasz, czy nie wykonuje druga strona?
1: Nie wykonuje druga strona.
0: A, czyli starasz się.
1: Staram się.
0: Próbujesz.
1: Próbuję.
0: O,
1: tam, potem, gdzie mogę, tam próbuję.
0: A potem jak zwykle.
1: Tak.
0: Wszystko to strzela. No, moi drodzy, my życzymy wam tego, żeby to wyszło. I podobno jak się dużo ćwiczy, to jakieś to korzyści może przynieść człowiekowi. By chyba jest taki punkt 10 tysięcy godzin narobienia czegoś, że jak się będzie robiło coś przez 10 tysięcy godzin, to stanie się w tym specjalistą. Więc jeżeli poćwiczycie przez 10 tysięcy godzin, no to może w końcu to wyjdzie. To z dzisiejszych świąt. Powodzenia wam życzę. Może to jest właśnie ten dzień, w którym trzeba zapytać i trzeba poprosić. Jeżeli chodzi o przysłowia, no to mamy 3. Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą. O, jakby się skupić, to może się nawet zrymowało. Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy. O, no i tutaj mamy piękny rym. Jeśli Maurycy ma jasne lice, to przyprowadzi wnet nawałnicę. No i to ostatnie chyba zdecydowanie najlepsze. Nie ma jasnych lic Maurycy, to na pewno. Dzisiaj pogoda raczej pochmurna przez cały dzień, więc nawałnicy również nie prognozujemy. Tymczasem Welkratiuk na antenie. Cicho.

7 minut po 8. I w tym tygodniu, moi drodzy, zaglądamy do krążka, który powstał na styku elektroniki, trip-hopu, new jazzu i muzyki alternatywnej. To wszystko zostało złączone, no i wydane w mistyfikacjach właśnie. Zespół, który narodził się w 23 roku, to Chili Breeze, którzy przychodzą do nas właśnie ze swoim debiutanckim krążkiem. 12 kawałków na nim, jeden taki dodatkowy z nagrania live, no a my zaglądamy pod numerek 3. To Dziady.

0: Autopromocja.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki.

0: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu powodów.

Na wspaniałość listy aferowych nowości, moi drodzy, to nie tylko przez chwilę, ale zawsze. Codziennie i ciągle, w szczególności o poranku, co pół godziny. Tak jak teraz, o godzinie 8.15. Zaglądamy na listę właśnie. No i tutaj znalazł się pies. Właśnie tak, z najnowszym swoim singlem. Tak łatwo zapomnieć, to tytuł tego singla właśnie, który prezentujemy. Ciepłe brzmienia gitary i dyskretne smyki. Tak opisywany jest początek tego kawałka. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Wszystkie szczegóły na naszej stronie. No a po nowości, przynęta kulturalna.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jesień już się czai za rogiem. Dni robią się krótsze, a wieczory coraz chętniej zapraszają pod koc. Ale zanim całkiem przerzucimy się na herbatę i seriale, warto wyjść z domu. Poznań na tę okazję przygotował kilka bardzo dobrych wydarzeń kulturalnych. Ja jestem Martyna Michna i zabiorę Cię dzisiaj w kolejną podróż po mieście.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli masz ochotę na spokojną podróż, to mam dla Ciebie coś, co sprawi, że poczujesz się jak na polskiej wsi. Po wakacyjnej przerwie wraca DKF Kamera, a razem z nim cykl Piękna Polska Wieś. Na początek czeka Cię film Żywot Mateusza w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Zabierze Cię on na Suwalszczyznę, gdzie mieszka Mateusz. Dorosły mężczyzna, który trochę inaczej patrzy na świat, a jego najbliższą osobą jest siostra Olga. Wszystko komplikuje się, kiedy Olga zakochuje się w młodym Drwalu, a u Mateusza pojawia się strach przed utratą. Żywot Mateusza to nie tylko opowieść o życiu na wsi. To także bardzo poetycki film o samotności, naturze i próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie. Jeśli masz ochotę na kino, które nie zamierza pędzić i pozwala trochę zwolnić, to zajrzyj o 20 do Kina Muza. A jeśli masz ochotę zwolnić tempo, ale jednak trochę w innym wydaniu, to polecam Ci paść do Galerii Fotografii Pyfy. Czeka tam na Ciebie wystawa fotografii Unplugged, która również zachęca, żeby na chwilę się zatrzymać i odłączyć od cyfrowego hałasu. Zobaczysz na niej 20 fotografii uczestniczek i uczestników pracowni fotografii Centrum Kultury Zamek. Każde zdjęcie będzie opowiadać własną historię. Będą na nich ślady ludzi i innych istnień, zapomniane przestrzenie, rodzinne relacje i zwykła codzienność. Wszystko zamknięte w jednym kadrze. Unplugged nie oznacza jednak ucieczki od współczesności, jak to mogło zabrzmieć. Jest to raczej próba wyciszenia i ciągłego szumu i zobaczenie tego, co zwykle umyka. Jeśli więc po spokojnym seansie masz ochotę jeszcze trochę zwolnić, zajrzyj do Galerii Fotografii Pyfy między 12 a 19.
3: Rokowo i alternatywnie.

Rzecz, o której nie powiedzieliśmy jeszcze dzisiaj podczas poranka, a rzecz, która jest bardzo ważną rzeczą, to nasz dzisiejszy konkurs. Moi drodzy, jeżeli chcielibyście wybrać się w najbliższą sobotę do Minogi na Festiwal Muzyki Dekadenckiej, to wydanie numer 2 tego festiwalu właśnie, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Karaluch, Zły Pan, 2-1 na 3-7 i Unborn Suffer. To takie zespoły, takie projekty będziemy mogli usłyszeć, no i będziemy mogli zobaczyć na drugim Festiwalu Muzyki Dekadenckiej w najbliższą sobotę. Wejściówka jest podwójna, więc jest się o co starać. Zapraszamy serdecznie. 7148 to numer, pod który możecie do nas napisać. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Spoglądam na święto. Na święto, które zwie się Dzień Ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę płacy. No właśnie. Może o to zapytamy. Jak najlepiej prosić o podwyżkę? Jak najlepiej prosić o podwyżkę? Odpowiedź na to pytanie możecie wysyłać pod numer 7148. Chociaż ja nie wiem, czy prośba o podwyżkę płacy i dekadentyzm to się zgodzi. No ale u nas na antenie może się dużo rzeczy zgodzić. Z tego powodu pytamy właśnie o to. 7148 to numer. Czekamy do 10 złotówka i 23 grosze. To koszt wiadomości. Zapraszamy. No więc jeszcze takie półtorej godzinki na wysyłanie swoich odpowiedzi macie. Zapraszamy was bardzo serdecznie.

0: za dni.
1: No wydaje mi się, że takie najradośniejsze dni to mogą być albo w Bieszczadach, moi drodzy, albo w Tanzanii, bo tam się właśnie przenosimy po godzinie 8.30, jak co tydzień we wtorki w Maneno. Tym razem z Zanzibaru wyjedziemy na inne wyspy. Zapraszam.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Cześć, tu Ewa Chylak i tym razem z Zanzibaru, małej wysepki we wschodniej Afryce, przeniesiemy się na stały ląd do Tanzanii, do Selu Game Reserve nad rzeką Rufiji w Tanzanii. Hipopotamy w rzece Rufiji rubasznie rechoczą, rżą i śmieją się z zapowietrzeniem co chwila. Podkręcane chrząknięcia i prychanie wypluwaną wodą budzą nas z lepkiej od potu drzemki w porze siesty oraz ze snu w chłodzie świtu. Puszczanie powietrza, bąble pod wodą i gigantyczny plusk miesza się z warkotem disla w sąsiednim kampie, świdrowaniem cykad, cykaniem świerszczy i pląsaniem geres, małp, w koronach drzew. Głównym zajęciem hipopotamów pod słońcem jest nieruchomość w wodzie. Raz widziałam, jak stado wymknęło się w porze lunchu na nadrzeczną łączkę i pasło się jak krowy czy konie. Choć właściwie najbardziej przypominało gromadę muminków. Idąc za skojarzeniem, czytałam synowi tego dnia na werandzie naszego namiotu na skarpie Rufiji opowiadania z Doliny Muminków. Hipopotamy to nasi najbliżsi sąsiedzi. Są wielce zajmujący, mimo że prawie się nie ruszają. Z rzeki wystają gdzieniegdzie obłe i śliskie płaty ich cielsk. Te zwierzęta są ewenementem faunistycznym. Przez nieruchomość hipolosu, hiponieaktywność, hipolenistwo, hipozen. Całe dnie i całe noce tkwią, stoją, unoszą się, lewitują w jednym miejscu rzeki. Zbierają się w rodziny czy też stada i są. Upalne popołudnie na deskach werandy. Powietrze stoi jak w niedzielę polskiego lipca. Rzeka Rufiji płynie jednostajnie do oceanu na lewo. Tylko tyle wiem o tym skrawku ziemi, na którym stoi weranda, że jest w Tanzanii nad rzeką w olbrzymim parku pełnym dzikich zwierząt, do których strzelają biali rozrywkowi mężczyźni o owłosionych przedramionach, kwaśnych oddechach i śmierdzących pachach. Lala Salama, dobrej nocy. Co wieczór po kolacji ten sam Masaj owinięty w czerwoną kraciastą chustę z dziurawymi policzkami i dziurami w uszach odprowadzał mnie i dzieci do namiotu. W jednej ręce niósł laskę, a w drugiej latarkę. Pytał zawsze, wiedząc, że próbuje dukać w Swahili, unakwenda kulala? Idziesz spać? A ja odpowiadałam, ninakwenda kulala. Idę spać. Ninakwenda kulala. Powtarzałam z upodobaniem przed schodkami do namiotu. Masaj mówił cicho, lala salama, dobranoc. I odchodził. Generator prądu pracował z łomotem od 18 do 22. Tylko wtedy mieliśmy elektryczność. Poza rozstawionymi przed zmierzchem latarenkami, których żółty płomień oświetlał skromny kawałek mroku w słupku przy werandzie i na ścieżce, w obozie panowała ciemność. Przed świtem wygasłe latarenki zbierał człowiek. Mbega Camp to dyskretnie chroniona klatka z ludźmi. Dookoła żyją dzikie zwierzęta i nie ma żartów. Po zachodzie słońca na ścieżce przy naszym ostatnim namiocie zajmowali miejsca na krzesłach trzej strażnicy. Tak czarni, że nie mogłam wyodrębnić ich sylwetek z bezkształtu nocy. Każdy z nich był wyposażony w broń. Jak tylko zapadał wieczór, ni to szczur, ni to myszoskoczek penetrował naszą namiotową schludną łazienkę. Rano znajdowaliśmy bobki w umywalce i nadgryzione mydło. Kajtek zebrał 23 kapsle po piwie Kilimandżaro i Safari, po Coca-Coli, Pepsi, Fancie, Miryndzie. Umył wedle nakazu matki i ma, w zależności od potrzeby chwili, klocki, puzzle, warcaby lub autka. W altano świetlicy obdzierał liście małpiego figowca na pół wzdłuż środkowego nerwu i twierdził, że wytwarza motylki, które puszczał do nieba. Chce być młodym sprzedawcą jeżyn w przyszłości. Na motorze. Po moim trupie, mawiam, pozwolenie na motor dostaniesz dopiero po 40, jak dojrzejesz i opadną ci hormony szaleństwa. Jako jedyny gość Mbega Camp nad rzeką Rufiji siadywał przy wieczornym ognisku z Masajami i pracującymi w obozie Tanzańczykami, grzebiąc w ogniu patykiem, włócząc żar do moich stóp, matki, wspominając ogniska z przyjaciółmi w naszym lesie pod Poznaniem. Zadawał mi przy tym pytania, które na pewno podszeptywały mu afrykańskie czarownice.
1: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar. Wtorki i czwartki, 8:30.
2: Autopromocja. Zainteresował cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Skwierczy ci w głowie? Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

No takie ładne dźwięki, to do samego końca trzeba przytrzymać. To Favor od Julian Baker na naszej antenie za nami. Moi drodzy, zaglądam na skrzynkę mailową. Widzę, piszecie afera@afera.com.pl. Dzień dobry, kopę lat nie pisałem, ale układ się zmienił, na nasłuchu jestem, tak? Pisze słuchacz Tomek. To bardzo się cieszymy, że jest wielki powrót do radia i dodatkowo wielki powrót do nasłuchu. Dzisiaj w biurze będzie dużo cukru, muszę postawić. No bo imienin. Wszystkim słuchaczom szczególnie imieninowe życzenie, pozytywną energię przekazuję. Wszystkiego dobrego również życzymy, no bo dzisiaj, moi drodzy, Tomasza w kalendarzu mamy 100 lat, niechaj żyją nam i słuchacz Tomek i wszyscy inni Tomasze w ogóle. Dziękujemy bardzo serdecznie za pozdrowienia, pozdrawiamy z powrotem. aferanek@afera.com.pl to adres mailowy. Do godziny 10 będziemy czekali na wiadomości od was.

0: A ja też dzisiaj świętuję bez słodkiego, no bo na diecie, ale życzenia przyjmę, tak napisał do nas słuchacz Maurycy. No, zebraliście się, moi drodzy, zebraliście się z tymi imieninami. Wszystkiego dobrego w takim razie, jeżeli jest prośba, no to przekazuję wszystkiego dobrego. Miejmy nadzieję, że tych imienin wszystkich nie popsują wam korki na poznańskich ulicach, no bo ewidentnie wróciliśmy do stałych punktów programu, jeżeli chodzi o to, gdzie samochody się zatrzymują. Spoglądam w tym momencie na mapy, na Jana Pawła II, od Ronda Śródki do ulicy Baraniaka. Korki są i tam dłużej poczekacie. Na Bolesława Krzywoustego w kierunku Ronda Ratajewny również poczekacie, by szczególnie na skręcie w prawo. Dodatkowo bliżej centrum oczywiście ulica Garbary, zakorkowana w zdecydowanej większości, w szczególności przy skrzyżowaniu z Małymi Garbarami przy ulicy Solnej. O dziwo, Estkowskiego nie stoi. Więcej samochodów na Estkowskiego jest, ale to wszystko tak jakoby się rozjeżdżało powoli. No i klasycznie Lutycka również zakorkowana. Jeżeli wy macie więcej informacji, to możecie zadzwonić 618750213. Czekamy do godziny 10. Gdzie są korki, gdzie są utrudnienia? No miejmy nadzieję, że tych telefonów dużo nie będzie. No bo im mniej korków, tym lepiej. Ale wydaje mi się również, że musimy przestawić się z tego wakacyjnego myślenia o ulicach w Poznaniu na już to typowo roczne myślenie o ulicach w Poznaniu. No cóż, dzieci wróciły do szkół, studenci powoli wracają do miasta, no i jeszcze ta praca w tym wszystkim.
1: W powietrzu świetliki jak iskra, szlugi smakują jak nigdy. Zróbmy sobie nowe blizna. Na zewnątrz duszno, a w nas wichry.

A to była lista aferowych nowości. Moi drodzy, Michał Kisielewski przyszedł do nas ze swoim singlem, najnowszym singlem o tytule Święte. Więcej informacji jak zawsze na naszej stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. No ale jeżeli wam się ten kawałek jakoś szczególnie spodobał, to zapraszamy, można zagłosować w propozycjach do aferza z tej listy przebojów na ten singiel właśnie. Notowanie 1760 przed nami. Do piątku, do południa można oddać głos.

0: Mateusz Markiewicz w studiu, dzień dobry. O, słyszymy się?
1: Słyszymy się. Dzień dobry.
0: Prośba o podwyżkę płacy, to o tym rozmawialiśmy. Dzień bez samochodu, o tym też pogadaliśmy. Dzień nosorożca teraz. Proszę o nosorożcach ciekawostkę.
2: O nosorożcach ciekawostkę. O,
0: ale
2: nie.
0: Tak bardzo szybko. Tak 3, 2, 1, 0.
2: Nie zdążyłem.
0: Mają
2: ruch. Niezwykłe, potężne ssaki lądowe.
0: Dzięki,
2: nie ma kości w środku.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: O, 3 minuty do 9.
2: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Po raz 25 poznańscy badacze zapraszają na bezpłatne spotkanie z nauką. Już w piątek wystartuje kolejna edycja Noc Naukowców. Warsztaty, eksperymenty i interaktywne wykłady odbędą się w 8 uczelniach i instytucjach badawczych, między innymi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Mimo że w tym roku wydarzenie po raz pierwszy organizowane jest bez unijnego wsparcia, jego program pozostaje równie bogaty, zapewniają organizatorzy. Centrum wydarzeń będzie tradycyjnie Politechnika Poznańska. O przygotowanych tam atrakcjach mówi koordynator wydarzenia Jolanta Szajbe.
3: U nas jest od 19 lat fizyka show, czyli taki pokaz, który zbiera największą liczbę uczestników, tym razem jako fizyka balloon show, gdzie opowieść o balonach będzie pretekstem do pokazania, jak prawa fizyki rządzą naszym wszechświatem. Będzie też geodezja, będzie chemia, która również jest z nami od 19 lat i cieszy się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza najmłodszych, czyli Laboratorium Szalonego Chemika.
2: Pierwsze spotkania i pokazy w ramach Nocy Naukowców rozpoczną się w piątek o godzinie 9.15. Radia Afera na Nocy Naukowców również nie zabraknie. Od godziny 16 do 19 będziemy nadawać Studencki Patrol z Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
4: Czy wiesz, że...
2: Dziś przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji kierowcy w Poznaniu i całej Wielkopolsce mogą bezpłatnie korzystać ze wszystkich linii Zarządu Transportu Miejskiego oraz Pociągu Kolei Wielkopolskich. Aby pojechać za darmo, wystarczy okazać podczas kontroli ważny dowód rejestracyjny samochodu w wersji papierowej lub w aplikacji M-Obywatel. Jeden dokument uprawnia do przejazdu jedną osobę. Co ważne, pasażerowie Kolei Wielkopolskich, którzy posiadają już bilety okresowe, otrzymają od obsługi pociągu specjalne poświadczenie, które przedłuży ich ważność biletu o jeden dodatkowy dzień.
4: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
2: Ostatni piątek najlepsze szkoły odebrały nagrodę za czerwcową rywalizację w ramach rowerowej stolicy Polski. W kręceniu kilometrów brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele poznańskich placówek oświatowych. Chcemy, aby młodzi coraz częściej uprawiali aktywność fizyczną, mówi Andrzej Janowski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań.
5: To ma znaczenie i dla popularyzacji sportu, ale też dla popularyzacji takich dobrych nawyków transportowych, bo dla dzieci jest ważne, żeby się ruszać i ten ruch można połączyć z dojazdem do szkoły czy z powrotem ze szkoły, ale też ze spędzeniem wolnego czasu po szkole czy weekendy. No nie muszą dzieci siedzieć w smartfonach, mogą wsiąść na rower.
2: Pierwsze miejsce na podium zajęła szkoła podstawowa numer 46, która na liczniku miała prawie 46 tysięcy kilometrów. Drugie miejsce zajęło pierwsze LO w Poznaniu, trzecie natomiast szkoła podstawowa numer 7. Co warte podkreślenia, osoby poniżej 18 lat stanowiły 20% tegorocznych uczestników.
4: Sportowcy z Politechniki Poznańskiej.
2: Po 48 latach przerwy koszykarki Enei AZD z Politechniki Poznań wracają do europejskich pucharów. Jutro na wyjeździe zmierzą się z mistrzem Litwy Kibirski z Wilno w kwalifikacjach do Euroligi. Taki awans oznacza jednak bardzo napięty terminarz, podkreśla trener poznanianek Wojciech Szawarski.
6: Budowaliśmy swoją formę przez cały sezon, głównie przez treningi. Teraz nie będzie, przynajmniej w tej pierwszej części sezonu, na to czasu. Nowe wyzwanie, ale nie my pierwsi, nie ostatni. Chcieliśmy grać w pucharach, więc nie będziemy narzekać.
2: Jutrzejszy mecz na Litwie wystartuje o 18:00. Do rozgrywek krajowych poznanianki dołączą 4 października, kiedy to po pauzie w pierwszej kolejce podejmą u siebie Wisłę Kraków. Tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszam o 9:57.
4: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 9 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

0: No a nawet 9.02 trochę się zagalopowaliśmy, szanowny panie Markiewicz. A propos tego dnia na Sorożce, no to wiem, mieliśmy mało czasu na porozmawianie o nosorożcach, więc prosiłbym w tym momencie o ciekawostkę o nosorożcu, taką rozbudowaną bardziej niż to, że mają róg.
1: Jest róg, nie ma kości w środku, a tworzy go keratyna. Dokładnie ten sam materiał, z którego składają się ludzkie paznokcie i włosy.
0: I to jest ciekawostka. Pięknie, dziękujemy.
1: To z jaką następną mam przyjść?
0: A, to się, szanowny pan, dowie za 57 minut. Oprócz Światowego Dnia Nosorożca, Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem Prośby o Podwyżkę Płacy i Światowy Dzień Dawcy Szpiku, to w kalendarzu mamy dodatkowo imieniny. Obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla, Imbram, no i wszystkiego dobrego wam z tego powodu życzymy. 22 dzień września, to w kalendarzu wtorek, do weekendu tylko 3 dni nam zostały, więc można powiedzieć, że już z górki? Wydaje mi się, że tak można sobie założyć, przynajmniej na chwilę. A już za chwilę porozmawiamy, moi drodzy, o wyborach do Dumy. Jak to wyglądało? Czy takie wybory w ogóle mają sens? Z profesorem Markiem Figurą z UAM-u.

0: 7 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, a z nami na łączach jest już pan profesor UAM-u, doktor habilitowany, pan Marek Figura z Zakładu Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Rozmawiamy o wyborach do Dumy Państwowej, Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, tak w pełnym nazewnictwie tego tworu właśnie. O wyborach, które jakby o nich pomyśleć, to nie wiem, czy w ogóle można nazwać wyborami.
1: No tak, w zasadzie tutaj nie było wyborów w takim znaczeniu pełnym tego słowa, tak? Że można by sobie wyobrazić taką sytuację, że wyborcy mogliby dokonać jakiejś zmiany politycznej w Rosji. Bardziej możemy mówić chyba o czymś takim, które byśmy określili jako głosowanie, które miało potwierdzić wsparcie dla władzy, czy nadać jej taką legitymizację, tak, żeby władza mogła przedstawiać to i w kraju, ale też na zewnątrz, jakim to wielkim poparciem się cieszy i że jej polityka tutaj nie budzi wątpliwości, wbrew właśnie knowaniom, czy to zagranicy, czy też różnych opozycjonistów w kraju, społeczeństwo miało zademonstrować wzrost tego poparcia, bo charakterystyczne jest, że tutaj mamy i wzrost oficjalnie podanej frekwencji, która się zbliżyła do niemal 60%, oraz także wzrost oficjalnie podanych głosów na partię o nazwie Jedna Rosja, czyli tę partię rządzącą.
0: 57-54%.
1: Tak, no właśnie. I to jeszcze tak dla porządku można by dodać, że oczywiście tam występowało kilkanaście różnych partii na listach, ale rzeczywiście, tak jak słusznie pan powiedział, nie było tam jakby żadnej siły, która by była prawdziwą opozycją. Były takie partie, które można by nazwać taką koncesjonowaną opozycją, ale w zasadzie one też popierają politykę obecnych władz rosyjskich, prezydenta Władimira Putina i tak dalej. No tutaj pewne niuanse są, że wśród tych mniejszych jakby koalicjantów albo takich satelickich partii następują tam pewne drobne przesunięcia, tak? No i w tej chwili na przykład taką już dla koneserów informacją jest to, że Sprawiedliwa Rosja Siergieja Mironowa znajduje się tak na granicy bariery wejścia z tego okręgu federalnego, gdzie trzeba uzyskać minimum 5% głosów. I ona tak ma, albo według najnowszych danych dochodzi do tych 5%, ale nie wiadomo, czy przekroczy. Ostatecznie dane mają być podane w najbliższy piątek. Ale to nic nie zmieni, bo i tak tutaj konstytucyjną, przygniatającą większość będzie miała ta Jedna Rosja, no ale też nawet te pozostałe ugrupowania tutaj się nie różnią w tych zasadniczych sprawach.
0: No nie są ugrupowaniami opozycyjnymi. Tu warto dodać jeszcze, dla osób, które nie wiedzą, w Rosji wybory do Dumy Państwowej są wyborami mieszanymi. Tutaj część mandatów jest z głosowania na listy wyborcze, no i część z jednomandatowych okręgów wyborczych. Była jedna partia. Co prawda ta partia nie została dopuszczona do wyborów koniec końców, no ale wszyscy myśleli, że zostanie tam do pisania to partia Jabłoko, która taką w klasycznym chyba rozumieniu opozycją nie jest, ale była na pewno partią, która mówiła otwarcie o tym, że jest antywojenna, że nie chcą prowadzenia wojny. No i ta partia nie została do wyborów dopuszczona. Ten wybór został zupełnie w Rosji wyzerowany, można powiedzieć.
1: Więc zgadzając się tutaj z panem, dodam tylko, że w niektórych okręgach, ale w takich, gdzie w tych okręgach jednomandatowych, które jakby, gdzie walczy się o połowę tych mandatów, czyli o z tej puli 450, czy łatwo policzyć, 225, to jakby zostawiono tych kandydatów, ale takich, którzy nie mieli szansy, żeby tam wygrać po prostu. Natomiast w tej skali federalnej Wyborczej została zdjęta z wyborów i to no, mniej więcej miesiąc temu, tak? Jakby decyzją tutaj no, sądu, który stwierdził, że no, nie spełnia warunków, a w dodatku jeszcze wielu działaczy tej partii zostało aresztowanych albo poddanych jakby tutaj innym represjom, tak? Tak więc, że ona rzeczywiście różniła się, tak jak pan zaznaczył, że mówiła, że działacze i tej partii mówili, że są za pokojem, co jak wiadomo w Rosji, która przecież nie toczy wojny nawet, no bo formalnie tylko przeprowadza tą specjalną operację wojskową, ale jak ktoś właśnie ją w jakiś sposób kontestuje, no stawia się na pozycji no po prostu no wroga ojczyzny.
0: Specjalna operacja wojskowa to rzecz jedna, teraz została przeprowadzona specjalna operacja elektoralna. Tak. Takie nagłówki, takie tytuły możemy przeczytać w prasie. No właśnie, ale te wybory, oprócz tego, że były chyba pierwszymi wyborami po upadku Związku Radzieckiego, w którym ta wolność wyboru została zupełnie zdjęta, no to jeszcze były inne z tego powodu, że zostały przeprowadzone na terenach ukraińskich.
1: Tak jest, utworzono tam szereg nowych okręgów, tak? Bo tutaj pamiętajmy, że żeby przeprowadzić wybory w tych jednomandatowych okręgach, trzeba stworzyć specjalne okręgi i utworzono takie okręgi obok tych, które już utworzono po aneksji Krymu, które też większość, przygniatająca większość państw świata no, jakby uważa za stworzone nielegalnie.
0: Aczkolwiek są nawet państwa europejskie, także, które tak? się zgodziły z tymi wyborami na terenie Krymu na przykład.
1: No tak, ale tutaj jednak no, przygniatająca większość tak. państw uważa, że to jest po prostu teren okupowany, ale tym bardziej odnosi się to do terenów Donbasu, czyli tutaj Doniecka i Ługańska oraz tutaj także Chersonia i Zaporoża. Pamiętajmy, że ani cała ta obłaść, tak, czyli byśmy powiedzieli ten okręg chersoński czy też zaporoski, no nie jest kontrolowany przez Rosjan, ale formalnie on został anektowany. Właśnie w granicach tych administracyjnych czasów no, przed rosyjskiej inwazji. I tam też przeprowadzono wybory. Co więcej jeszcze, nie wiem, czy wszyscy też zdają sobie sprawę, że tamte wybory trwały już no, od drugiej połowy sierpnia w tych na terenach przyfrontowych. No i przeprowadzane były często w takich warunkach, że trudno się dziwić, że na tych terenach przyfrontowych, ale dotyczy to także jakby te ekstraordynaryjne warunki dotyczą także tych rosyjskich terenów przygranicznych, byśmy powiedzieli teraz przyfrontowych z Ukrainą i tam wybory trwały dłużej no po to, żeby uzyskać odpowiednią frekwencję albo przynajmniej jej pozory i przeprowadzały to nieraz na specjalne takie grupy, które były umundurowane tak i tutaj no było no, trudno oczekiwać innych wyborów niż przygniatające głosowanie na tą partię rządzącą. Wybory także były oczywiście wśród żołnierzy, którzy byli na froncie i tam jak pierwsze wyniki tutaj świadczą, no to też oficjalne dane mają pokazywać takie no, poparcie bezapelacyjne dla władzy.
0: Czy my jesteśmy jakkolwiek w stanie określić i podzielić to oficjalne poparcie i tę oficjalną frekwencję z tą frekwencją i z tym poparciem prawdziwym, jakie może być w tym momencie?
1: Ja myślę, że no tak dokładnie nie jesteśmy w stanie tego określić. Ja spotkałem się z takim szacunkiem ze strony emigracji, antyputinowskiej emigracji, która mówiła, że te wyniki oficjalne zostały zawyżone no niemal dwukrotnie, tak? No powiedzmy gdzieś tego 70-80% więcej. No tutaj chodziło o nasze pokazać frekwencję, wykazać się, że u nas ta frekwencja była większa. I oczywiście też głosowanie na odpowiednią partię. No były też przykłady, które nawet gdzieś tam do mediów się przebiły, że mimo kamer zamontowanych, no jakaś pani, która była członkiem komisji wyborczej, czy też jej przewodniczącą, dosypywała po prostu wprost do urny głosów, tak? Ale ja myślę, że nie trzeba było robić tego aż w taki sposób. Pamiętajmy też, że w tych, powiedzmy, w tych niewojennych, tak? Czy nie przy niegraniczących z terenami, a gdzie się to, no, gdzie niedaleko przebiega front, wybory trwały też 3 dni, a w dodatku w większości można też było głosować elektronicznie. Tak? Większo- no, w 32 aż okręgach na w całej Federacji Rosyjskiej. I to też dawało pewne jakby pole do nadużyć jakichś. Oczywiście nacisk administracyjny, ta frekwencja właśnie też miała według oficjalnych danych wynikać z tego, że właśnie każdy mógł pójść w dogodnym dla siebie momencie, a ci, którzy nie mogli, w większości przypadków pójść osobiście, mogli zagłosować w formie elektronicznej.
0: Pan powiedział, że te wybory są przeprowadzane głównie po to, żeby Zachodowi i innym krajom pokazać, że władza Putina jest legitymizowana w jakikolwiek sposób. No jeżeli chodzi o wnętrze...
1: Ale o wnętrze także. No, one miały też pokazać, jak niektórzy znawcy, którzy znają się na socjologii pewnej tego właśnie społeczeństwa dzisiaj Federacji Rosyjskiej, żeby pokazać, jakby władza jest jakby tak wszechogarniająca, że jakby niemożliwe, stąd to zdjęcie tej partii Jabłoko, ono by pewnie i tak oficjalnie nie przekroczyła tego progu 5-procentowego i też nie sądzę, żeby zdobyła jakikolwiek mandat w tych okręgach jednomandatowych, no bo tutaj w myśl starego już powiedzenia Józefa Wissarionowicza Stalina, nieważne jest jak kto głosuje, ale kto liczy głosy, no to musimy o tym też pamiętać, ale ona wtedy jakby mogła pokazać, że jest jakaś alternatywa, tak? Że możemy jakoś się zacząć organizować, czy to dokonywać obserwacji tych wyborów, tak? Czy po prostu też, czy popierać kogoś nie na zasadzie mniejszego zła, bo to jest charakterystyczne, że kilku przywódców tej antyputinowskiej emigracji, w tym Julia Nawalna, wzywałoby głosować na kogokolwiek, kto może wygrać w okręgach jednomandatowych z tą jedną Rosją, tak? Więc czy na komunistę, czy na kogoś, kto jest w tej dawnej partii Żyrinowskiego. No jak wiadomo, to też nie byli wymarzeni kandydaci dla, powiedzmy, ludzi nastawionych opozycyjnie, ale chodziło, żeby manifestować jakby przeciw tej partii władzy, takiej już, która jest utożsamiana na już powiedzmy w 100 czy nawet w 110%, tak, przesadzając trochę, tak. Ale tylko trochę, bo tym razem chyba nie było przekroczenia 100% frekwencji, bo kiedyś podobno to się zdarzało na przykład w Republice Czeczenii, tak? Gdzie tutaj taka administracja kadyrowa tak się nieraz zapędzała, żeby podać wysokość frekwencji, że nieraz to przekraczało w podsumowaniu 100%. Tak?
0: Co te wybory, jeżeli w ogóle cokolwiek zmieniają dla Europy?
1: Ja myślę, że one nie zmieniają nic, raczej potwierdzają to, co jest. Tam zmieni się skład personalny. Myślę, że gdzieś około 1/4 będzie nowych ludzi, ale pamiętajmy, że ci nowi ludzie to w znacznej części, jeśli nie w większości, mam na myśli tych nowych posłów, to będą ludzie, którzy mają za sobą okres walki przeciwko Ukrainie, tak? Tam weterani, czy też znany korespondent wojenny, tam się też znalazł na liście, tak? I oczywiście na tym miejscu biorącym. I teraz to nie wróży, że to będzie jakiś impuls, który będzie skłaniał rosyjskie elity do jakiejś zmiany. To chyba nie tutaj musi nastąpić, no bo ja tak się zastanawiając, w jakich okolicznościach w Rosji dochodziło do pewnej zmiany władzy na stanowiskach. Jak popatrzymy sobie nawet na tą najnowszą historię tej Federacji Rosyjskiej już po rozpadzie Związku Radzieckiego, to nie było to w wyniku wyborów, tak?
0: No właśnie.
1: To była decyzja na przykład ustępującego prezydenta Jelcyna, który naznaczył swojego następcę. Wybory służyły temu, żeby jakby to potwierdzić, tak? Żeby to potwierdzić i dać takie uzasadnienie, że tutaj taka jest wola ludu.
0: I że ten tak wybrał.
1: Tak.
0: To w takim razie, jak już o tych zmianach rozmawiamy, na sam koniec, jak doprowadzić do zmiany. Tylko nie takiej zmiany, która jest zmianą namaszczeniową, tylko zmianą w pełni demokratyczne państwo.
1: No wydaje mi się, że na razie to jesteśmy od tego bardzo, ale to bardzo daleko, tak? Bo nawet nie nazywając wojny wojną, Rosja znajduje się w stanie wojny z Ukrainą. I tutaj jeszcze jeden aspekt. Przeprowadzenie wyborów miało pokazać, że nie jesteśmy w stanie wojny. Tak? Jaka wojna, jeśli przeprowadzamy normalne wybory, tak? No to też jakby służyło jakby zamaskowaniu tej sytuacji. I no, ja tutaj trzeba by oczekiwać jakichś pewnych zmian na dłuższą metę, ale dzisiaj byłbym tutaj bardzo umiarkowanym optymistą, tak? Czy nawet raczej bardziej pesymistą, dlatego że to nie, jakby tendencja w świecie niekoniecznie jest mocno taka prodemokratyczna, bo w wielu miejscach świata jakby jest takie przekonanie, że niekoniecznie demokracja, niekoniecznie właśnie ta liberalna demokracja to jest najlepsze rozwiązanie, że komplikująca się z różnych powodów sytuacja wymaga jakiegoś silnego środka decyzyjnego.
0: Stałego silnego środka decyzyjnego.
1: Tak, tak. I myślę, że jakby ta opinia, że demokracja do Rosji nie pasuje ze względu na jej pewną strukturę, nawet geograficzną, tak? Niestety jest bardzo trudna do zmiany. Ja myślę, że jakieś szanse są, ale to wymagałoby, załamania się dotychczasowego systemu rządów i jakby budowania czegoś na nowo, tak? I żeby nie budować tylko takich atrap, instytucji, które formalnie tylko nazywają się właśnie parlamentem, tak? Formalnie nazywają się wyborami i tak dalej, ale rzeczywiście niosą w sobie pewien element takiej nieprzewidywalności, bo w krajach demokratycznych my nie jesteśmy w stanie przewidzieć wyborów, tak? Są możliwe niespodzianki. No w Rosji od kilku dekad myślę, że tutaj nie ma problemów z przewidywaniem, kto zwycięży w kolejnych wyborach.
0: I o tym mówił pan profesor UMU, doktor habilitowany Marek Figura z Zakładu Studiów Wschodnich. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Życzę dobrego dnia. 24 minuty po 9:00.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek. Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zaparz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy.

0: Moi drodzy, 32 minuty po godzinie 9 na zegarku, a za nami lista aferowych nowości i Żyni, który przyszedł do nas z najnowszym swoim singlem Doubting Myself. Dawno go nie było, dawno nie było żadnego wydawnictwa, no a w końcu wraca z kolejnymi singlami i z kolejnymi propozycjami. Po muzycznym aspekcie naszego programu przechodzimy do tego bardziej kognitywnego, bo zaglądamy do mózgu razem z Martą Sibillą w programie Mózg Afera. Dzisiaj, moi drodzy, o narcyzmie.
1: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30. W dzisiejszej audycji znów wrócimy do tematu narcyzmu. Jestem znów z moim gościem, Wiktorią Tomaszek.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Wiktorio. I dzisiaj kontynuujemy właśnie ten temat. Rzeczą, którą teraz właśnie chcieliśmy poruszyć, jest właśnie to, jak teraz jest narcyzm postrzegany właśnie w psychologii. Jeśli moglibyśmy właśnie przedstawić taki szerszy obraz naszym słuchaczom.
2: To też, jak mówiłam w poprzednim odcinku, to postaram się tak faktycznie bardzo krótko przedstawić te różne perspektywy. Myślę, że zacznę od rozwojowej, gdzie narcyzm pojawia się jako normalne stadium rozwoju człowieka, a mianowicie bardziej dziecka, z którego, żeby wyrosnąć, muszą zostać spełnione nasze potrzeby. Też jeżeli one nie zostają spełnione albo zajdzie jakiś rodzaj wykorzystania czy innej traumy, no to faktycznie w przyszłości możemy się spotkać już z patologią tego narcyzmu.
1: Czyli właśnie taki proces właśnie niezadbania wspiera tutaj właśnie rozwinięcie się narcyzmu.
2: Tak, na pewno. No, w przypadku zaspokojenia tych potrzeb i takiego normalnego przejścia do dalszego etapu, no to na przykład Kohut uważał, że ten taki dziecinny narcyzm w ogóle zostaje przekształcony do takiego normalnego, dorosłego narcyzmu, który jest też podstawą na przykład naszych ambicji. I w tym momencie nie jest to zaburzeniem. Na co jest zaburzeniem, no to na pewno jest domeną psychologii klinicznej, która właśnie się zajmuje tym, żeby określić, gdzie się zaczyna ta granica, od której te cechy narcystyczne to już są objawy. Jakie też jest natężenie tych objawów, które jest potrzebne do zdiagnozowania ich oraz ich różnorodność. Tutaj warto powiedzieć, że same objawy narcyzmu nie są jakby wystarczające do stwierdzenia zaburzenia osobowości, bo osoba musi najpierw spełniać ogólne kryteria zaburzeń osobowości, żeby w ogóle podjąć takiej się dalszej diagnozy, z jakimi cechami są te zaburzenia osobowości. No i mamy też psychologię społeczną, która ujmuje narcyzm jako po prostu cechę osobowości, którą posiada każdy, aczkolwiek na innym natężeniu. Psychologia społeczna bardzo często się skupia po prostu na badaniach korelacyjnych albo też na regresji. Patrzy, jaki jest związek różnego rodzaju narcyzmu z innymi zjawiskami czy cechami.
1: Czyli właśnie wypełniając niektóre kwestionariusze właśnie będą mieli wtedy styk z tym
2: Zazwyczaj tak, pojęciem. Zazwyczaj z narcyzmem wielkościowym albo wrażliwym.
1: Dobrze, czyli tutaj mamy właśnie, nam pogłębiłaś tutaj niuans tego, co oznacza narcyzm albo czego, co nie zawsze oznacza. Właśnie, że nie zawsze oznacza jedynie zaburzenie. Tutaj jest to też czasem właśnie taka norma, coś zwykłego, co każdy ma, ale jednak ludzie się zazwyczaj skupiają właśnie na tym aspekcie właśnie, że to jest zaburzenie i gdzieś tam może demonizują właśnie na podstawie tego. I czy twoim zdaniem w takim momencie często pojawi się stygmatyzacja?
2: Tak, no możemy się spotkać, myślę, bardzo często z tym, że osoby nie będące jakoś psychologami nawet, czy psychiatrami, już nawet nie tylko się w przypadku narcyzmu samodiagnozują, tylko na przykład próbują diagnozować inne osoby ze swojego otoczenia, gdzie często mogą jakby nadawać im taką etykietę na podstawie na przykład jakichś zauważalnych dla niej zachowań i nazywać tą osobę narcyzem. Bardzo często w takim no, bardzo oskarżającym tonie.
1: I jak twoim zdaniem można na przykład zapobiegać takiemu podejściu?
2: No na pewno jakoś skupiać się bardziej na języku, którym opisujemy zachowania, a niekoniecznie używać określeń, które są po prostu jednostką kliniczną w momencie, w której no, ani nie mamy kompetencji, ani to też nie jest sytuacja, jakby, w której osoba się zgodziła na taką diagnozę.
1: Mhm. Czyli bardziej właśnie zniuansować gdzieś tam, niuansowo postrzegać taką osobę.
2: Tak, ja na pewno jestem za tym, żeby nazywać na przykład zachowania przemocowe i o nich rozmawiać. Niekoniecznie się skupiać na tym, czy osoba ma dane zaburzenie, czy nie, bo może niekoniecznie być ani pomocne w na przykład podjęciu decyzji o tym, czy postawić jakąś granicę, czy też zgłosić się po pomoc, jeżeli na przykład jakoś zakończenie tej przemocy nie jest możliwe dla tej osoby.
1: Tak, czyli tą smutną konieczność postawienia etykiety, choć nie dla wszystkich pewnie będzie smutna, niektórzy pewnie lubią etykietować ludzi, jednak zostawiamy psychologom i niuansujemy.
2: Raczej tak, no warto też oczywiście no, pamiętać też o takim niuansie, że kiedy rozmawiamy z osobą, która doświadcza przemocy, to niezależnie, czy jest to nasz przyjaciel, czy pacjent, i ta osoba jest w emocjach i jedyny jej dostępny język, żeby to nazwać, to jest ten, który mamy w internecie, no to na przykład nie jest odpowiedni moment na tłumaczenie jej jakiego ma języka używać. Tak. Więc też nie popadajmy w skrajności, że nie są to też zawsze dobre momenty na to.
1: Tak, jasne. I no przede wszystkim właśnie skupmy się też na właśnie swoim własnym podejściu w takich momentach. Mówimy właśnie o różnych podejściach, które mamy właśnie przedstawione społecznie, w internecie i tak dalej. Czy myślisz, że są jakieś takie rzeczy, które może napawałyby cię nadzieją w tym wszystkim, takie w tym, jak ludzie podchodzą do narcyzmu?
2: No na pewno jest trochę więcej tej psychoedukacji w internecie, którą faktycznie się zajmują psychologowie czy inni specjaliści, którzy próbują jakoś obalać pewne mity na temat narcyzmu, na przykład właśnie to, że to nie zawsze jest zaburzenie, a nawet jeżeli to jest zaburzenie, to nie każda osoba będzie miała wszystkie te objawy. I no też bardzo ważny mit obala się o tym, że nie da się nic zrobić, że te osoby nie będą chciały się leczyć nigdy i że nie jest to możliwe do wyleczenia. No, jest to bardzo szkodliwy mit i bardzo stygmatyzujący. No i też pewnie to, że intensywność jakichś tam zachowań, których można się spodziewać po osobie zaburzonej, pewnie będzie bardziej zależeć od głębokości tego zaburzenia niż od jego kategorii.
1: Czyli kategorii...
2: Czy jest to narcystyczne zaburzenie, czy na przykład zależne, czy borderline.
1: No, czyli można też powiedzieć, że jakby stygmatyzacja tutaj przyczynia się do tego, że ludzie się nie zdiagnozują i nie otrzymają pomocy, a pomoc jest rzeczywiście dostępna. Jest to coś, co można uzyskać.
2: Tak, no zdecydowanie terapia pomaga w tym przypadku.
1: Tak, że jest to jak najbardziej przypadek tutaj, którego nie musimy spisywać na straty, tak jak często jest to może przypisywane w takim momencie.
2: Z drugiej strony też pewnie nie powinniśmy my w związku próbować leczyć tej osoby.
1: Tak, nie jest to nasza odpowiedzialność, ale no powiedzmy, że właśnie w sumie przede wszystkim w takim momencie wtedy ta osoba będzie miała tą odpowiedzialność, żeby rzeczywiście sobie pomóc, a nie jakby dalej powtarzać te same schematy. Dobrze. To czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dodać w tym miejscu, co by nasi słuchacze też powinni wiedzieć?
2: No warto na przykład też odnieść do Goffmana, który ogólnie pisał o stygmatyzacji. o jako takim zjawisku, które może paradoksalnie doprowadzić do tego, że osoba będzie się bardziej identyfikować z tym piętnem, które dostała, czyli przyjmie to jako swoją tożsamość, co może wzmożyć właśnie jej zachowania, które by wynikały z tego piętna. Może na przykład sobie dopisać jakieś inne objawy, których wcześniej nie miała. O tym musimy nawet pamiętać podczas leczenia, że osoby, które mają jakieś trudności tożsamościowe, dostając diagnozę, istnieje ryzyko, że będą ją włączały do swojej tożsamości i będą traktowały swoją diagnozę jako jakąś definicję tego, kim są, wobec czego może to w pewnych przypadkach doprowadzić do pogorszenia objawów. I jakby specjaliści leczący te osoby muszą być bardzo ostrożni w tym aspekcie i temu zapobiegać. Mm-hmm. Tym bardziej jest to niebezpieczne, kiedy jest to używane jakby tak w życiu codziennym.
1: Mm-hmm. Czyli tutaj być szczególnej ostrożności użyć w takim miejscu. Mm. Dobrze. Jeszcze raz była z wami Marta Sybila oraz
2: Wiktoria Tomaszek.
1: I dziękujemy serdecznie za słuchanie naszej audycji.
3: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
4: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
5: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
6: 21 wiek, panika i afery.
7: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
4: Autopromocja.

12 minut do godziny 10 nam zostało. To oznacza, że zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości. Moi drodzy, Martini Police przychodzą do nas z najnowszym singlem Melinda.

A jeżeli wy zapomnieliście o numerze 7148, no to teraz wam przypominam, tak? Istnieje taki numer SMS, pod którego możecie wysyłać wiadomości, jeżeli chcielibyście pójść sobie na Festiwal Muzyki Dekadenckiej w wydaniu numer 2. Tam Karaluch, tam Zły Pan, tam Unborn Suffer, no i tam 2137. To wszystko pod Minogą już w najbliższą sobotę. Zapraszamy serdecznie. W treści SMS-a wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jak prosić o podwyżkę w pracy? No bo dzisiaj dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę właśnie mamy w kalendarzu. Do godziny 10 czekamy, więc jeszcze 8 minut na wysyłanie wiadomości macie. Zapraszamy serdecznie. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148 to numer.

0: Jest Jon u nas w studiu. Szanowny Mateusz Markiewicz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, po raz piąty.
0: Światowy Dzień Bez Samochodu obgadany, podwyżka płacy wygadana, nosorożec obgadany, to jeszcze Światowy Dzień Dawcy Szpiku, poproszę.
1: Tak, w Fundacji DKMS, która odpowiada, której można oddać szpik, społeczność liczy ponad 6 milionów dawców, co czyni tę organizację największą siecią rejestrów na świecie. Taka ciekawostka, już wyprzedziłem twoją prośbę. A ciekawostka.
0: On wie wszystko, co ja bym chciał nawet.
1: Zanim nie, jest takie coś jak internet po prostu.
0: Ale to ja bardziej w tym kierunku, że zanim ja w ogóle pomyślę o czymkolwiek, to ty już wiesz. Tak samo wiemy, że 3 minuty zostały do 10 i to jest czas na ostatni dzisiaj serwis.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się od władz Poznania jasnego harmonogramu budowy nowej hali widowiskowo-sportowej. Zdaniem posła Bartłomieja Wróblewskiego miasto potrzebuje obiektu na niemal 20 tysięcy widzów, a idealnym miejscem pod te inwestycje jest dawny stadion Szyca na Wildzie. Przedstawiciele opozycji krytykują prezydenta za lata bezczynności.
2: Już 10 lat temu skonkretyzowałem projekt budowy nowoczesnej, wielofunkcyjnej hali widowiskowo-sportowej. I po tych 10 latach jesteśmy w tym samym miejscu, a jest nawet gorzej, bo zmarnowano kilkadziesiąt milionów złotych wydanych na nierealny projekt remontu areny.
1: Według posła Wróblewskiego koszt budowy nowej hali wyniósłby około miliarda złotych. Miasto musiałoby wyłożyć połowę tej kwoty, a resztę sfinansować przy wsparciu samorządu województwa, powiatu poznańskiego oraz rządu.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Jedno lotnisko i bezpośrednia podróż do trzech państw bez przesiadek. Z poznańskiej Ławicy wystartowały nowe loty do portu Euroairport Bazylea Miluza Fryburg. To obiekt leżący we Francji, ale umożliwiający błyskawiczny dojazd również do Szwajcarii i Niemiec, mówi rzecznik lotniska Poznań-Ławica Marcin Wesołek.
4: Europort Basel Mulhouse Freiburg to nietypowa rzecz na europejskim rynku komunikacyjnym. Port obsługujący trzy miasta w trzech różnych krajach, w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech. Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż.
1: Lot na tej trasie realizowane są w poniedziałki i piątki, a zimą dołączą do nich również rejsy środowe.
3: Student wie pierwszy z 98,6.
1: Koniec wakacyjnej pracy może oznaczać utratę darmowego leczenia. Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia apeluje do studentów o sprawdzenie swojego statusu ubezpieczeniowego, że jeśli żak był latem zatrudniony na umowę o pracę, po jej wygaśnięciu traci prawo do ubezpieczenia. Do NFZ-u można zgłosić się między innymi przez uczelnię, przypomina Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
5: Jeśli rodzic lub inna osoba uprawniona nie może zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego, albo student przekroczył 26 lat, zgłoszenia może dokonać uczelnia. Wniosek należy złożyć osobiście na uczelni, niezależnie od jej typu czy formy studiów. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć kłopotów podczas wizyty u lekarza.
1: Urzędnicy radzą, by formalności załatwić jak najszybciej, uniknąć przykrych niespodzianek w przychodni. Swój aktualny status można łatwo zweryfikować na internetowym koncie pacjenta. NFZ przypomina również, że studenci wyprowadzający się do innego miasta mogą na czas studiów bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego.
3: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
1: Pasażerów komunikacji miejskiej czekają od dzisiaj duże utrudnienia. Z powodu awarii całkowicie wyłączona z ruchu została trasa tramwajowa przez most Świętego Rocha. Na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje linii numer 2, 3, 8, 13 oraz 16. Kursowanie piątki zostało całkowicie zawieszone, natomiast tramwaje linii 17 będą jeździć częściej. Zmiany obejmą również część autobusów. MPK nie informuje na ten moment, jak długo potrwają prace naprawcze i kiedy ruch wróci do normy. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Na kolejne wydanie zapraszam jutro o 6.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 10 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz ostatni już dzisiaj.

No, już 10:02. Moi drodzy, 22 dzień września mamy w kalendarzu, to wtorek, tylko 3 dni do weekendu nam zostały, więc tendencja, jeżeli chodzi o samopoczucie, powinna być wzrostowa. Chociaż przypominam też, że biometr dzisiaj rano niekorzystny, w trakcie dnia niekorzystny, no jedynie jakieś wytchnienie będziemy mieli pod wieczór, kiedy to zmieni się na taki neutralny, po prostu. Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla i Imbram obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Powtórzę święta, bo ktoś mógł nie zarejestrować. Światowy Dzień Bez Samochodu, Dzień Ćwiczenia Przed Lustrem, Prośby o Podwyżkę Płacy, Światowy Dzień Nosorożca i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. To dzisiaj obchodzimy, czyli 22 dnia września właśnie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, że byliście z nami od godziny 6:30. Do zwycięzcy konkursu, który wybierze się na dekadencki festiwal, odzwiemy się po audycji wiadomości SMS-owej, jak sprawdzimy, przeczytamy, no i wybierzemy. Więc jeżeli wysyłaliście, no to telefony w dłoń i czekajcie na odpowiedź od nas. A dziękuję wam za ten wspólnie spędzony czas. Marta Gusztab, Daria Kamrowska, Mateusz Markiewicz i Kamil Strużyński. Na sam koniec, jak zawsze, żegnamy się kartką z kalendarza. 22 dnia września roku 57 urodził się wspaniały artysta, czyli Nick Cave. Jeżeli ktoś był na ostatnim koncercie w Polsce, zazdroszczę, można swoje wrażenia do nas napisać, my przeczytamy i potem się podzielimy wiadomością zwrotną. No a jeżeli nie byliście i nie słyszeliście tego utworu na żywo, no to teraz, proszę bardzo, to Oh Children, Nick Cave and the Bad Seeds. Do usłyszenia, siema, cześć!

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
3: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8:30.
4: Jezu, gdzie jestem?
5: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Łatwiej. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by

płynąć, a choćby tylko z walizką podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu, no to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą, gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Odjedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jesień już się czai za rogiem. Dni robią się krótsze, a wieczory coraz chętniej zapraszają pod koc. Ale zanim całkiem przerzucimy się na herbatę i seriale, warto wyjść z domu. Poznań na tę okazję przygotował kilka bardzo dobrych wydarzeń kulturalnych. Ja jestem Martyna Michno i zabiorę Cię dzisiaj w kolejną podróż po mieście.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli masz ochotę na spokojną podróż, to mam dla Ciebie coś, co sprawi, że poczujesz się jak na polskiej wsi. Po wakacyjnej przerwie wraca DKF Kamera, a razem z nim cykl Piękna Polska Wieś. Na początek czeka Cię film Żywot Mateusza w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Zabierze Cię on na Suwalszczyznę, gdzie mieszka Mateusz. Dorosły mężczyzna, który trochę inaczej patrzy na świat, a jego najbliższą osobą jest siostra Olga. Wszystko komplikuje się, kiedy Olga zakochuje się w młodym drwalu, a u Mateusza pojawia się strach przed utratą. Żywot Mateusza to nie tylko opowieść o życiu na wsi. To także bardzo poetycki film o samotności, naturze i próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie. Jeśli masz ochotę na kino, które nie zamierza pędzić i pozwala trochę zwolnić, to zajrzyj o 20 do Kina Muza. A jeśli masz ochotę zwolnić tempo, ale jednak trochę w innym wydaniu, to polecam Ci paść do Galerii Fotografii Pyfy. Czeka tam na Ciebie wystawa fotografii Unplugged, która również zachęca, żeby na chwilę się zatrzymać i odłączyć od cyfrowego hałasu. Zobaczysz na niej 20 fotografii uczestniczek i uczestników pracowni fotografii Centrum Kultury Zamek. Każde zdjęcie będzie opowiadać własną historię. Będą na nich ślady ludzi i innych istnień, zapomniane przestrzenie, rodzinne relacje i zwykła codzienność. Wszystko zamknięte w jednym kadrze. Unplugged nie oznacza jednak ucieczki od współczesności, jak to mogło zabrzmieć. Jest to raczej próba wyciszenia jej ciągłego szumu i zobaczenie tego, co zwykle umyka. Jeśli więc po spokojnym seansie masz ochotę jeszcze trochę zwolnić, zajrzyj do Galerii Fotografii Pyfy między 12 a 19.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry. Ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.
3: Hey, I had tough days, so tough was night.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja.

Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna i mija tak człowiek i już zapomina, o co miał walczyć i po co.

0: Thank you.
1: Autopromocja.
2: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radiu Afera. Smutne piosenki.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pod i szybkie spojrzenia. Znowu muszę zapomnieć portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: Autopromocja.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18:00. Niedzielę, 17:00. Sabotaż i wiesz.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jesień już się czai za rogiem. Dni robią się krótsze, a wieczory coraz chętniej zapraszają pod koc. Ale zanim całkiem przerzucimy się na herbatę i seriale, warto wyjść z domu. Poznań na tę okazję przygotował kilka bardzo dobrych wydarzeń kulturalnych. Ja jestem Martyna Michno i zabiorę Cię dzisiaj w kolejną podróż po mieście.
0: Przynęta kulturalna.
2: Jeśli masz ochotę na spokojną podróż, to mam dla Ciebie coś, co sprawi, że poczujesz się jak na polskiej wsi. Po wakacyjnej przerwie wraca DKF Kamera, a razem z nim cykl Piękna Polska Wieś. Na początek czeka Cię film Żywot Mateusza w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. Zabierze Ci on na Suwalszczyznę, gdzie mieszka Mateusz. Dorosły mężczyzna, który trochę inaczej patrzy na świat, a jego najbliższą osobą jest siostra Olga. Wszystko komplikuje się, kiedy Olga zakochuje się w młodym drwalu, a u Mateusza pojawia się strach przed utratą. Żywot Mateusza to nie tylko opowieść o życiu na wsi. To także bardzo poetycki film o samotności, naturze i próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie. Jeśli masz ochotę na kino, które nie zamierza pędzić i pozwala trochę zwolnić, to zajrzyj o 20 do Kina Muza. A jeśli masz ochotę zwolnić tempo, ale jednak trochę w innym wydaniu, to polecam Ci paść do Galerii Fotografii Pyfy. Czeka tam na Ciebie wystawa fotografii Unplugged, która również zachęca, żeby na chwilę się zatrzymać i odłączyć od cyfrowego hałasu. Zobaczysz na niej 20 fotografii uczestniczek i uczestników pracowni fotografii Centrum Kultury Zamek. Każde zdjęcie będzie opowiadać własną historię. Będą na nich ślady ludzi i innych istnień, zapomniane przestrzenie, rodzinne relacje i zwykła codzienność. Wszystko zamknięte w jednym kadrze. Unplugged nie oznacza jednak ucieczki od współczesności, jak to mogło zabrzmieć. Jest to raczej próba wyciszenia i ciągłego szumu i zobaczenie tego, co zwykle umyka. Jeśli więc po spokojnym seansie masz ochotę jeszcze trochę zwolnić, zajrzyj do Galerii Fotografii Pyfy między 12 a 19.
1: Alter Mixer.

0: Autopromocja. Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
1: Audycja Warehouse, czyli powrót do korzeni muzyki elektronicznej. W środę o godzinie 23.00 w Radiu Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.

0: Właśnie wybiła godzina 16, a więc zaczynamy nasze pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzisiaj mamy wtorek, 22 dzień września. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Lis Witalis, Innocenty, Bazyla, Imbram. Z nietypowych świąt Światowy Dzień Bez Samochodu. Do tego jeszcze dzisiaj wrócę. I uwaga, dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Więc no, godzina 16, raczej już do domu wracacie, ale jak sobie obiad zjecie, jak już sobie usiądziecie, to przed lustrem i ćwiczcie te prośby o podwyżkę. Może jutro wam się uda. Światowy Dzień Noszą Rożca, poza tym i Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Od ciebie jeszcze dorzucam Święto Niepodległości Bułgarii i Malii. Wszystkiego najlepszego wszystkim Bułgarom i Malijczykom. No i trzeba się teraz przedstawić. Za realizację dzisiaj odpowiedzialni Hania Kowalska i Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonem Marcel Kujawa. W takim składzie jesteśmy z wami do godziny 18:00.

Standardowo teraz spieszę do was z konkursem. Ano dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na drugi festiwal muzyki dekadenckiej. To jest w klubie pod Minogą 26 września. To jest sobota o godzinie 19. Wszystko się zaczyna. Tam zagrają dla was takie zespoły jak Karaluch, Zły Pan 21 łamane na 37 i Unborn Suffer. No a co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę na takie dekadenckie, takie mroczne brzmienia wygrać? No to trzeba wysłać SMS-y na numer 7148, w prefiksie napisać afera, podać wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie, a pytanie dzisiaj brzmi: skoro dekadentyzm i dekadencka muzyka, no to ja was pytam o ulubionego poetę z okresu młodej Polski. No, wysilcie się, zastanówcie się, przypomnijcie sobie, kto tam w szkole podstawowej, nawet nie, w szkole średniej, kogo tam wam poloniska podsuwała. Ja na was czekam do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to oczywiście złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja.
1: Hurtownia Radia Afera.

Ars Latrans Orchestra, sorry, wyszło mi już na antenie Radia Afera na 12 minut po godzinie 16. No ja jeszcze nie wyszedłem z tego studia, jestem z wami do godziny 18. No teraz będzie nasza nowość aferowa, tak, pies, tak łatwo zapomnieć. No ja na przykład dzisiaj zapomniałem, teraz sobie dopiero uświadomiłem, że dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni, jeśli dobrze mnie mam, tak jest. Pluto mi kiwa, że tak jest. Więc no, tytuł bardzo tematyczny. Ja jeszcze a propos pierwszego dnia jesieni do was wrócę, bo sobie tak będzie takie wejście, gdzie sobie zamkniemy, podsumujemy lato. Lato już niestety pożegnane, przypominam, pierwszy dzień jesieni. No, i tak to będzie wyglądało. Zaraz do was wracam.

No tak jak już wspominałem wcześniej, lato pożegnane, dzisiaj mamy pierwszy dzień jesieni. Przypominam dla zapominalskich, ja na przykład zapomniałem dopiero parę minut temu, sobie to uświadomiłem. Lato już za nami i w związku z tym miasto, urzędnicy miejscy w Poznaniu, oni są tacy dobrzy, widzicie, że nam przygotowali takie ciekawe nawet zestawienie, takie właśnie podsumowanie tego okresu letniego, jak to w Poznaniu wyglądało. No i ze statystyk miejskich wynika, że 28 czerwca tego roku odnotowano 38,9 stopni Celsjusza, to jest nowy rekord temperatury w Poznaniu. Poprzedni wynosił 38,7 i pochodził, uwaga, z 29 lipca 1921 roku, więc no rekord z wąsem, 105 lat. Po 105 latach został pobity. Widzicie, jacy jesteśmy tutaj, jaki to jest klimat w Poznaniu. Najchłodniej z kolei w tym roku było 12 czerwca, bo to było w nocy, zaledwie 6 stopni. To w ogóle nawet teraz takich temperatur jeszcze w nocy nie ma. Średnio od czerwca do sierpnia temperatura wynosiła 19 stopni Celsjusza. No i tylko przez 16 dni, to chyba mało, było co najmniej 30 stopni. Czyli można powiedzieć, że tylko 16 dni w czasie tego lata były upały. 37 dni bez deszczu w ciągu lata i 46 dni padało. To wiadomo, że deszcz ma przewagę, no bo w lato po prostu najwięcej pada, jest największa średnia opadów w Polsce. Odnotowano na przykład 4 miliony przejazdów rowerami, no to tak wiadomo, lato no to sprzyja aktywności ruchowej, no i też ludzie chętnie uczęszczali na basen i też dużo ludzi czytało książki, bo 350 tysięcy pozycji zostało wypożyczonych w ciągu lata, no to wyniki niezłe.

Katolicy będą liczeni, ale nie będą liczeni na deskach, tylko w kościołach. Będą liczeni w kościołach. Znamy datę 18 października. W niedzielę oczywiście odbędzie się w całej Polsce liczenie właśnie osób, które chodzą do kościoła. Ze statystyk z roku 24, bo to jest tak, że statystyki są podawane z rocznym opóźnieniem. W tym roku poznamy statystyki za 25, ale to dopiero nastąpi jeszcze. Ostatnie statystyki, najnowsze, znamy z 24. No i w Wielkopolsce, w diecezji poznańskiej wygląda tak, że 27,64% osób było policzonych w niedzielę właśnie w kościele. 14,66% to są osoby, które przystąpiły do Komunii Świętej, bo osoby, które przystępują do Komunii też są w takim dniu liczone. To są statystyki pod kątem osób uczestniczących na samą mszę mniejsze od średniej polskiej, ale na przykład pod kątem już osób, które przyjęły komunię, większe od średniej polskiej. Więc no, Wielkopolska tak gdzieś pomiędzy.

Teraz szybki bieg przez daty, co się właśnie 22 września w historii wydarzyło. No dzisiaj taki przegląd filmowo-serialowy zaczniemy od 1975 roku, bo właśnie 22 września tego roku miała miejsce premiera filmu Noce i Dnie w reżyserii Jerzego Antczaka. No taki kultowa oczywiście powieść, kultowy film. No i teraz jeszcze bardziej kultowe chyba seriale. No dzisiaj 22 września 1994 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu Przyjaciele, tego kultowego serialu amerykańskiego, gdzie tam siedzieli w tym Nowym Jorku ci młodzi ludzie i robili różne rzeczy. No i teraz kultowy polski serial. 22 września 1997 roku wyemitowano po raz pierwszy telenowelę Klan. Więc no, mocne seriale dzisiaj. Przechodzimy teraz do kalendarium muzycznego. No dzisiaj swoje urodziny, 75 ma David Coverdale. To był wokalista Deep Purple w latach 73-76. Później założyciel zespołu Whitesnake. No i właśnie z tej okazji, że Coverdale założył Whitesnake, był też wokalistą oczywiście tego zespołu, gramy dla Vice właśnie Whitesnake piosenkę Is This Love.

No, is this love? Takie pytanie pewnie możemy sobie zadać w kontekście pogody jesiennej, która już, no już powoli wita u nas tutaj w Polsce. No raczej chyba ja tak powiem, za siebie odpowiem, za siebie. No raczej ja miłości z tą pogodą nie znajdę, to nie będzie raczej udana współpraca, udana komitywa. Ale dobra, już mniejsza, dosyć tej dygresji, mówię o pogodzie, no bo raporty pogodowe teraz wam przedstawię. Obecnie na słupkach termometrów 17 stopni, temperatura odczuwalna 12,5. Więc nie dajcie się zwieść. W nocy ta temperatura spadnie do około 8-7, więc noce, już jesienne noce są. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. No tam zakorkowane oczywiście Rondo Śródka, Rondo Starołęka, Rondo Rataje, Rondo Kaponiera, więc taki standard. W ogóle dużo się dzieje oczywiście na poznańskich ulicach. Ludzie z pracy wracają. Tak naprawdę Jana Pawła II od Śródki do Ronda Rataje całe zakorkowane, więc tam sobie postoicie. Oprócz tego oczywiście Hetmańska do Ronda Starołęka też tam dużo aut. Do tego też Niestachowska do Świętego Wawrzyńca, Lutycka do Ronda Obornickiego. No i oczywiście standardowo Lechicka w obie strony od Puławskiej do Murawy i od Murawy do Puławskiej. Tam też sobie poczekacie. Oprócz tego też kotuje się na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Do tego też oczywiście węzeł Poznań-Luboń. Tam też w stronę Dębca jest gorąco. Tyle z poznańskich dróg. Jeżeli macie, oczywiście jak zawsze, no sytuacja nieciekawa, mówię. Godziny szczytu obecnie mamy na aferowych zegarkach 16:33. Jeżeli macie więcej informacji, coś tam słuchać na poznańskich drogach, dzwońcie 61 875 0213.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
0: Autopromocja. Hurtownia Radia Afera.

sobie spoglądam na tytuł naszej piosenki, która właśnie poleciała, to było Omni Plastic Pyramid, plastikowa piramida. No wszystko się idealnie składa z tematyką konkursu, który aferowego, na który za chwilę was zaproszę. No plastikowa piramida, dekadenci, chodzi mi o dekadentyzm, bo dekadentyzm jest dzisiaj motywem przewodnim tego konkursu. No wiadomo, dekadenci, nasi ukochani z XIX wieku nie znosili sztuczności tego świata, chociaż sami zachowywali się bardzo pretensjonalnie, nieważne, to są moje takie już tutaj marginesowe rozważania. Przechodzimy do konkursu. Dzisiaj rozdajemy podwójną wejściówkę na festiwal właśnie muzyki dekadenckiej. To jest druga edycja. To jest w klubie Pod Minogą 26 września, czyli w sobotę o godzinie 19. Całe przedsięwzięcie się zaczyna. Tam na scenie wystąpią dla was takie zespoły jak Karaluch, Zły Pan 21 łamane na 37 i Unborn Suffer. No i co trzeba zrobić, żeby na taki koncert się wybrać? No trzeba wysłać SMS-y na numer 7148. W treści SMS-a piszecie afera, wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie. A pytanie dzisiaj brzmi właśnie związane z dekadentyzmem. Pytam was o waszego ulubionego poetę młodopolskiego. No, musicie się skupić, musicie sobie przypomnieć, jak to było na języku polskim. Ja jeszcze tylko powiem, że koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Oprócz tego, że mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, no to mamy też Europejski Dzień Bez Samochodu. No i na ten dzień właśnie, na 22 września, Rada Miasta Poznania wydała taką uchwałę, z której wynika, że każdy będzie mógł dzisiaj podróżować na liniach ZTM bezpłatnie, więc przypominam, że jest taka możliwość dzisiaj do wykorzystania. Jest jeden warunek, musicie mieć dowód rejestracyjny samochodu. Musicie go okazać, wtedy macie przejazd free, wtedy pan Kanar wam odpuści. No, tylko szkopu jeszcze w tym jest, że jeden dowód, jedna osoba, więc rodziny na jeden dowód rejestracyjny nie zabierzecie za darmo na gdzieś tam do tramwaju, nie pojedziecie sobie. No i tak to wygląda. Możecie jeszcze korzystać. Dzień jeszcze się nie zakończył. Mamy popołudnie, więc śmiało się możecie tak przemieszczać. Jeśli oczywiście macie dowód rejestracyjny, no musicie go ze sobą zabrać.

Docierają powoli pierwsze informacje, kiedy spółdzielnie mieszkaniowe poznańskie będą rozpoczynać sezon grzewczy. No nie wszystkie jeszcze to zrobiły, no bo ze względu na to, że te noce jeszcze nie są aż tak dramatyczne. Ja przed rokiem przypomnę, że właśnie we wrześniu, w okresie odpowiadającym teraz, rok temu we wrześniu, w nocy już bywało 4 stopnie, a w ciągu dnia było 10. No teraz jeszcze tak nie jest. Dlatego też niektóre spółdzielnie mieszkaniowe się jeszcze wstrzymują, ale no na przykład Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Spółdzielnia Grunwald czy Spółdzielnia Mieszkaniowa Służby Zdrowia poinformowała, że już swoje rozruchy, że tak powiem, gdzieś tam maszyny swoje rozkręcają, bo już od 21 września, czyli od wczoraj, gdzieś tam powoli grzeją. Nie wszystkie spółdzielnie największe jeszcze tego nie zrobiły, więc no musimy się jeszcze troszkę uzbroić w cierpliwość.

0: Dochodzi godzina 17.
1: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.
0: No właśnie, to jest hurtownia na 98,6. Wchodzimy w drugą godzinę naszej audycji. Dzisiaj mamy wtorek, 22 dzień września. Imieniny obchodzą Tomasz, Joachim, Maurycy, Daria, Wiktor, Ignacy, Józefa, Felix, Jonasz, Witalis, Innocenty, Bazyla, Imbram. Wszystkiego najlepszego z nietypowych świąt. Światowy Dzień Bez Samochodu. To już wam wspominałem, że dzisiaj w poznańskiej komunikacji możecie jeździć za free, jeśli okażecie oczywiście dowód rejestracyjny samochodu. Dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę płacy. Mam nadzieję, że tam trening idzie dobrze i jutro zbierzecie te owoce tej ciężkiej pracy właśnie przed zwierciadłem. Światowy Dzień Nosorożca, Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Oprócz tego przypominam, że dzisiaj Bułgaria i Mali obchodzą Święto Niepodległości. Ja jeszcze tutaj przedstawię nasz skład na tę drugą godzinę hurtowni. Za realizację odpowiada Hania Kowalska i Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofon Marcel Kujawa. Jesteśmy z wami do godziny 18, a teraz gramy Fleet Foxes Young Men's Game. Posłuchajmy.

Teraz przypominamy wam o konkursie. Dzisiaj rozdajemy wejściówkę podwójną na drugą edycję Festiwalu Muzyki Dekadenckiej. To w klubie pod Minogą 26 września w sobotę. Wszystko zaczyna się o godzinie 19. Na scenie zaśpiewają dla was m.in. zespoły Karaluch, Zły Pan 21, Łamane na 37 i Unborn Suffer. Taki mamy skład właśnie na to wydarzenie. No i co trzeba zrobić, żeby taką wejściówkę podwójną zgarnąć? Ano, trzeba wysyłać SMS-y do nas na numer 7148. W treści tej przesyłki prefiks afera, wasze imię i nazwisko. I odpowiedź na pytanie. No, pytanie dzisiaj, mam świadomość, że trochę takie z wagi ciężkiej, bo pytam was o waszego ulubionego poetę młodopolskiego, a to w związku z tym, że to jest Festiwal Muzyki Dekadenckiej. No, zakładam, że jeśli lubicie muzykę dekadencką, to poezję dekadencką właśnie młodopolską też lubicie. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze.

0: Autopromocja.
1: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września do

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Hurtownia na 98.

Fjord, ostatnie stadium to było właśnie na naszej antenie. No, my w ostatnim stadium jeszcze tej audycji nie jesteśmy, jeszcze troszkę z wami tutaj gramy, konkretnie do godziny 18, obecnie mamy godzinę 17.13. Ja przechodzę teraz do naszej kolejnej aferowej nowości, a no 30 metrów kwadratowych, taki jest tytuł. Solidna liczba, biorąc pod uwagę chyba rynek nieruchomości w Poznaniu, nie jest tak źle, nie jest tragicznie. Wiadomo, zawsze chciałoby się mieć więcej, natomiast mówię, tragedii nie ma, nie ma co narzekać tutaj zbytnio. To jest Bowska i po prostu Kajtek. No to ja wam po prostu to puszczę teraz na antenie. 30 metrów kwadratowych, nowość aferowa, posłuchajmy.

No już to powtarzam wiele razy w ciągu tej hurtowni, no ale jesień już jest, już zawitała. No i w związku z tym Zarząd Dróg Miejskich uruchamia kolejną edycję akcji Liść. No wiadomo, liście na jesień, no jak opadają z drzew, no to potrafią być problemem na chodnikach, gdzieś tam na trawnikach przy posesji. No i w związku z tym ZDDM, wzorem lat ubiegłych, prowadzi taką akcję, która ma na celu pomóc właśnie właścicielom, zarządcom nieruchomości jakoś łatwiej sprzątać te chodniki. No i w związku z tym właśnie można składać zamówienia na dostarczanie takich specjalnych, pustych worków, do których te liście można później pozbierać. Oczywiście ZDM te zamówienia odbiera, później dostarcza odpowiednie worki, no i do tych worków można tam później wkładać te liście, które nas tam gdzieś denerwują. No ZDM tylko zastrzega sobie, że te worki, jak już je wypełnimy, mają być pozostawione w miejscu, w którym te liście były zbierane na terenie ogólnodostępnym, żeby tam panowie, którzy to odbierają, nie musieli się nigdzie wamywać. A ja już idę do brzegu, bo teraz właśnie przebiśniki i brzeg na naszej antenie.

0: dom tramwajarza został odnowiony. Ta modernizacja zaczęła się w ogóle w 2022 roku, więc po 4 latach wszystko już zostało dopięte na ostatni guzik. Swoją drogą, no ten dom tramwajarza tej modernizacji no, potrzebował, no bo on ma już prawie 100 lat. Zależy od kiedy liczyć, taki stary dziadek to już jest, bo on powstawał w latach 1925-27. No tam wyposażono ten nowy budynek w klimatyzację, w nowy system obsługi sceny, oświetlenia, elewacji, instalacje, więc taki klasyczek, jak odnawiamy, no to takie rzeczy właśnie się wymienia. No tam w trakcie prac między innymi musieli walczyć z gryzoniami, których nie lubimy.
1: Łącznie z przyziemiem, gdzie tutaj ZKZL stanął na wysokości zadania, bo mieliśmy wielką plagę szczurów. Więc także z przyziemiem też i tam też będą odbywały się zajęcia dla nie tylko dzieci, ale różnych grup.
0: No nie tylko szczury były problemami, posłuchajmy dalej.
1: Na pewno mieli tutaj problem z odkryciem wszystkich kolorystyki, gdyż wiemy, że sprzed 100 lat były zdjęcia czarno-białe. Żeby dojść do każdego koloru, to trwało bardzo długo.
0: No jak już mówiłem, ten dom tramwajarza no dosyć stary jest, no trzeba było tam trochę pozmieniać, trochę go poodnawiać, wszystkie instalacje, jak już mówiłem, klimatyzację, sceny, całe wnętrze, żeby to jakoś wyglądało, no ale efekty już są i są dobre.
1: Naprawdę duża zmiana, było tu szaro, buro, ponuro, w tej chwili jest jasno, słonecznie, wiadomo, są odsłonięte okna i one też dają to swoje światło, ale nawet przy takich kotarach jest tutaj ten efekt wizualny bardzo dobry.
0: Ja tylko dodam, że ta cała modernizacja była prowadzona pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, a no to z racji tego, że dom tramwajarza jest tam w tej strefie zabytków, się tam znajduje, jest tam wpisany, więc takie prace trzeba właśnie prowadzić pod takim nadzorem. Koszt takiej inwestycji całej 10 milionów złotych, więc koszt konkretny. No jak już mówiłem, ten remont trwał 4 lata, więc tam teraz tramwajarze będą mogli czerpać z efektów tego, co tam zrobiono, jakieś fajne imprezy pewnie mieć.

postępuje budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka. No zazwyczaj jak postępuje budowa, to jest taka trochę broń obusieczna, bo z jednej strony, no wiadomo, cieszymy się, że postępują prace, ale zazwyczaj jak postępują prace, to też pojawiają się kolejne utrudnienia i tak jest w tym przypadku. Od środy, od jutra, 23 września trochę zmieniają się dojazdy do posesji właśnie przy ulicy Ratajczaka, a to z uwagi na to, że tam będą montowane szyny tramwajowe na 3 dni. Ten dojazd będzie zamknięty do budynku numer 21. Ograniczenia też będą w godzinach od 8 do 16 dla mieszkańców posesji numer 24 i 26. Z kolei od 29 września, to jest wtorek, będzie układana nawierzchnia docelowa na wjeździe do Nowego Rynku od Wierzbięcic. No i w związku z tym będzie taki utworzony wjazd, taki chwilowy, taki tymczasowy, gdzieś tam w okolicach ulicy Wujka. No i od 5 października, to tydzień później jeszcze, będzie zmiana dotychczasowego dojazdu do posesji właśnie też przy Ratajczaka, ale to będzie pod numerami 21 do 32 i wtedy wjazd będzie możliwy od ulicy Święty Marcin. Tak to będzie wyglądało. No oczywiście za utrudnienia tutaj zarządca przeprasza.

0: 17.30 dochodzi na naszych zegarkach. No 17.30 to oznacza, że zaraz będzie na naszej antenie mini audycja Osłuchani. No dzisiaj w tych Osłuchanych, tak jak słyszeliście kiedyś pewnie każdy z nas już o dogoterapii, że można tam terapię za pomocą psów przeprowadzać. No to teraz będzie słówko, pierwsze słyszę w sumie, kototerapii. Posłuchajmy.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, Rodi.
3: Cześć, Zosia.
2: Rodi, pewnie jak już zauważyłeś, na dworze robi się zimno, dość nieprzyjemnie. Najchętniej myślę, żebyśmy siedzieli tylko pod kocykiem i nic nie robili. I do tego, moim skromnym zdaniem, dodałabym jeszcze kota.
3: Zgadzam się.
2: To się cieszę. Do tego wszystkiego ostatnio się dowiedziałam o niesamowitej rzeczy. Chcesz posłuchać?
3: Oczywiście.
2: Mianowicie dowiedziałam się, że istnieje coś takiego jak terapia kotem. Inaczej kototerapia, koterapia albo felinoterapia.
3: Kurczę, no przyznam, że nie słyszałem o tym, no ale brzmi ciekawie, taka terapia kotem, na czym to polega?
2: Już ci spieszę z odpowiedzią. Felinoterapia to jedna z form zooterapii. Zooterapia to ogólne pojęcie, obejmuje ona różne terapie wykorzystujące kontakt człowieka ze zwierzęciem. Do zooterapii zaliczamy m.in. dogoterapię, czyli terapię z psami, hipoterapię, czyli pracę z końmi, czy właśnie felinoterapię, gdzie główną rolę gra kot.
3: Okej, ale w sumie to czemu się wykorzystuje właśnie taką metodę? Czemu akurat koty? Czy koty, albo w ogóle inne zwierzęta, które tam wymieniłaś, mają jakąś cudowną moc, czy coś?
2: Myślę, że na pewno koty mają w sobie niezaprzeczalny urok. Osobisty, ale żadna zooterapia, w tym felinoterapia, nie jest magią, tylko naukowo potwierdzonym zjawiskiem. Kiedy człowiek wchodzi w kontakt ze zwierzęciem, dotyka go, patrzy na niego, słyszy jego głos czy mruczenie, aktywują się konkretne obszary w mózgu odpowiedzialne za emocje i relaks. Badania pokazują, że podczas kontaktu z kotem wzrost aktywności notuje układ limbiczny, czyli ta część mózgu, która odpowiada za emocje, więzi i poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie zmniejsza się aktywność ciała migdałowatego, które odpowiada za reakcje lękowe i za stres. Gdy głaszczemy naszego pupilka lub gdy patrzymy, jak spokojnie się porusza, nasz mózg zaczyna wydzielać oksytocynę. Jest to hormon przywiązania i spokoju. Także nasz mózg produkuje w tym czasie serotoninę i dopaminę, które odpowiadają za poprawę nastroju. No i oczywiście w tym samym momencie spada także poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Dlatego sam widok kota może nas uspokoić. Właśnie jego płynne, powolne ruchy, miękkość futra i charakterystyczne mruczenie działają na nasz układ nerwowy jak naturalna muzyka relaksacyjna. Co ciekawe, właśnie częstotliwość mruczenia kota mieści się pomiędzy 25 a 150 Hz. No i tak jak powiedziałam, wpływa nie tylko na psychikę, ale też według niektórych badań przyspiesza regenerację tkanek i poprawia funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: Coś w tym może być, muszę przyznać, ponieważ koty mnie osobiście też uspokajają, a jak zamruczą, to już w ogóle. Ale w sumie, kto najbardziej może na tym skorzystać? Czyli w sensie, no jakie osoby?
2: Myślę, że jest to szeroka grupa odbiorców, od dzieci po seniorów, ponieważ każdy musi dbać o swój komfort psychiczny. Z kolei myślę, że dzieciom szczególnie pomaga w nauce empatii i wyrażania uczuć, ogólnie osobom, które mają z tym problem. I także według naukowców felinoterapia jest szczególnie pomocna w terapii osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, demencją, chorobą Alzheimera czy zaburzeniami emocjonalnymi. Trzeba jednak pamiętać, że nie dla każdego ta forma terapii jest odpowiednia. Osoby uczulone na sierść kotów, z obniżoną odpornością lub z silnym lękiem przed zwierzętami nie powinny po prostu brać w niej udziału.
3: No dobra, uczestnicy uczestnikami, ale tak w sumie to czy każdy kot może zostać terapeutą?
2: Też ciekawe pytanie. Najlepiej sprawdzają się rasy spokojne i towarzyskie, takie jak ragdoll, maine coon, brytyjski krótkowłosy czy syberyjski. No ale najważniejsze, żeby jednak charakter zwierzęcia był odpowiedni, czyli żeby kotek był cierpliwy, łagodny i chętny, łaknął kontaktu z drugim człowiekiem.
3: No myślę, że to są właśnie takie cechy, które jako ludzie cenimy w kotach, ale no przyznam, że rzadko się mówi o takiej formie terapii, sam o niej nie słyszałem. No a brzmi bardzo fajnie. No i też jest potwierdzone naukowo, no żyć się umierać. No zatem dzięki Zosiu, że podzieliłaś się nią z nami.
2: Również dzięki. Dzięki, że nas słuchacie. I do następnego. Cześć.
3: Cześć.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu. Radio.

No ja po raz ostatni w tej hurtowni przypominam wam o naszym konkursie. Dzisiaj do wygrania wejściówka podwójna jedna na drugą edycję Festiwalu Muzyki Dekadenckiej. To wszystko 26 września się rozpocznie o godzinie 19 w klubie pod Minogą, to jest sobota. No i tam wystąpią m.in. takie zespoły, tacy muzycy jak Karaluch, Zły Pan 21, łamane na 37 i Unborn Suffer. No i co trzeba zrobić? Ano, trzeba wysłać nam SMS-a na numer 7148 i w treści tej wysyłki napisać afera, wasze personalia, imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Pytanie dzisiaj brzmi, jaki jest wasz ulubiony poeta młodopolski? No a to w związku z tym, że skoro to jest Festiwal Muzyki Dekadenckiej, no to aż się prosi, żeby zapytać o właśnie poetę młodopolskiego. No mam świadomość, że pytanie dosyć trudne, ale wyślijcie się, postarajcie się. Dzisiaj wejściówka nie byle jaka, no to trzeba się wyślić. Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze. Czekam jeszcze na was. We

No dzisiaj też poważne zmiany w komunikacji miejskiej. No takie teraz moje ulubione wejście, takie crème de la crème, zawsze hurtowni. No to w związku z tym, że nieplanowane naprawy są. Nieplanowane naprawy pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego konkretnie. To się właśnie dzisiaj zaczęło. No i w związku z tym tramwaje od Wrocławskiej przez Bernardyński Rynek, Dowbora Muśnickiego, Mostową i Most Świętego Rocha i Kurnicką nie będą kursowały. Te naprawy trwają do odwołania, nie znamy dokładnej daty. No i dlatego, że tam tramwaje nie będą mogły kursować, no to linie numer 3, 8, 13 i 16 będą poruszały się objazdem przez most Królowej Jadwigi. Piątka w ogóle zostaje zawieszona, piątka tam zostaje wyrugowana z szyn poznańskich. No i w celu, żeby tam zapewnić jakąś komunikację przez ten most Świętego Rocha, żeby coś tam jednak od czasu do czasu jechało, no to tutaj zwiększona częstotliwość autobusów numer 174 i 190. Też tramwaje numer 17 będą kursować z podwójną częstotliwością. Jak tam chcecie sprawdzić, jak te tam linie dokładnie będą się poruszały, no to musicie wejść na stronę Zarządu Transportu Miejskiego ztm.poznań.pl. Tam konkretne rozkłady macie rozpisane.

Kolejne złe informacje ode mnie. Prace remontowe na torowisku pomiędzy Kaponierą a Mostem Teatralnym potrwają do 2 października, no więc się on generalnie przedłuży, a to ma związek z tym, że no, trzeba było odtworzyć kanalizację teletechniczną, tak to się nazywa, oraz naprawić fragment uszkodzony na wierzchni drogi rowerowej, więc no, prace dlatego się przedłużą do 2 października, czyli o tydzień dłużej. No, tam utrudnienia więc potrwają w związku z tym. To ma też dalsze retorsje, bo prace na węźle od strony ulicy Fredry zostaną, data ich początku zostanie przesunięta. No i tak to właśnie będzie wyglądało, tak wygląda sytuacja w poznańskiej komunikacji, więc no, nie najlepiej.

Black Radio, Warcaby na antenie Radia Afera. Ja teraz przystępuję do rozwiązywania naszego konkursu. No, rozdawaliśmy wejściówki na jedną wejściówkę podwójną na Festiwal Muzyki Dekadenckiej. No tam raczej Warcaby, raczej nie będą grane Warcaby ani żadne szachy. No i kto wygrał? Wygrał Jakub, który napisał, że jego ulubionym poetą młodopolskim jest Kazimierz Przerwaty-Tmajer, a z racji tego, że właśnie to jest symbol takiego, tak twierdzi Jakub, symbol polskiego dekadentyzmu, ale też poeta emocji, no którego gdzieś ten nastrój zwątpienia, niepokoju i poczucia końca jest nadal aktualny. No ja poczucia końca nie mam jeszcze, poczucie końca, no chyba, że co najwyżej hurtowni, no bo niestety nasza hurtownia właśnie końca dobiega. Do Jakuba za chwilę się odezwę, za chwilę Jakub, tutaj cię obsłużymy, będziesz zadowolony, gdzieś tam wyczekuj SMS-a, on za parę minut do ciebie trafi. No właśnie, no to była taka hurtownia właśnie. Za realizację odpowiadali Hania Kowalska i Mikołaj Pluto-Pluciński, a za mikrofonem był Marcel Kujawa. Do usłyszenia.

0: Zapraszają
1: Olga
0: i Arek
1: z zespołu Madame Affair.
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: O, kultura, to tutaj.
6: Wejdź pierwszy.
5: Nie, ty wejdź pierwszy.
7: Wejdzie.
1: I tak oto kultura wita się z wami w ten piękny, słoneczny, jesienny, chociaż nie do końca, bo jutro jest dopiero pierwszy dzień jesieni, dzień. I dzisiejszy sabotaż kulturalny poprowadzą dla was
8: Karolina Duchiewicz
1: i Gabi Dębowska, a realizują nas Mikołaj Pluciński i Hania Kowalska. Dzisiaj mamy dla was wiele ekscytujących wydarzeń, mamy również dla was konkurs, o którym usłyszycie później, więc jeżeli chcecie wygrać coś fajnego, to musicie jeszcze się z nami troszkę przemęczyć. A jeżeli chodzi o plan na dzisiaj, to porozmawiamy z naszym gościem Dawidem Dąbrowskim, który jest kuratorem i współtwórcą festiwalu Microhiatus. Poza tym również dowiemy się o innym festiwalu, czyli o Zinfest, ale i również poznamy szczegóły wystawy Poza twarzą w Pop Culture Gallery. Więc jeżeli interesują was nasze tematy, to zostańcie z nami, bo już za chwilkę wracamy do was z kolejną dawką kultury.

dlatego żałuję, że urosłem. Nie dorastaj, to wielka pułapka. Szkoła, praca i nudne zajęcia. Ja dalej mam w sobie tego dwulatka, co wierzy w ludzi i wierzy w zaklęcia. I wierzy w zaklęcia. Dorośli chcą więcej i więcej. Mają stałą pracę i zmienne nastroje.

0: dlatego żałuję, że urosłem.
1: A my już wracamy z naszym gościem, czyli Dawidem Dąbrowskim. Cześć, Dawid.
2: Cześć, witam wszystkich.
1: My również cię witamy bardzo serdecznie i przyszedł tutaj Dawid porozmawiać z nami o festiwalu, którego jest właśnie kuratorem i współtwórcą. Czy mogłeś nam trochę więcej opowiedzieć o tym, co to jest za festiwal?
2: Festiwal nazywa się Mikrohiatus i jest taką specjalną odnogą festiwalu Hiatus, który odbywa się już od dłuższego czasu w Poznaniu. Mikrohiatus jest dedykowany najmłodszym, czyli dzieciom, ale też ich rodzicom, opiekunom. I o co chodzi w tym festiwalu? Festiwal tak naprawdę ma za zadanie prezentować sztukę, a przede wszystkim muzykę awangardową, taką eksperymentalną dzieciom.
3: A to ja się zapytam, dlaczego akurat do dzieci?
2: Dlaczego do dzieci? Ja po prostu bez owijania bawełny powiem, że sam jestem ojcem i po prostu zajmuję się muzyką i przez to, że zostałem jakoś, znalazłem się w tym świecie, to zauważyłem, że bardzo często dla dzieci ta, że tak powiem w cudzysłowie, sztuka jest bardzo taka, żeby tutaj nikogo nie obrazić, ale jest po prostu bardzo rozdrobniona, bardzo taka uproszczona i traktuje dzieci po prostu jak kogoś, kto jest najzwyczajniej w świecie mówiąc głupszy, a tak nie jest.
1: Jak najbardziej. Myślę, że to właśnie też jest bardzo istotne. Tutaj też jest wspomniane, że pierwszego i drugiego dnia będą prowadzone warsztaty swobodnej improwizacji i dyrygentury sygnalizowanej. Co to dokładnie oznacza i w jaki sposób będzie to właśnie kierowane do najmłodszych?
2: Co to oznacza? To są jakby takie odnóża muzyki jazzowej, improwizowanej, które po prostu są już bardzo, bardzo takie na skraju, czyli muzyka jakby taka właśnie dyrygentura improwizowana wzięła się od czegoś takiego jak takiego utworu jak orkiestra improwizowana i w wielu sporych miastach coś takiego funkcjonuje, nawet w Poznaniu tutaj, w Krakowie, we Wrocławiu. Jest to zazwyczaj grupa po prostu osób, które gra muzykę improwizowaną, gdzieś na pograniczu jazzu, eksperymentu, ale w tej grupie też istnieje ktoś taki, albo jest to wymienna osoba, która zajmuje się jakby dyrygenturą, czyli pokazywaniem mniej więcej, w którą stronę ta grupa ma podążać i często to dyrygowanie jest bardzo umowne, czyli jakby ta grupa wymyśla sobie swój język. Warsztaty te i tutaj jakby coś podobnego spróbujemy jakby wtłoczyć jakby wśród dzieci, spróbujemy jakby ich nauczyć i to jakby my to już jakby testowaliśmy rok temu, były bardzo podobne warsztaty prowadzone także przez Macieja Karmińskiego, bo on będzie to prowadził. Więc jakby jestem mega ciekawy, jak w tym roku się to potoczy. Maciej Karmiński, który będzie je prowadził, jest założycielem właśnie toruńskiej orkiestry improwizowanej i bardzo świetnie sobie radzi właśnie z prowadzeniem tej orkiestry. Zresztą ostatnio nagrali płytę, także jest na świeżo po nagraniach. Pomagać mu będzie w tym Patrycja Pączkowska. Osoba, która też gra w tej orkiestrze, jest na flecistką. Więc no, nie mogę się doczekać.
3: Wspomniałeś tutaj o eksperymentach i w programie też widać koncerty, które z opisu nie wynikają, że to są takie zwykłe, normalne koncerty, o jakich myślimy.
2: Pomysł tego festiwalu jest taki, żeby właśnie dzieciakom zaprezentować troszeczkę inną muzykę niż słuchają, niż, nie wiem, puszczana jest im w przedszkolach czy w jakichś innych miejscach. Więc pierwszego dnia, czyli w sobotę, po warsztatach wystąpi zespół, taki projekt muzyczny Kukaj Kukawko i to jest bardzo fajny ukłon w stronę muzyki tradycyjnej ludowej, więc nie tylko będzie jakby muzyka improwizowana, ale też będzie właśnie ludowa. I od razu wyjaśnię, że absolutnie nie będzie to rozumiana muzyka ludowa jako taki ludowy pop, tylko po prostu bardzo, bardzo rootsowe, takie oldschoolowe klimaty, prawdziwa muzyka ludowa po prostu. Także będzie to taki interakcyjny po prostu projekt muzyczny, w którym wydaje mi się, że wydarzy się bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. Także zachęcam w ogóle do zapoznania się z tym projektem, bo naprawdę jest to super ciekawe. Oni też mają bardzo ciekawą płytę właśnie skierowaną do najmłodszych. Natomiast drugiego dnia jest troszeczkę intensywniej. bo po pierwsze to będzie drugi dzień warsztatów muzycznych i plan tych warsztatów jest taki, że po tych dwóch intensywnych dniach pracy, o ile można to tak nazwać, dzieci będą gotowe, żeby zagrać koncert. I będzie to koncert wspólny z gwiazdą naszego festiwalu, czyli z Mikołajem Trzaską, którego nikomu nie trzeba przedstawiać, oraz właśnie z Maciejem Karmińskim, Patrycją Pączkowską i z moim skromnym udziałem. Także zapowiada się to bardzo fajnie. Wszystko będzie działo się w Domu Tramwajarza, na nowo wyremontowanej sali kinowej, która jest tam u góry. Nie wiem, czy w ogóle nie będziemy pierwszym wydarzeniem, które będzie się tam działo. Także zapraszam, bo naprawdę to miejsce wygląda reprezentatywnie, czy reprezentacyjnie? Reprezentatywnie. Więc naprawdę zapraszam chociażby po to, żeby zobaczyć to miejsce, ale też cały koncert będzie wyglądał troszeczkę inaczej niż normalne koncerty, czyli on nie będzie działo się ze sceny, tylko będzie działo się jakby w środku widowni. Będzie tam też wykorzystany system kwadrofoniczny, także będziemy bardzo, bardzo przestrzennie grali jakby, czyli będą instrumentaliści porozkładani po całej sali, dzieci i jeszcze kwadrofonia do tego, także myślę, że będzie bardzo ciekawie.
1: Super, brzmi to bardzo faktycznie ekscytująco. Tutaj też wspomniałeś właśnie o tych dzieciakach, które później gdzieś tam będą tworzyć ten koncert, będą jego częścią. I tutaj chciałam ci zadać pytanie, ponieważ jest to już piąta edycja festiwalu. Jak ty jako współtwórca widzisz w ogóle zmiany, które zachodzą w tych młodych osobach właśnie w trakcie trwania festiwalu? Czy jakieś takie wnioski wyciągacie, że faktycznie widać, że te dzieciaki teraz już jednak są trochę inaczej obyte z tą muzyką?
2: Znaczy, ja nie wiem, czy w takich kategoriach w ogóle można mówić, tak? Bo to nie jest tak, że one jakby coś nowego odkrywają, tylko bardziej chyba chodzi o to, że nagle są w miejscu, w którym nie były, ale to nie jest tak, że one sobie tam nie radzą albo że to jest dla nich coś nowego, bo one się bardzo szybko adaptują do takiej przestrzeni. Dlatego jakby właśnie mówienie o tym, że dzieci powinny mieć prostą muzykę i ogólnie to, co dzieje się teraz w internecie z tymi kanałami dla dzieciaków, to jest coś strasznego, więc ja jestem zwolennikiem zdania, że dzieci spokojnie mogą słuchać po prostu muzyki, nie wiem, noise'owej, eksperymentalnej, ciężkiej, mocnej, jakiejkolwiek. Trzeba tylko uważać na to, żeby nie było po prostu za głośno, jakby decyd, nic więcej. Nie trzeba jakby w żaden inny sposób specjalnie im przedstawić tej muzyki, więc jakby czy to jest muzyka współczesna, bardzo jakby minimalistyczna, no to one sobie z tym poradzą i one są po prostu gotowe na to, tak? I to tylko od nas zależy, co my tym dzieciakom jakby dajemy i to wszystko.
3: Mhm. To czy w takim razie dzieci, którzy przychodzą na ten mikrohiatus, na to wydarzenie, żeby się nauczyć słuchać muzyki, czy to może dorośli przychodzą, żeby nauczyć od dzieci, jak tej muzyki słuchać?
2: Staram się jakby programować ten festiwal tak, żeby on był też interesujący dla dorosłych. Bo po pierwsze, no to dorośli podejmują decyzję, że chcą wybrać się na to albo na inne wydarzenia. A po drugie, wydaje mi się, że jakby fajnie, jak im też się podoba, tak? Także niestety w tym roku nie udało nam się zaprosić Teatru Pomarańczowy Cylinder, który co roku nam towarzyszy. To jest taki teatr z Torunia, to jest silny toruński akcent, który ma bardzo taki Monty Pythonowski humor i ogólnie widziałem, że i rodzice, i dzieci się bawili, więc rok temu było tak, że zaprosiliśmy Jerzego Mazola, który też jest taką tej gwiazdą sceny improwizowanej, jasowej, jazzowej. I na koncert po prostu, pomimo tego, że był dla dzieciaków, był tam jakiś spektakl dla dzieci o po prostu zwierzętach w lesie i przyszło mnóstwo w ogóle dorosłych ludzi, którzy po prostu przyszli zobaczyć Jerzego Mazola. Także nie ukrywam, że zapraszam, bo na pewno jakby niekoniecznie trzeba być dzieckiem. Można mieć jakby wewnątrz dziecko, także zapraszam. Bilety są mega tanie, bo bilet na jeden dzień to jest 20 zł, więc to jest jakby nic. A wydarzenie będzie ciekawe.
1: Super, brzmi faktycznie bardzo ekscytująco. My również zapraszamy. Dziękujemy ci bardzo, Dawidzie, za tą rozmowę, ale również czy chciałbyś zaprosić naszych słuchaczy, powiedzieć co, gdzie i jak?
2: Tak, dokładnie. Wydarzenie to dzieje się w Domu Tramwajarza, także wielkie podziękowania dla Domu Tramwajarza, podziękowania też dla miasta Poznań za to, że finansowo wsparło to wydarzenie. Więc zapraszamy 3 i 4 października na godzinę 14, jeśli ktoś chce dostać się na warsztaty, bądź też na 15, jeśli ktoś chce być na koncercie wyłącznie. Więc 3 i 4 października, Dom Tramwajarza, godzina 14 lub 15.
1: Super, dziękujemy ci bardzo. My również zapraszamy, a już za chwilkę wracamy do was z kolejną dawką kultury.

A my wracamy z konkursem, który jest bardzo fajny, ponieważ można wygrać dwa razy podwójną wejściówkę na koncert Suferi i Federico Heliodoro w Blue Note. Koncert ten odbędzie się w najbliższy piątek, 25 września. I mamy dla Was też fajne pytanie. Tak jak wspomniałam, jutro jest pierwszy dzień jesieni, więc dzisiaj jest ostatni dzień lata. Dlatego również nasze pytanie brzmi, jaki jest Wasz ulubiony numer na zakończenie lata? Jaki jest Wasz ulubiony numer na ten ostatni dzień świętowania, powiedzmy, względnego ciepła? A żeby wygrać tą wejściówkę, to musicie napisać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko i odpowiedź na nasze pytanie konkursowe. A koszt wysłania SMS-a to złotówka 23 grosze. Czekamy na Wasze odpowiedzi.

0: A my wracamy do Was z wystawą Poza twarzą w Pop Culture Gallery. I jest to wystawa, która trwa już od 10 września, a mianowicie odbywa się ona w Starym Browarze, ponieważ tam właśnie mieści się Pop Culture Gallery. Jest to przestrzeń, w której mogliście już widzieć chociażby popartowe dzieła Andy'ego Warhola, które ja na przykład widziałam i mi się nawet podobały, ale również chociażby projekty Gianniego Versace czy awangardowe kreacje Iris van Herpen. Więc jest to kolejny projekt, który możecie zobaczyć w tej galerii, który jest bardzo ciekawy i ekscytujący, ponieważ zawisną w nim prace mistrzów malarstwa, czyli między innymi prace Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Józefa Mechowera, Stanisława Wyspiańskiego czy Leona Chwistka. Są to prace z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie i jest tych autorów i artystów jeszcze wiele, wiele więcej, więc tak naprawdę można zobaczyć tak naprawdę taką śmietankę sztuki polskiej i właśnie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie w przestrzeni Starego Browaru, w którym myślę, że każdy, kto w Poznaniu kiedykolwiek był, nawet na jeden dzień, kiedyś zawitał w przeróżnych okazjach, okolicznościach i powodach, a tym razem można właśnie się tam pojawić, żeby troszkę zapoznać się ze sztuką. Jeżeli chodzi o sam tytuł Poza twarzą, to wyznacza on dość szeroką perspektywę, a człowiek pojawia się tutaj nie tylko jako podobizna, ale również jako krajobraz w cenie rodzajowej czy martwej naturze. Ale troszkę więcej o tym opowiedziała naszej koleżance redakcyjnej Michalinie Janas Marta Kaprz-Niedbalska, czyli PR manager Starego Browaru i Pop Culture Gallery. Więc posłuchajmy troszkę o tym, jak inaczej można pokazać portret według właśnie Marty.
1: Powiadamy o człowieku właściwie nie poprzez portret, tylko poprzez obecność człowieka w obrazie, ale niekoniecznie bezpośrednio. Mamy tutaj krajobrazy, martwe natury, prace, w których widać efekty obecności, ślady obecności, pamięć.
0: No właśnie, mamy tutaj takie rozgraniczenie, że ten portret wcale nie musi być buźką na płótnie, więc tak naprawdę może on przedstawiać wiele. A sama wystawa jest także spotkaniem dwóch instytucji, które dzielą wspólne wartości i te same cele, ponieważ mamy tutaj właśnie, tak jak wspomniałam, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, które tworzy przestrzeń spotkania artystów z publicznością, które sprawia, że ta sztuka jest dostępna, ale i również właśnie spotkanie przestrzeni Pop Culture Gallery, która jest w sercu Starego Browaru. Jest to niesamowita, bardzo fajna przestrzeń, która jest naprawdę duża i pozwala na wiele możliwości ekspresji artystycznej. Ale no wróćmy przede wszystkim do specjalistów, czyli do Marty Kaprz-Niedbalskiej, która też opowiedziała o interpretacji portretu według samych twórców wystawy.
1: Patrzymy na to, jak artyści patrzą na człowieka. Przekonujemy się, że portret to przedstawienie człowieka, ale w interpretacji osoby patrzącej. Czyli pokazujemy relacje między portretującym a portretowanym, pokazujemy status społeczny, pewną ocenę, czy poprzez przedmioty, strój, czy sam sposób przedstawienia.
0: Zdecydowanie jest to bardzo duże pole popisu i wiele technik, które można połączyć tutaj i wiele interpretacji, ale również tutaj jednak jesteśmy w takiej przestrzeni, w której głównie pojawiały się różnego rodzaju wystawy związane z popkulturą, więc jak tutaj ci klasycy są przedstawieni w ujęciu popkultury? Jak tutaj wygląda to skupienie na tym temacie? Więcej o tym Marta Kaprz-Niedbalska.
1: Tym razem zapraszamy Państwa, publiczność naszej galerii, do spotkania z klasykami, mistrzyniami i mistrzami portretów, z twórcami, których znamy bardzo dobrze z muzeów, ale ten kontekst będzie dużo bardziej swobodny, narracja nie będzie chronologiczna, do historii sztuki sięgamy, jest ona kontekstem, ale nie jest tematem tej wystawy.
0: Myślę, że jest to bardzo fajne, ponieważ ta wystawa pozwala w taki przystępny sposób troszkę zapoznać się właśnie z klasykami polskiej sztuki i polskiej kultury w taki sposób właśnie mniej historyczny, mniej techniczny, a bardziej właśnie taki przystępny. Więc myślę, że jest to bardzo fajne. Co ciekawe, również na wystawie będzie można słyszeć muzykę, a trochę więcej o jej autorze Marta Kaprz-Niedbalska.
1: Oprawę muzyczną do wystawy stworzył Jakub Dubik. To jest niesamowity artysta młodego pokolenia, wiolonczelista i kompozytor. Kuba na nasze zaproszenie stworzył kompozycję specjalnie na tę wystawę. To jest artysta, który współpracował m.in. ze Zbigniewem Rybczyńskim, z twórcą filmowym i wizualnym.
0: Co Co ciekawe, Zbigniew Rybczyński jest pierwszym Polakiem, który otrzymał Oscara za produkcję filmową, więc mamy tutaj naprawdę śmietankę polskiej sztuki, no i przede wszystkim również klasyków, których ciężko przeważnie nam będzie zobaczyć właśnie w takim bogatym zestawieniu, więc jak najbardziej myślę, że warto wybrać się do Pop Culture Gallery. Co ty myślisz o tym, Karolina? Czy wybrałabyś się?
2: No, powiem ci, że twoja zapowiedź bardzo mnie zachęciła i wydaje mi się, że może tak wypełnię swój wolny czas.
0: Myślę, że jak najbardziej fajna okazja, żeby właśnie też się pojawić w okolicy Starego Browaru, do którego tak naprawdę w centrum miasta jest blisko, i zobaczyć tą wystawę, więc serdecznie was zapraszamy, a już za chwilkę posłuchamy sobie
2: Piguły Kacpra Kaźmierczaka, który przeniesie nas do wielkich sal kinowych i sprawdzimy, co na nich widać oraz słychać.
0: No właśnie, posłuchajmy.

0: hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
1: Bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z trzema informacjami. W miniony piątek do kin wszedł nowy film Łukasza Rondudy, czyli Powiedz mi, co czujesz. Film reklamowany był jako produkcja, która ma w bardzo wierny sposób oddawać to, czym i o czym jest pokolenie Z, i ja miałem tą przyjemność, że obejrzałem go przedpremierowo na festiwalu Nowe Horyzonty i muszę się z tą opinią, czy z tym sposobem reklamowania filmu zgodzić. No nie oszukujmy się, pewnie nie raz, nie dwa spotkaliśmy się z filmami, które w jakiś sposób próbowały włączyć problematykę naszego pokolenia do swojej historii, tylko że zwykle w tych produkcjach bardziej mainstreamowych to wychodziło po prostu tanio, to było robione po łebkach. I nagle okazywało się, że nasze pokolenie jest niczym innym, tylko grupą nadwrażliwych płatków śniegu, niechętnych do pracy, które są roszczeniowe i w zasadzie nie wiadomo co jeszcze. Łukasz Ronduda, reżyser, w swoim nowym filmie na tapet bierze wyzwania, z którymi musimy sobie radzić, tylko że przetwarza je przez taki swój specyficzny filtr kuratora sztuk wizualnych, co tworzy miks dosyć specyficzny i uważam, że nie dla każdego zjedliwy. Ale też fakt jest taki, że kino Rondudy od zawsze nie dla każdego jest niestety zjedliwe. Poznajmy dwójkę bohaterów, Patryka i Marię. Patryk jest z mojego miasta, bardzo chce być artystą, w zasadzie nawet ze wsi, a nie z mojego miasta. Maria, mieszkająca w Warszawie, już tą artystką jest. Różni ich bardzo wiele, na czele z wszystkim, co wynika z tego, gdzie się wychowali i skąd pochodzą, ale łączy ich to, że oboje niosą jakiś swój bagaż traum dotyczących bliskości i żeby rozwinąć relacje, będą musieli sobie z tym jakoś wspólnie poradzić. Jeżeli jesteście w stanie przełknąć fikcję pewnej banieczki warszawsko-centrycznej, trochę zachuśniętej sztuką wysoką na tyle, że tylko artterapia jest w stanie im pomóc, no to wydaje mi się, że jeżeli to przełkniecie, to dostaniecie naprawdę, naprawdę dobry, fajny portret problemu Zetek, pod którym i ja, przedstawiciel pokolenia Z, potrafię się podpisać. No ale ten film to nie jest tylko i wyłącznie diagnoza, to jest też po prostu love story, które zostało zrealizowane bardzo przyzwoicie. To jest niesamowicie urocza, urzekająca relacja, bardzo przyjemna do patrzenia i chemia między bohaterami jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Tak jak powiedziałem wcześniej, w miniony piątek, 18 września, film wszedł do kin i bardzo serdecznie Wam ten film polecam do obejrzenia. W minionym tygodniu na jedną z platform streamingowych weszła nowa Lalka, serial. I wcześniej ten twór wzbudził bardzo duże kontrowersje, wynikające chociażby z tego, w jaki sposób stworzona została kampania promująca tenże, ale jesteśmy już po premierze. Ja jestem po kilku odcinkach, niestety jeszcze nie po całym. No jest to na pewno bardzo daleka od oryginału Lalka, co ja postrzegam jako duży plus, ponieważ no ile razy można wałkować to samo poniekąd kostiumowe, kino historyczne, więc ja czuję duży powiew świeżości tym, że został tchnięty mocny duch współczesności do tej historii. Sandra Drzymalska jest bardzo ciekawą Izabelą Łęcką, to znaczy ja prędzej, gdybym miał sobie ją wyobrazić, to postawiłbym na Kamilę Urzędowską, której kreację zobaczymy za 2 tygodnie w kinach, natomiast pod to, w jaki sposób feministycznie, emancypacyjno została wykreowana Łęcka Netflixa, tak, tutaj Sandra Drzymalska bardzo mi pasuje do takiej mocnej, intensywnej roli. Po pierwszym odcinku wysnułem taką myśl, że w dobie różnorakich aplikacji randkowych my trochę wszyscy jesteśmy Izabelą Łęcką, szukając księcia na białym koniu albo księżniczki w wieży. I wydaje mi się, że to jest duża wartość tego serialu, że my jesteśmy w stanie się w nim współcześnie przejrzeć, że pokazuje problemy, które są wbrew pozorom uniwersalne, albo że jest w stanie zreflektować je tak, żeby one zamiast historyczną ciekawostką były dla nas jednak dużą współczesnością. Cała Lalka dostępna jest już na platformie od dnia premiery, od środy 16 września, więc jeżeli nie miałyście jeszcze przyjemności się zapoznać, to ja Was bardzo serdecznie do tego zachęcam, bo jest to no jest to na pewno jedna z najważniejszych produkcji tego roku serialowych, a przynajmniej jesienno-zimowej ramówki platformy. I, no i czekamy na za 2 tygodnie na kolejną filmową lalkę. Niedawno ukazał się też inny serial, czyli Gentlemani, konkretnie sezon 2, najnowsza produkcja Guya Ritchiego. Jest bardzo duża szansa, że będziecie kojarzyć ten tytuł, ale nie serialowo, tylko filmowo. W 2019 Ritchie wypuścił film Gentlemani, po czym platforma wykupiła prawa i poprosiła Ritchiego o stworzenie serialu, takiego powiedzmy spin-offu, czyli utrzymanego w tym samym uniwersum, z tym samym lorem, ale przedstawiające zupełnie innych bohaterów i zupełnie inne perypetie. Ten sezon bardzo mocno różni się od poprzednika oraz od pierwowzoru filmowego, ponieważ nie jest już po prostu chaotycznym miksem wydarzeń, wiecie, pościgi, wybuchy, tylko nabiera w końcu bardzo dużej głębi. Drugi sezon eksploruje jakiś taki moralny arc naszego bohatera, który na swój sposób staje się swoim własnym przeciwnikiem. W drugim sezonie główny bohater, książę Edward, postanawia oddzielić się od rodziny Glessów, z którą rozwijał wcześniej Imperium Przestępcze, i postawić na działalność własną, ponieważ dostaje magicznego olśnienia, które mówi mu, że jest zdolny do o wiele większych i o wiele wyższych czynów. No tylko, że niestety nowe możliwości to też nowe problemy. I ja wiem, że ten opis nie brzmi jakoś specjalnie zachęcająco, ale z tymi opisami na kilka zdań to tak zwykle jest, więc, więc chciałem tylko troszeczkę zarysować nam kontekst, a nie specjalnie w tym momencie zachęcać, bo uważam, że chociażby sam zwiastun i obecność Theo Jamesa w głównej roli to już powinny być dużo bardziej zachęcające rzeczy. Jest tutaj wyczuwalny mocny kontekst religijny, co wskazuje mi tutaj, że jest to powrót Ritchiego, w końcu powrót Ritchiego do korzeni, bo Ritchie zaczynał od takiego kina poważniejszego, mocniej osadzonego w jakimś kontekście, który starał się eksplorować. I na zakończenie mogę powiedzieć, że w końcu w Guyu Ritchiem jest znowu 100% Guya Ritchiego. Z tym, że przygotujcie się, że jest to po prostu nieco poważniejszy twór.
0: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Zaprasza Kacper Kaźmierczak.
2: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: A teraz przenosimy się do Poznania, co prawda nadal jesteśmy w Poznaniu, ale przenosimy się na weekend, ponieważ to Poznań znów się stanie miejscem spotkania niezależnych twórców. W Domu Tramwajarza odbędzie się Zinfest, czyli małe wydawnictwa, ręcznie robione komiksy, ilustracje i publikacje, których raczej nie znajdzie się na dużych półkach z dużych księgarni. Z organizatorami Zinfestu, czyli z Edmundem Krajewskim oraz Marią Jandulską, rozmawiała nasza reporterka Jagna Jaśkowiak.
1: Pojechałem na Zinfest do Krakowa i zawsze bardzo pozdrawiam organizatorów tego wydarzenia, czyli Ildę i Agnieszkę. Właśnie z Ildę wtedy dużo rozmawiałem o tym, jak zorganizować taki festiwal i powiedział mi, że to jest dosyć łatwe. Wiedziałem, że to może być dobry pomysł, żeby właśnie ruszyć z czymś takim.
0: Ale tak naprawdę czym jest ten zin? Jest to niewielka, niezależna publikacja, która może być komiksem, może być zbiorem ilustracji czy tekstów lub zupełnie innych eksperymentalnych wydawnictw. Najważniejsza jest jednak tutaj niezależność zarówno w tworzeniu, jak i w wydawaniu.
1: Staram się często wyciągać jakby pracę z szuflady, tak? Namawiać ludzi, których wiemy, że już rysują. Wydaje mi się, że bardzo dużą część naszych przyjaciół osobiście też namawiamy do tego, żeby wystawili się po raz pierwszy na Zinfeście i zawsze nas to cieszy, kiedy są to nowe osoby, które pierwszy raz próbują takich targów. Zwłaszcza, że to jest taka dosyć przyjazna formuła, przyjazny event na spróbowanie tego pierwszy raz.
0: Formuła jest na pewno sprzyjająca małym, młodym, niezależnym twórcom, którzy często mają ograniczenia możliwości promocji tej własnej twórczości.
2: Cały festiwal polega na tym, że każdy, kto chce się wystawić, powinien przyjść ze swoim utworzonym zinem, czyli z niezależną formą wydawniczą, co stwarza bardzo przyjazne warunki dla młodych twórców, dla ludzi, którzy jeszcze nie mieli okazji gdzieś zadebiutować, bo przerażały ich albo koszta jakichś tam stoisk, albo jakieś tam organizacyjne niepokoje miały te osoby.
0: Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do twórców, ale organizatorzy zapraszają również wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje poza głównym obiegiem wydawniczym, czyli nie tylko zwykłe spojrzenie na półki, na to, co możemy nabyć, tylko rzeczywisty kontakt z tymi twórcami, którzy mogą zainspirować, mogą również zachęcić do swojego działania.
1: Wydaje mi się, że też takie festiwale często są lepszą formą porozmawiania z twórcą, ponieważ trudno jest to zrobić w innych formach, na przykład na koncercie, wernisażu, czy pokazie filmowym. Zwykle twórca jest tylko na chwilę, jest bardzo oblegany przez swoich znajomych i tak dalej. Tutaj mamy dłuższy czas, w którym dzieją się bardzo różne rozmowy o tej twórczości. Można podejść, można zapytać, co to jest, zapytać o inspiracje, o metody.
0: Na Zinfest przyjdą więc twórcy związani z kulturą DIY, czyli zrób to sam. Osoby, które często same projektują, drukują i dystrybuują swoje publikacje. Jednak te targi to tylko część programu całego wydarzenia. Istnieje też wiele innych pobocznych wydarzeń towarzyszących, które ubarwiają całe wydarzenie.
1: W tym roku również zwiększamy trochę ilość wydarzeń towarzyszących, które mamy, przez to, że to są 2 dni i będziemy robić wydarzenia towarzyszące w 2 salach. Bardziej można je podzielić jako formę warsztatową i formę prelekcyjną.
0: Więc jeśli zamiast masowej produkcji interesuje Cię na przykład coś robionego własnymi rękami, Zinfest będzie dobrą okazją, żeby się spotkać, żeby spotkać autorów, zajrzeć do ich publikacji i porozmawiać z ludźmi tworzącymi niezależną kulturę. Gabi, czy Ty kiedyś stworzyłaś coś?
3: Myślę, że tak, ale raczej nic, czym mogłabym się pochwalić.
0: Mi się wydaje, że jest to bardzo skromna odpowiedź. W każdym razie zawsze można zajrzeć. Targi odbędą się w sobotę. Potrwają od godziny 11 do 18, a wieczorem zaplanowano after. W niedzielę wydarzenie rozpocznie się również o 11, a zakończy o 17.
2: Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na wydarzenie, które się odbędzie 26 oraz 27 września i czekamy bardzo na wszystkich. Można zobaczyć wiele fajnych rzeczy.
1: Wpadajcie do nas, do Domu Tramwajarza w Poznaniu.

my przypominamy o naszym dzisiejszym konkursie. Do wygrania jest podwójna wejściówka na koncert Suferii i Federico Heliodoro w Blue Note, teraz 25 września. Jest to polsko-brazylijski projekt, także jest to na pewno niecodzienny koncert, ale co wystarczy zrobić? Wystarczy nam wysłać SMS-a z odpowiedzią na pytanie, jaki jest najlepszy kawałek na zakończenie lata. Z racji tego, że dzisiaj jest ostatni dzień lata, warto jakoś wycelebrować ten dzień jakimś fajnym i przyjemnym kawałkiem. Dlatego w treści SMS-a na numer 7148 należy dodać słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze pytanie.

0: Nie potrafię przestać.
1: Niestety sabotaż dobiega końca. Tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, dwa razy jest dla Was konkurs, więc jest to ostatnia szansa, żeby wziąć w nim udział. A teraz przypomnijmy sobie, o czym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy przede wszystkim z naszym gościem, czyli Dawidem Dąbrowskim, który jest kuratorem i współtwórcą festiwalu Mikrohiatus, na który Was serdecznie zapraszamy. Porozmawiałyśmy również o festiwalu Zinfest, ale i również poznałyśmy szczegóły wystawy Poza twarzą w Popculture Gallery w Starym Browarze, więc myślę, że bardzo dużo fajnych wydarzeń, takich ekscytujących, idealnie na ten ostatni dzień lata, ale i również przyszłe nadchodzące dni jesieni, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy na te wszystkie wydarzenia. A jeżeli chodzi o dzisiejszy sabotaż, to poprowadziły go dla Was
2: Karolina Duchiewicz
1: i Gabi Dębowska, a realizowali nas Mikołaj Pluciński i Hania Kowalska. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka.

0: na 98,6. Słuchaj od 28 września.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
4: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
5: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.

Dzień dobry Państwu. Minęła godzina 19, a więc jak codziennie praktycznie aferyzm, czyli nowości muzyczne, jakieś zapowiedzi koncertowe, no i niezrównana płyta tygodnia, jak co tydzień. Zaczęliśmy dzisiaj od Patti Smith, a dlatego, że ona do Polski przyjeżdża. Już przyjeżdża za rok 1 lipca do Gdyni na Openera. Mam nadzieję, że uda mi się tam wybrać. Mam nadzieję, że wam również uda się tam wybrać. Zaczęliśmy piosenką Redondo Beach. A jeśli chodzi o koncerty, no to mam jakąś dla was propozycję. Teraz troszeczkę szybciej i bliżej, bo w Poznaniu w ramach cyklu All to Jazz 2 w dwóch progach zagra zespół Laboratorium. Posłuchajmy od nich długiego utworu, ale naprawdę przegenialnego, Blue Light Pilot.

0: To było Laboratorium z utworem Blue Light Pilot. Bardzo długi utwór, ale no niesamowicie silny, niesamowity, mocny. Jeśli ktoś lubi tego typu muzykę, tego typu jazz eksperymentalny, to zachęcam z całego serca, żeby się wybrać na koncert do Dwóch Progów, który odbędzie się 11 października. Ja mam zamiar się tam pojawić, mam nadzieję, że i wy również. A jeśli chodzi o troszkę o jazz, ale w ogóle o eksperymentalną muzykę, to teraz przejdziemy do stałego programu Aferytmów, czyli do Płyty Tygodnia. A jest nią płyta Mistyfikacje od zespołu Chili Breeze. Jest to ich debiutański album. Jeśli jeszcze o nich nie słyszeliście, to macie pełne prawo, bo właśnie weszli z debiutem, ale z debiutem niezwykle mocnym. Ja dzisiaj cały ten album przesłuchałem, strasznie mi się podoba, a wy będziecie mogli go słuchać u nas w Aferze, na Aferytmach i rano również. Po prostu przez cały ten tydzień. A co oni grają? Oni grają trochę elektronikę, trochę trip-hopu, trochę jazzu, dużo alternatywy, fajne wokale i naprawdę świetna muzyka. Posłuchajmy teraz od nich kawałka Awarie.
1: Awaria.

To była nasza płyta tygodnia, czyli Breeze z płytą Mistyfikację z kawałkiem Awaria. Mam nadzieję, że wam się równie dobrze podobało jak mi. Bardzo. A teraz mam też coś, bo już mówiłem o tych różnych koncertach w dwóch progach i mam dla was kolejną nowinę z możliwością wygrania podwójnej wejściówki na koncert. A na jaki koncert? Na koncert Dwa Sławy już w piątek, 25 września, czyli niedługo. I co należy zrobić? Należy wysłać SMS-a do nas na numer 7148, napisać słowo afera, swoje imię, nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie ty na tym koncercie musisz się znaleźć. Koszt takiego SMS-a tylko złotówka i 23 grosze. Ja serdecznie zapraszam do wysyłania takich SMS-ów, bo jest co wygrać, jak już wspomniałem, wejściówka i to podwójna, więc można kogoś ze sobą zabrać na koncert Dwa Sławy. A teraz zagramy kawałek ze względu na urodziny artystki, a tą artystką jest Gaba Kulka i posłuchamy od niej Niejasności.

0: To była Gaba Kulka z kawałkiem Niejasności. Jak już wspomniałem, puszczamy ją tak urodzinową, bowiem dzisiaj, 22 września, obchodzi właśnie 47 urodziny. Stay tutaj od nas z afery. Wszystkiego najlepszego dla ciebie, Gaba. Twórz dalej piękną muzykę. A teraz przejdziemy do kawałka, który jest ostrzeżeniem. Ostrzeżeniem dla żeńskiej tutaj strony słuchaczy. Jest to kawałek od Metal Waluś, a tytuł jego to Dziewczyny, nie palcie marihuany.
1: Dziewczyny, nie palcie marihuany!

teraz mam 20 parę lat i chcę tego, czego ty nie możesz mieć. Teraz mam 20 parę lat i chcę tego, czego ty nie możesz mieć.

To był Mietal Walusz z kawałkiem Dziewczyny nie palcie mojej Juany. Kawałek tutaj od niego powstał w 2017 roku, został wydany, więc ja szczerze mówiąc tutaj nie miałem żadnego jakiegoś powodu, żeby go wydać, bo w ogóle z grudnia jest i kilka lat temu. Po prostu go bardzo lubię i chciałem się go dzisiaj z wami podzielić, ale taka jest już specyfikacja tego Aferytmu pod palmami, że czasami tutaj wrzucę coś bez jakiegoś uzasadnienia. A teraz mam dla was uzasadnienie i to całkiem mocne, bowiem Cafe Trauma wydali album we wrześniu, cały duży longplay, 4 września. Ja dzisiaj sobie przesłuchałem cały ten album, jest naprawdę mocny, jest agresywny, jak oni sami zresztą piszą, jest ogniem gniewie, bólu, pustce i nieustannej pogoni za czymś, co miało przynieść ukojenie. Posłuchamy od nich dzisiaj takiego kawałka, chyba najspokojniejszego z tego albumu. Jest to utwór Za jakiś czas od

Kafe Trauma z kawałkiem Za jakiś czas z ich najnowszego albumu Jaka piękna katastrofa. Naprawdę fajny album, bardzo wam go polecam i jest też możliwość usłyszenia ich już niedługo w Poznaniu, bowiem będą pod Minogą 10 października. Ja serdecznie zapraszam, bo grają naprawdę fajną muzykę i też robią fajne rzeczy, bo założyli również fundację Nie jest źle, która łączy sobie świat sztuki, psychologii i edukacji i się skupiają, poświęcają właśnie przez muzykę, przez sztukę i jakieś również psychologiczne tutaj kwestie zdrowia psychicznego młodym osobom po prostu. To jest kierowane w stronę młodych osób. Głównie się to dzieje we Wrocławiu, bo z tego też miasta jest ten zespół, ale przyjeżdżają do Poznania na ten koncert. Ja polecam ich wspierać. A teraz, no, nie lada utwór, bowiem utwór zapowiadający najnowszy album zespołu WW. Mówię tutaj oczywiście o kawałku Bukiet Myśli. Posłuchajmy.

Usłyszeliśmy zespół WW z kawałkiem Bukiet Myśli. Bukiet Myśli jest pierwszym singlem zapowiadającym album 1986, który będzie miał swoją premierę 16 października. A WW jeszcze zanim to się wydarzy, przyjedzie do Poznania 7 października i będzie w Auli Artis dawać koncert. Myślę, że warto też się tam wybrać. W ogóle teraz cały dzisiejszy afer jest poświęcony, mówię, że tutaj tu koncert, wszystko się dzieje w październiku, wraca sezon. Ja się z tego powodu strasznie cieszę. A jeśli chodzi o album kolejnego dużego artysty, to teraz nie sposób było prowadzić ten dzisiejszy aferytm bez puszczenia kawałku z albumu Artura Rojka, który powrócił po 6 latach. Posłuchajmy od niego kawałka w dziale na

Artur Rojek z kawałkiem W dziale na S z jego najnowszego albumu z zeszłego piątku. Album ten nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Ja ten album cały posłuchałem i jest naprawdę, naprawdę fajny, szczególnie końcówka albumu oraz utwór zapowiadający, pierwszy utwór po prostu tego albumu o tytule Mały Gruby, a dla was wybrałem kawałek W dziale na S. Mam nadzieję, że was to zachęciło do zakupu albumu albo do po prostu pójścia na koncert, w ogóle do po prostu przesłuchania albumu Rojka, bo jest naprawdę fajny, ale koncertów w Poznaniu na razie nie zapowiedział. Mam nadzieję, że jeszcze się to zmieni. Na razie najbliżej nam będzie do Szczecina, gdzie ten koncert odbędzie się 8 maja, więc jeszcze długo sobie poczekamy, żeby usłyszeć Rojka na żywo. Ale teraz Pablo Pavo poleci z kawałkiem Jesień, bowiem już jutro zaczynamy kalendarzową jesień, a on też przyjedzie do Poznania. Ale na razie najpierw posłuchajmy utworu Jesień od Pablo Pavo i Ludziki.

0: Pablo, Paweł i Ludziki z kawałkiem Jesień. Ja tej pory roku za bardzo nie lubię, ona rozpoczyna się już jutro, ale chyba ją przetrwamy, szczególnie, że jest tyle koncertów i że też będzie koncert Pabla Pawa w dwóch progach 4 października, więc ja tam się wybiorę, to już wiem, już mam bilety, was też serdecznie zapraszam. A teraz drugie pozdrowienie urodzinowe na tej audycji, bowiem nie tylko Gabakulka ma dzisiaj urodziny, ale również Nick Cave, ogromny australijski muzyk i nie tylko mi chodzi, że ogromny w kontekście tego, że jest bardzo znany, ale też bardzo wysoki facet w ogóle, którego utwór już teraz usłyszymy, to będzie kawałek The Mercy Seat.
1: They came to me from a humble wounded rock, of which I knew.

Odsłuchaliśmy przed chwilą kawałka The Mercy Seat od Nicka Cave'a and The Bad Seed. Jak już wspomniałem, Nick Cave ma dzisiaj urodziny, a konkretnie skończył 69 lat, więc jeszcze raz tutaj wszystkiego najlepszego dla niego. A my już powoli zbliżamy się do godziny 20. A więc tak, ja kończymy tutaj Aferytm i ja nazywam się po prostu Franciszek Dębicki. Realizował mnie dzisiaj Arkadiusz Cierniak. I na końcu kawałek zespołu, który również przyjeżdża do Poznania i który również da tutaj koncert 4 października w Tamie. A jest to zespół Strachy na Lachy. Odsłuchajmy od nich. Dzień dobry, kocham cię.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00. Autopromocja.
1: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
2: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Poznańskiej.
1: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
2: Okazuje się, że tak.
1: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
2: Zapraszają
1: Olga
2: i Arek
1: z zespołu Madame Affaire. Kochani, rozpoczynamy nostalgię lat 10. Zostały nam dwie audycje do końca. Dzisiaj realizuje nas, jak zawsze, przewspaniały Arkadiusz Cierniak. A przed mikrofonami
2: Arek Gaducewicz
1: i Olga Kruszka, czyli oczywiście dwie szóste Madame Affaire. Dobrze policzyłam.
2: Tak, tak. Ten ułamek jest aktualnie zgodny z prawdą.
1: Dobrze. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę się porządziłam, ale przygotowałam dla was mega nostalgiczny chill. Troszeczkę też chciałam zaskoczyć Arka, ale wiem, że większość z tych piosenek bardzo dobrze zna. I na sam początek puścimy sobie coś, co chyba oboje słuchaliśmy, jak mieliśmy w wieku nastoletnim, z teledyskiem w dodatku. I Arek, słuchaj, ostatni raz ten utwór był puszczany na antenie Afery w 2020 roku. Trochę dawno.
2: Jestem strasznie ciekaw, już w ogóle się nie mogę doczekać i podoba mi się dzisiejsza formuła audycji, w której ja po prostu nic nie wiem i przychodzę i reaguję na to, co Olga mi zaserwuje.
1: Tak, też nie mogłam się doczekać takiego formatu, no więc zaczynamy z X Ambassadors i Renegades.

0: X Ambassadors z utworem Renegades. No, jak się czujesz, Arku, po tym odsłuchu?
1: Wow, dziękuję, Olga, miałem ciarki na całym ciele z wielu powodów. Po pierwsze, to uderzyłaś jakiś sweet spot lat 10. Strasznie długo nie słuchałem tej piosenki, a bardzo ją lubię. Także dziękuję, bo mam nadzieję, że masz więcej takich kart dzisiaj w zanadrzu.
0: No mam.
1: A po drugie, ja ostatnio lubię sobie sprawdzać komentarze na YouTubie. Są dla mnie bardzo inspirujące i dopiero teraz zdałem sobie sprawę, o czym jest ten utwór. Ja zawsze myślałem, że żyjemy jak buntownicy, że to taka piosenka, powiedzmy, o rock'n'rollowym duchu. Tak, my, Renegades i tak dalej, a tu się okazuje, że to jest piosenka o ludziach z niepełnosprawnościami, co, kurde, odmieniło moje postrzeganie tego na zawsze, tym bardziej, że ja pamiętam, jak słuchałem wiele lat temu tego zespołu, to najbardziej w nich imponowało mi to, że klawiszowiec jest niewidomy od urodzenia i dla mnie to było bardzo niepojęte, jak to możliwe, że ktoś z takimi przeciwnościami losu potrafi grać na instrumencie na zawodowym poziomie. Także dziękuję. To było bardzo pouczające.
0: Cała przyjemność po mojej stronie i tak samo wzruszającym zespołem właśnie z tamtych lat myślę, że jest Codeline, które też bardzo często wyskakiwało mi właśnie w latach 10. na YouTubie, jak jeszcze przeglądałam YouTube'a w poszukiwaniu wspaniałej muzyki, wspaniałych teledysków. No i zawsze nie próżno byłam, bo zawsze było tego dosyć sporo i Codeline jest takim właśnie zespołem. Pamiętam, że najbardziej katowałam utwór All I Want.
1: Właśnie chciałem pytać, czy chodzi o to, bo pamiętam, że to miało taki bardzo kultowy teledysk.
0: Dokładnie.
1: Którzy wszyscy w liceum znali.
0: Tak, no ja mam wrażenie, że to jest w ogóle zespół, który każdy w liceum albo gimnazjum znał, jak się do niego chodziło. No ale wybrałam jeszcze bardziej chyba popularny utwór, a przynajmniej wydaje mi się tak, że All I Want to jest najbardziej popularny na streamingach, ale chyba High Hopes to jest właśnie ten, który każdy rozpozna.
1: Lepszy.
0: Dlatego teraz pozwolę sobie puścić właśnie High Hopes.
1: Cudownie.

0: Teraz to dałaś. Wow. Kodalin High Hopes, słuchajcie. Przed chwilą miałem jakiś transcendentalny odjazd tutaj na siedzeniu i przyznaję, że niemal uroniłem łzę, bo przypomniało mi się, w jakim okresie życia natrafiłem na ten utwór. Może też tak mieliście w czasach właśnie gimnazjum, nawet nie liceum, że szukaliście nowych utworów, dopiero poznając, jakby nie patrzeć, muzykę, i poznawaliście je właśnie na YouTubie, oglądając teledyski, i ja na ten utwór trafiłem gdzieś o 2 albo 3 w nocy w środku tygodnia przed szkołą i właśnie sobie to przypomniałem i się prawie popłakałem. Cudowna piosenka.
1: Tak, cudowna piosenka. Tak też donoszę tutaj komentarze, bo jak mówiliśmy, już często przyglądamy komentarze do tych utworów na YouTubie i brzmią mniej więcej tak. Jeżeli słuchasz tego po 12 latach, jesteś legendą. Także my dzisiaj jesteśmy legendami wszyscy. No a dalej pozwoliłam sobie też iść właśnie takim tropem bardzo nostalgicznych dla mnie brzmień, ale też bardzo takich raczej smutnych. I mam tutaj taki zespół, który nazywa się Steel Corners. I od nich najbardziej dla mnie znamienitą piosenką jest właśnie The Trip, która otwiera ich album z 2013, Strange Pleasures. Ja pamiętam, Arek, że puszczałam ci ten utwór i często też go puszczałam na imprezach. I zawsze gdzieś tam zdobywał uznanie, zawsze się podobał. I jestem ciekawa, czy ty go pamiętasz w ogóle. Trwa 6 minut, więc tutaj troszeczkę sobie pozwoliłam nagiąć zasady gry. No ale mam nadzieję, że te 6 minut nie będzie zmarnowane.
0: Kurczę, z tytułu nie pamiętam, ale no przekonajmy się, po prostu puśćmy to, zarzućmy to na naszą audycję.
1: Steel Corners, The Trip.

0: Steel Corners, Dead Trip. No i chyba się trochę przeliczyłam, Arek, nie pamiętałeś.
1: Coś tam świta, coś tam dudni w pamięci, ale nie wiem, z której studni. Chyba tak się tego nie mówi.
0: Też nie wiem, z której studni, ale mam nadzieję, że ci zadudni kolejny utwór.
1: Ale bo... nie to, żeby mi się nie podobał, bo już tak z nim, poddajesz się z nim, a ja naprawdę się tutaj świetnie bawiłem, też czytałem komentarze. W tym się trochę gorzej bawiłem, bo ludzie piszą same załamujące i bardzo depresyjne historie o odejściach swoich bliskich. Więc.
0: Ale myślę, że to jest też piękne, że właśnie są takie piosenki, które pozwalają nam gdzieś te emocje no, sobie z nimi poradzić. I też ta sekcja komentarzy jest dosyć taką anonimową formą terapii, widzę, bo dużo osób pisze o swoich przeżyciach, wiecie, są anonimowi i myślę, tak, że to jest pozytywne na swój sposób.
1: Którzy odpisują na smutne komentarze na YouTubie, są najbardziej wrażliwą i empatyczną grupą ludzi.
0: Tak, to jest potwierdzone naukowo. I też widzę tutaj takie komentarze jak tęsknię za moją młodością, a dla mnie właśnie ten utwór brzmi trochę jak młodość, dlatego też go wybrałam.
1: Jak myślę, że jesteś młoda.
0: O, dzięki. Dzięki. No dobrze. Kolejny utwór. Kolejny utwór to od zespołu Blues, bodajże. W sumie nigdy nie zastanawiałam się, jak ten zespół, jak wymówić jego nazwę. Z albumu tak zwanego Self-Titled z 2011 roku i jest to utwór, gdzie tytuł mi bardzo, bardzo imponuje, bo nazywa się Into Black.

0: Into Black, zespół Blouse. Pierwsze słyszę, nie znam, ale fajne. Myślę, że wpisuje się w ramy nostalgii lat 10. Jest approve z mojej strony.
1: Ja myślę, że na pewno jest nostalgiczna i to jest ten argument, który dzisiaj był za tym, żeby to wam puścić. No i tutaj Arejczyk już oczywiście podpatrywał troszkę na naszą listę.
0: To naprawdę było tutaj z biegiem okoliczności.
1: Tak,
0: ale podpatrzyłem tylko jeden tytuł i on mnie tylko uradował bardzo głęboko.
1: No więc to powiedz coś teraz o nim.
0: Po prostu przerzucamy go już teraz, żebym nie znał reszty tytułów. I to jest Melt, słuchajcie, przez 2T to się pisze. To jest zespół z Kanady bodajże, który mało kto zna. To jest taka, kurde, nie wiem, szósta, siódma liga indie popu czy indie rocka lat 10. Bardzo, bardzo zapomniana kapela, która wciąż wydaje muzykę, ale najbardziej znamienitym ich krążkiem jest Swim Slowly, który ma przepiękną okładkę, jedną z moich ulubionych, chyba zaraz wrzucimy ją na relację, jak chcecie sobie obejrzeć, albo po prostu sprawdźcie sobie ją na streamingach, bo jest po prostu przepiękna i świetnie oddaje to, jak brzmi ten album. My go słuchaliśmy niezliczone razy na początkach istnienia Madame Affair, to była dla nas taka bardzo, bardzo ważna inspiracja. Pięknie brzmią gitary na tej płycie, pięknie brzmią wokale. Te utwory są bardzo spokojne, bardzo chillowe, a przy tym perfekcyjnie napisane. I no nie mogę więcej rzec, po prostu puśćmy jeden z najlepszych utworów z tej płyty, czyli Wash All Over Me.

0: Wash Over Me zespołu Melt, czyli bardzo ważny dla nas zespół, jak już Arek zdążył wspomnieć. Mam nadzieję, że wam się podobało. I kolejnym utworem będzie coś,
1: ja czego... jeszcze się nie wypowiedziałem.
0: Myślałam, że wstawiasz no. relację.
1: Nie, ja chciałem sprawdzić, z którego roku to jest ten album. Jest to 2019 i przypomniało
0: późne,
1: mi się...
0: Późne dziesiąte.
1: Bardzo późne lata dziesiąte. Słuchajcie, to jest tak zwany no-skip. Tutaj nie ma słabej piosenki. 40 minut doskonałej, niedocenionej indie muzyki. Dla przykładu, kiedyś jak wybrzmiał na pewnym melanżu ten utwór, to na drugi dzień mój ziomek mi mówił, że przesłuchałem wszystkie albumy Stevena Wilsona i nie mogę znaleźć tego kawałka. Co to było? A ja mówię, no to nie jest Steven Wilson, ty tego nie znasz.
0: Ciekawa jestem, kto to był.
1: Ale... To był Tobiasz.
0: To był Tobiasz, o tak. Matko, Tobiasz. Tobiasz chyba pada na każdej audycji w ogóle, mam wrażenie jego imię. No. Ale okej, okay, pozdro Tobiasz. No tak, Swim Slowly, świetna płyta. Tak samo wcześniejsza epka, też bardzo, bardzo dobra. A nie, czekajcie, pomyliłam
1: Visions,
0: się.
1: Tak, jest tam epka.
0: A, no właśnie, to jest Visions, prawda. Ale nie widzę jej na Spotify teraz.
1: Jest na pewno bardzo nisko. No ale cóż.
0: No dobra, ale też jest tak, że wydali niedawno album, no i przyszedł bokiem, nie? Nam troszeczkę. Nie był już aż tak dobry.
1: No dzisiaj trochę większej rzeczy przychodzi bokiem.
0: No, my staraliśmy się słuchać, ale no, dobra, nieważne, zamknijmy ten temat, widzę, że jest drażliwy. Słuchajcie, słuchajcie cały czas na pewno, dlatego Hide My Face od Acid Ghost to jest utwór, który teraz bym chciała puścić. O, pamiętasz?
1: Pamiętasz? To jest bomba dzisiejszej audycji.
0: Musicie, proszę was, skupcie się bardzo na tym utworze, zamknijcie sobie oczka, jeżeli macie przestrzeń do chillu, to wychillujcie się teraz, bo to jest na to moment.
1: Wyobraźcie sobie po prostu najbardziej potężne nastoletnie wspomnienie z letniej nocy i zamknijcie oczy.
0: Tak, tak. Albo kiedyś mówiłam o crushu na przystanku, to teraz wyobraźcie sobie, jakbyście siedzieli z crushem na dachu samochodu gdzieś na polu i oglądali niebo pełne gwiazd w nocy.
1: Albo z przyjaciółką, będąc dziewczyną.
0: No, nie powiem, że tak nie robiłam. Dobrze, Hide My Face.
2: What is the content of love? But basically, love is something we can't put our finger on at all. If we say, we use such words as warmth, tenderness, all these things, they don't really get to the point. When you're loving somebody, you are simply delighting in that person as such, as if another human organism, in its mental and its physical aspects, were a piece of music, or a work of art, or a glorious morning.

0: Here is the content of love. It's a sort of this part of it, it's incidental. It's a way of saying very strongly, yes, I do want to be with you. But basically, love is something we can't put our finger on at all.
1: This is Detective Charles checking in. Looks like we have...
2: Hide My Face od Acid Ghost. Mam nadzieję, że wczuliście się w ten utwór tak samo jak my tutaj na naszych krzesełkach aferowych. No i kolejny utwór. Czy Arek tego znasz?
1: Jesteś bardzo dzisiaj pośpieszna z zapowiadaniem nowych utworów.
2: No bo mam dużo utworów.
1: Mamy jedną audycję. Dobra, to dla szybkiego kontekstu. Ten Acid Ghost to był kawałek, który puszczaliśmy sobie po naszych pierwszych próbach Madame Affair w bardzo małej wiosce pod Chodzieżą. I ta piosenka towarzyszyła nam w takich nocnych spacerach pod owej wsi i bardzo próbowaliśmy, nie wiem czy pamiętasz, odtworzyć ten vibe jedną z naszych pierwszych piosenek Atmosphere, która nigdy się nie ukazała.
2: Możliwe, że tak było. To jest bardzo możliwe. A Atmosphere to w ogóle była piosenka, którą ja jeszcze wydałam z moim pierwszym zespołem, jak jeszcze nie było Madame Affair nawet. I to był utwór taki elektroniczny, bez wokalu. I to gdzieś na YouTubie jest, ale chyba już na prywatnym YouTubie. A później ten Atmosphere faktycznie został przez nas zainterpretowany na nowo.
1: Trochę shoegaze'owo się potem zrobiło, ale uwielbiałem ten kawałek. Kurde, tęsknię za nią. Dobra, lecimy dalej, bo ten utwór i tak nie istnieje jako plik. W przeciwieństwie do tego, co dla was dzisiaj Olga przygotowała.
2: No istnieje zespół The Drums i ich utwór I Don't Know How to Love, który teraz sobie posłuchacie.

0: I don't know how to love od zespołu Dead Drums, czyli bardzo nostalgiczne indie. Arkadiusz
1: bardzo
0: przegląda komentarze. I...
1: Tak, bo ja co prawda nie wiem czemu akurat z tym utworem nie mam jakichś bardzo emocjonalnych powiązań, chociaż wiem, że ludzie mają, dlatego chcę zobaczyć jak to jest.
0: Jak to jest mieć.
1: Tak.
0: Jest też ich utwór bardzo popularny, może z nim masz więcej wspomnień. Money. Kojarzysz?
1: Tak, ale myślę, że na tym samym poziomie.
0: Na
1: jakoś
0: tym samym.
1: Nigdy do mnie nie trafił aż tak ten zespół.
0: Dla
1: ale
0: mnie to jest
1: doceniam,
0: właśnie...
1: mają swoje hymny.
0: Tak, bardzo, bardzo chillowy zespół, przy którym po prostu... możecie sobie odpłynąć i szczególnie kojarzy mi się z wakacjami, z jeżdżeniem na rowerkach wodnych albo chodzeniem na spacery. No po prostu jakiś taki lekki, letni klimat daje mi ten utwór.
1: Lekko nie jest natomiast w komentarzach, bo ktoś napisał 2 tygodnie temu: "My wife is divorcing me and this song just hits different now than when I first listened to it."
0: Wow.
1: No nie
0: wiem,
1: jest
0: jak
1: lekko
0: zareagować na to. No nie jest lekko, słuchajcie. My nie wiemy, jak kochać, tak? O tym jest ta piosenka o miłości. Więc takie komentarze są na miejscu, no, Arek.
1: No.
0: No a teraz troszeczkę też shoegaze'owo, bo zespół Slowdive. I masz pomysł, co to może być za piosenka?
1: Jak Slowdive i lata 10, no to tylko Sugar for the Pill, bo reszta ich znanych rzeczy wyszła w zerowych albo 90, jak się nie mylę.
0: No i się nie mylisz.
1: Super.

0: Slow Dive z utworem Sugar for the Pill. I zrobiło się troszeczkę melancholijnie i myślę, że to zdanie też podzielają komentarze, które tu widzę, bo mamy na przykład taki komentarz. This is the type of melancholy song that plays when you are driving home late at night with the moon lightning up the trees. Czujesz to, Arek?
1: Potrafię to sobie wyobrazić.
0: Potrafisz to sobie wyobrazić. Ja też sobie potrafię to wyobrazić. Jeżeli mam być szczera, to Slow Dive jest dla mnie zespołem, który słuchałam sporo, bardziej albumami, ale jednak ten Sugar for the Pill to jest taka piosenka, która bodajże jest najbardziej znana, ale na pewno też ja najwięcej jej słuchałam.
1: A to ja bardziej album Suwlaki.
0: Suwlaki też, ale to jest chyba 2000-zerowy?
1: Nie, 2000-zerowy.
0: 2000-zerowy rok?
1: Być może.
0: Zerowy rok, słuchajcie, to jest z zerowego roku, tak mi się kojarzy. Więc to daleko, daleko przed. No tak, ale nie chcę mówić dużo, bo mam jeszcze dużo do puszczenia i kolejnym zespołem, w którym są same kobiety, co mnie cieszy, jest Warpaint i utwór Disco Very.

0: War Paint z utworem Disco Very.
1: Z drugiej... Very dark disco, chciałoby się powiedzieć.
0: I very groovy disco.
1: To się rozumie samo przez się.
0: No oczywiście. Chciałam powiedzieć, że to właśnie utwór z ich drugiej płyty. Znowu self-titled. To ciekawe. I ostatni album był w 2022 i muszę powiedzieć, że no, mi jest tęskno, ja chcę więcej, bo kocham ten zespół, kocham właśnie album Warpaint szczególnie i mam nadzieję, że doczekam się kolejnego nowego albumu, no bo tęskno mi. No i takim kolejnym zespołem, który muszę puścić, bo to jest zespół, który był dla mnie największą inspiracją, jak miałam te 12-13 lat i słuchałam go nałogowo. To był mój ulubiony zespół, czego troszeczkę się wstydzę teraz. A może teraz już nie, ale kiedyś się wstydziłam. Jest to oczywiście Coldplay. Nawet zrobiłam o tym zespole prezentację na angielski, więc to znaczy
1: naprawdę?
0: O moim zafascynowaniu. Tak, musiałam to powiedzieć. I to jest oczywiście utwór Adventure of a Lifetime, bo to lata 10. No i musimy się powołać

0: czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
1: Okazuje się, że tak.
0: Nostalgia lat 10. w każdy wtorek o godzinie 20.
1: Zapraszają
0: Olga
1: i Arek
0: z zespołu Madame Affair.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
5: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Dobry wieczór Państwu, z tej strony mikrofonu Jerzy Koczur, kłaniam się. Pora na smutne piosenki, realizuje audycję niezmiennie Arek Cierniak. Dla tych z Państwa, którzy zastanawiają się, czy z Szymonem stało się coś złego, że go dzisiaj nie będzie, uprzedzam, że zupełnie wprost przeciwnie, stało się z nim coś dobrego, to znaczy pojechał na wakacje i odpoczywa. Nie mam pojęcia, czy słucha, także pozdrawiam go trochę w ciemno, bo gdybym wiedział, że nie słucha, to bym go nie pozdrawiał, a dzisiejszy wieczór muzycznie otwiera Dayglow.

Can I Call You Tonight i Dayglow. Tym rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Mam nadzieję, że już się do wszystkich Państwa dodzwoniliśmy. Tylko tak w przenośni, no bo to jest radio, a nie telefon. Chociaż dzwonić można, ale chyba nikt nie dzwoni tutaj. Może i lepiej, bo jeszcze bym musiał z kimś rozmawiać. A tak to mogę mówić sam do siebie i tylko Arek patrzy na mnie oceniająco zza szyby. Kontynuuję segment rozpoczęty w zeszłym tygodniu. Trochę przypadkiem, a trochę pomyślałem, że w sumie to czemu nie. To znaczy segment smutnej muzyki dętej i kto nie słucha, ten trąba. W zeszłym tygodniu ten krótki segment, ten mikrosegmencik rozpoczął Ibrahim Maluf ze swoim Trusory. A teraz mam przygotowane nieco co innego. To będzie Daniel Herskedal, to będzie skandynawski tubista. I to będzie piosenka z albumu Harbor, który nagrał w trio razem z Eloifem Dalem i Haglem Andreasem Nobakenem. Fantastyczne w ogóle kompozycje, bardzo przestrzenne, zimne, ale w taki dobry sposób. Myślę, że czuć te jego północne korzenie. I teraz z albumu Harbor, The Lighthouse on the Horizon.

Daniel Herskedal i The Lighthouse on the Horizon. Jest no, coś niesamowitego dla mnie w tym, jak on gra na tej tubie i jak tak naprawdę wszystkie rejestry tego instrumentu odkrywa zupełnie na nowo. A jeśli chodzi o odkrycia zupełnie na nowo, to ostatnio przywędrował do mnie Current Joyce za sprawą tego, że będzie wydawał nowy album. I Nick Ratigan, bo tak nazywa się muzyk, który jest za ten projekt odpowiedzialny, steezował już trzy piosenki, które nadchodzą. I ja je słuchałem i państwu też polecam, bo są naprawdę bardzo ciekawe. Ale przypomniał mi tak naprawdę, od czego zaczęła się moja przygoda z słuchaniem projektu Current Joyce, czyli z albumem Voyager, mi się tak skojarzyło. I z tego albumu postanowiłem wyciągnąć piosenkę smutną, jak wszystkie dzisiaj, i taką, która wraca do mnie najczęściej tak naprawdę, czyli American Honey. 1, 2, 3, 4...

Karen Joyce, American Honey. Jakoś tak w ogóle amerykańsko jest dzisiaj na składance. To znaczy, państwo jeszcze tego nie wiedzą, bo nie puściłem wszystkich utworów, które mam zamiar puścić, ale ja już tę listę widziałem i wiem, jak będzie. Dlatego będę się starał te powiewy Ameryki trochę przeplatać, żebyśmy się tutaj nie zanudzili, ale trochę tak jest chyba i myślę, że Szymon, gdyby tu był, to by pokiwał głową, że jakoś tak ciągnie nas do tych takich folkiem podszytych amerykańskich tworów. Jest w nich coś na pewno sympatycznego. Ja byłem, szczerze mówiąc też, szanowni państwo, przygotowany, żeby dzisiaj się żegnać. To znaczy, zmienia się ramówka i od poniedziałku będzie jesienna. I co prawda smutne piosenki są nadal w jesiennej ramówce, ale miał wrócić ich OG redaktor prowadzący Dawid Piechocki. Natomiast tak się nie stanie, bo jeszcze przez moment Dawid Piechocki będzie w stanie podróży. Więc ktoś będzie do tego mikrofonu mówił i to prawdopodobnie wciąż będziemy my, to znaczy ja i Szymon. Dlatego wcale się nie żegnamy, ale kiedy myślałem o tych piosenkach, które mógłbym puścić na koniec, to jeden tytuł szczególnie przyszedł mi do głowy, jakoś tak zajaśniał, bo pomyślałem sobie, że to jest strasznie smutne, że nie wiemy o tym, że czasy, które kiedyś będziemy wspominać, są teraz, kiedy się w nich znajdujemy, a prowadzenie tej audycji było w ogóle bardzo miłym doświadczeniem. Ale tak jak mówię, no nie żegnam się, no bo to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze będziemy pewnie z Szymonem za tydzień i za dwa, dopóki Dawid nie wróci z podróży. Natomiast wśród tych utworów pożegnalnych, które myślałem, że puszczę, ten puszczę mimo wszystko, życząc państwu samych wzlotów bez upadków.

To było Terrific Sunday i Wzloty bez upadków. Zespół taki, który myślę, że w życiu każdego poznańskiego fana muzyki alternatywnej albo każdego fana poznańskiej muzyki alternatywnej, albo obu, przewinął się na pewno więcej niż raz. A my wzlatujemy dalej i mam nadzieję, że jeszcze trochę nie upadniemy. Wracamy do Ameryki. Tak jak wspominałem, dzisiaj jest jakoś tak całkiem amerykańsko. I mam zamiar zaprezentować Państwu duet Half-Life. To jest amerykański duet, który składa się z Josha Taylora i Taylora Johnsona, czyli dwóch sympatycznych gości, którzy nazywają się w połączeniu ze sobą jak postacie z kreskówki. Natomiast muzykę robią zupełnie nie kreskówkową, robią ją całkiem urokliwą. Obracają się gdzieś koło indie popu, koło alternatywy, no tak generalnie. To, co tygryski ze smutnych piosenek lubią najbardziej, a ja na pewno. I to jest jedno z moich odkryć ostatnich. Ostatnio Szymon poprzynosił trochę rzeczy, które mu wpadły w ucho w przeciągu ostatniego tygodnia. Ja też postanowiłem zapuścić się trochę w algorytmiczne dżungle i zobaczyć, co takiego mają mi do pokazania. No i właśnie duet Half-Life jest jedną z nich i przynoszę ją teraz do Państwa z albumu Now, Not Yet z 2019 roku, utwór Breakfast.

Half Life Breakfast. To jest utwór, którym przekroczyliśmy połowę zaplanowanego na dzisiaj czasu antenowego, ale wcale się nie zatrzymujemy. Będziemy serwować Państwu kolejne smutne piosenki. Teraz zespół Mlecze. Ich nazwa jest, no, jak to nazwa zespołów indie w Polsce. Bardzo to jest sympatyczny zespół. Wydali ostatnio album. Album się nazywa Album Niebieski. I planują też trasę koncertową jesienią po całej Polsce. Ja pewnie się wybiorę. Jest coś takiego w zespole Mlecze, co jest takie strasznie sympatyczne, to znaczy ma się wrażenie, że tych ludzi w ogóle, którzy tworzą ten zespół, zna się od wielu, wielu lat i jest się z nimi w takiej komitywie, no po prostu bardzo, bardzo dobrej. Ja bym powiedział, że jest to zespół uroczy, że wszystkie mleczyki, jak to lubię sobie w głowie określać, członków zespołu Mlecze, są po prostu mega urocze. I jeden z moich ulubionych utworów teraz, wydaje mi się, że taki, który dosyć dobrze opisuje, co czuję, myślę, że jak Karolina Prasa uśpiewa te rzeczy, które zaraz Państwu zaśpiewa, będziecie to mogli sobie wziąć sami przez palce i stwierdzić, ale no jakoś tak mam wrażenie, że ubrała w słowa to, czego ja sam, zastanawiając się nad tym, co czuję, długo nie byłem w stanie, i utwór Róża jakoś tak rozplątał ten mój węzeł gordyjski.

To były Mlecze i utwór Róża. My tymczasem wracamy do Ameryki, a konkretnie do stanu Illinois. Jak rozpoczynałem tę audycję i puściłem utwór Dayglow, to uciąłem sobie taką krótką rozmowę na poza anteniu z Mikołajem o tym, że bardzo lubię do utworu Can I Call You Tonight jeździć w nocy samochodem. I to będzie kolejny z takich utworów, do których lubię jeździć w nocy samochodem. To znaczy generalnie staram się nie jeździć w nocy samochodem, no bo nikomu to do niczego nie jest potrzebne, ale wiadomo, że czasem się zdarzy i trzeba się gdzieś przemieścić. I wtedy taka jazda może być naprawdę bardzo, bardzo przyjemna, jeśli dobierze się odpowiedni soundtrack. Tak sobie myślę. W ogóle lubię robić też taką muzykę. Kiedyś pamiętam, że jak próbowałem napisać coś o muzyce, którą sam robię, to pisałem o tym, że no jest to taka muzyka, do której można jeździć w nocy samochodem. Jakby to cokolwiek znaczyło. Ale teraz Michigander i East Chicago, bo tak nazywa się utwór, to jest taka muzyka, do której bardzo lubię jeździć samochodem.

0: Michigander, East Chicago, Illinois. No jest to piękny utwór, mi się bardzo podoba, zwłaszcza to outro, jak tam wchodzą takie niskie brzmienia. Właśnie nie mogę poznać nigdy, czy to są syntezatory, czy może to jest jednak jakiś instrument dęty blaszany, spreparowany, nie wiem. W każdym razie, no jak wchodzi, to jest tam ogromna moc. Miałem kiedyś całą taką playlistę do nocnej jazdy, ten utwór tam był i umilał mi trasę. W trasę natomiast, nie nocną, chociaż pewnie późno wieczorną, będzie ruszać w 2027 roku Bitamina. I jest to nie byle jaka trasa, bo to jest pierwsza trasa po dłuższej przerwie, po trasie promocyjnej Kwiatów i Korzeni i po tym długim epizodzie na solową karierę Vito Bambino. Bitamina wraca i wraca bardzo nostalgicznie. Nie ma już nostalgii lat 10. na antenie, skończyła się 45 minut temu. Natomiast jeśli chodzi o takie albumy, do których ja bardzo, bardzo tęsknię, to jednym z nich jest właśnie Kawalerka Bitaminy i ta trasa, w którą ruszy Bitamina, to będzie trasa, na której będą grać Kawalerkę i nie tylko. I bardzo za tym tęskniłem, bo Bitamina to jest taki zespół, w którym gra w ogóle mnóstwo świetnych muzyków, po prostu jeden lepszy od drugiego i jakoś tak, no dla mnie zupełnie niepowtarzalnie chwytają te dźwięki, chwytają emocje i jeszcze to właśnie wpychają jakiś taki sznyt muzyki jazzowej w hip-hop, robiąc to no tak smacznie, że ja po prostu zbieram szczękę z podłogi za każdym razem, jak ich słucham, a jak dołożę jeszcze do tego ten element nostalgii, jaki odczuwam, myśląc o płycie Kawalerka, to no jest we mnie jakaś taka ogromna radość i oczekiwanie na tę trasę i na koncert, na który kupiłem sobie bilet najwcześniej, jak tylko się dało i zastanawiam się, czy ten materiał i czy ta Bitamina to będzie taka bardziej znajoma, czy nieznajoma?
1: Czy układam sobie w głowie, co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram 1/1000 promila szansy, że to cokolwiek zmieni, chociaż wiedząc, że albo się coś czuję, albo się czegoś nie czuję.

Ty wybierasz, czy bierzesz kawalera. To Bitamina i znajoma nieznajoma z płyty Kawalerka. Ucięliśmy sobie przemiłą rozmowę o kawalerach i kawalerkach na poza anteniu, ale nie będę jej przytaczał, bo strasznie się w niej skompromitowałem. Jest kilka takich rzeczy, z którymi muszę się z tym pogodzić i ty musisz się z tym pogodzić. I dla mnie na przykład jedną z takich rzeczy jest to, że nigdy nie nauczyłem się tańczyć. Jak na człowieka, który zaskakująco dużo ma z muzyką wspólnego, zaskakująco słabo operuje do tej muzyki ciałem. I taki sam postulat wysnuwa Medium Build w utworze Never Learned to Dance.

Medium Build Never Learned to Dance. On zamyka nam ten segment amerykański, a ja zamykam dzisiejsze wydanie audycji Smutne Piosenki. Tak jak wspominałem, to jest ostatnie wydanie w tym paśmie wakacyjnym, bo będzie nowa ramówka, ale my się jeszcze usłyszymy w zastępstwie za redaktora Piechockiego w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie za 2 tygodnie, dopóki on nie wróci z podróży. Także, szanowni państwo, bardzo państwu dziękuję za dzisiaj. Ja nazywam się Jerzy Korczur. Audycję zrealizował Arek Cierniak. I tak na koniec jeszcze powiem szybko, że szukałem czegoś takiego, żeby trochę przełamać tę stylistykę, w której zazwyczaj się obracamy i no, pomyślałem sobie, że faktycznie dobrze by było czymś zaskoczyć i wybrałem taki numer, że zaskoczyłem sam siebie, bo w ogóle bym siebie nie podejrzewał o to, że mógłbym, a jednak mógłbym i nie wiem, z jaką reakcją się to spotka u państwa, ale ja myślę, że takie przełamanie i takie wyrwanie z jakiegoś takiego tembru, w który wprawiałem państwa zresztą z nieopisaną przyjemnością przez ostatnią godzinę, no to będzie, myślę, całkiem sympatyczne. Ale o czym mówię? Mówię o absolutnym klasyku. Absolutny klasyk na do widzenia dzisiaj ode mnie dla państwa. PZ Nun, Ukryty w mieście krzyk.

0: mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My ukryty w mieście krzyk. My.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Autopromocja.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radio Afera.
4: Audycja Warehouse.

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja.

progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.

0: A ty umiesz powiedzieć stół z powyłamywanymi nogami?
1: Chyba umiem. Stół z powyłamywanymi nogami.
0: No, ledwo. W wielkim było skupieniu, ciężko, ale udało mu się. Mikołaj Pluciński, odpowiedzialny za realizację dzisiaj. Ja jestem Werka Leduchowska i witam się w ostatnim wydaniu audycji Na drugim brzegu tęczy. Dzisiaj sięgam po zespół, który tak naprawdę miałam z tyłu głowy od samego początku, ale zostawiłam go na koniec i bardzo się cieszę, bo bardzo mi pasuje. Będzie dzisiaj wesoło, będzie dzisiaj hipisowsko dosyć. Tak sobie zaczęliśmy takim hipisowskim hymnem tak naprawdę, bo był to utwór Mamy dla was kwiaty z roku 1968. Zespół nazywa się Niebiesko-Czarni i został założony w Gdyni, co jest bliskie mojemu sercu, bo z Gdyni pochodzę, więc bardzo się cieszę, że na koniec właśnie on. Cóż, największa aktywność tego zespołu była między rokiem 66 a 69, kiedy to wydali 4 albumy. I pierwsze dwa były takie bardziej big beatowe, a kolejne dwa, czyli Mamy dla was kwiaty i Twarze, były już właśnie mocniej skręcające w kierunku rocka psychodelicznego, więc od razu przykuły moją uwagę już po samej okładce, które są bardzo kolorowe i pstrokate. Więc teraz, zanim powiem więcej, posłuchamy sobie utworu z albumu Twarze, czyli Bądź tymi dziewczyną.

Niebiesko-czarni i Bądź tymi dziewczyną z albumu Twarze. Drugiego takiego psychodelicznego bardziej albumu tego zespołu. Trochę historii. Zespół powstał w Gdyni, jak powiedziałam, z inicjatywy Franciszka Walickiego, który był kierownikiem artystycznym kilku zespołów, które już tutaj omawialiśmy na antenie. I był także autorem tekstów pod pseudonimem Jacek Grań. Między innymi też dla Breakoutu, no ale właśnie też dla Niebiesko-Czarnich. I zespół jest o tyle ciekawy, że przewinęło się przez niego bardzo wielu muzyków na przestrzeni lat. Wielu muzyków, których też już tutaj słuchaliśmy na drugim brzegu tęczy. Między innymi Czesław Niemen pierwsze piosenki pisał właśnie z Niebiesko-Czarnymi, a dopiero później nagrał je już z zespołem Akwarele. Przewinęły się takie nazwiska jak Tomasz Stańko, który grał z zespołem SBB, Krzysztof Klęczon, czy właśnie Wojciech Korda, który śpiewał w piosence, której właśnie wysłuchaliśmy. Tak pomyślałam, że album Twarze, ciekawy ma tytuł, bo po stronie A właśnie Wojciech Korda śpiewa, a po drugiej stronie druga twarz, z której zespół jest najbardziej znany, czyli Ada Rusowicz. I teraz posłuchamy sobie piosenki, którą ona śpiewa, a będzie to Po to przyszedłeś na świat.

Te utwory, które znalazły się na tych czterech pierwszych albumach zespołu, są dosyć proste w swojej formie i takie zachowawcze. Chociaż okazało się później, że kiedy zespół miał dostęp do studia Polskiego Radia, to zaczął nagrywać rzeczy bardziej szalone, bardziej eksperymentalne. No i te nagrania bardzo długo nie ukazywały się, nie były publikowane. I tak naprawdę dopiero w roku 2016 wyszła kompilacja nagrań archiwalnych właśnie ze studia Polskiego Radia, które nazywało się od tytułu jednej z piosenek Na betonie kwiaty nie rosną. I tam możemy znaleźć kilka ciekawych pozycji. Między innymi jest tam utwór, który pochodzi z albumu Twarze również, ale zyskał swoją dwa razy dłuższą, prawie 7-minutową wersję. I jest to utwór Lot na Wenus, w którym słyszymy bardzo ciekawie brzmiący wokal Wojciecha Kordy, bo gdy usłyszałam to pierwszy raz, akurat w tej wersji albumowej, to byłam przekonana, że śpiewa to Niemen. A jednak to Wojciech Korda, czyli pierwsza twarz właśnie tego albumu. Także posłuchajmy teraz Lot na Wenus, wersja radiowa z roku 1969.

sposobem brzmienia, których można by się nie spodziewać po pierwszych dokonaniach tego zespołu, totalna psychodela. Zastanawiałam się, czy puścić tą radiową wersję, bo być może jej jakość jest trochę gorsza, ale jednak czuć tam tą wolność, którą muzycy mieli, gdy byli w studiu Polskiego Radia. No i właśnie na takich nagraniach oprę głównie dzisiaj audycję, bo zawsze, nie ukrywam, te nagrania archiwalne wydawane po latach, które wcześniej nie były publikowane, bo no po prostu nie pasowały. Takie były czasy, że nie była mile widziana taka psychodela, takie eksperymenty. No to właśnie te nagrania są dla mnie zwykle najciekawszymi znaleziskami. Więc jeszcze zostaniemy chwilę w takim klimacie, w takich mocniejszych brzmień, pierwszych, które od tego zespołu się ukazały. I będzie to utwór Trzecia część Nocy.

Po roku 70 zespół wyruszył w podróż koncertować w Stanach Zjednoczonych. I tam zetknęli się nasi polscy muzycy z amerykańską psychodelą i też z musicalem. Co ciekawe, zainspirował ich mocno do dalszych działań musical Hair. O hipisach on opowiada, ja go uwielbiam, bardzo ucieszyło mnie to powiązanie. No i też podczas tej podróży nabyli instrumenty, których w Polsce na tamten moment nie dało się dostać. Przede wszystkim organy Hammonda, no i po prostu trochę lepsze gitary elektryczne. I wrócili do Polski, żeby stworzyć pierwszą polską rock operę, która miała tytuł Naga. Muzyka do tej opery została napisana przez muzyka jazzowego Zbigniewa Namysłowskiego. Chociaż utwory są nie tylko jazzowe, bo utwór, którego wysłuchamy za chwilę, to już tak naprawdę rock progresywny. Za teksty odpowiadał Grzegorz Walczak do spektaklu i został on wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni w roku 1973. Spektakl opowiadał o poszukiwaniu prawdy i egzystencjalnego wyboru sposobu życia, więc tematy, które właśnie w roku progresywnym przewijają się często. Pierwszy utwór, którego posłuchamy, który mocno odkrywa to nowe oblicze zespołu po powrocie właśnie z zagranicy, nosi tytuł O nagiej prawdzie słuchaj pieśni.

Podoba mi się, że idziemy dzisiaj bardzo chronologicznie w tej audycji, więc słychać, jak coraz bardziej zespół otwierał się na takie eksperymentalne brzmienia. I tutaj pod koniec no, zachwycił mnie bardzo ten krzyk, te eksperymenty odważne, wokalne ze strony Stana Borysa, które tutaj akurat śpiewa również w tej operze u boku Wojciecha Kordy. Taki krzyk właśnie towarzyszy rockowi progresywnemu bardzo często, ale w kolejnym utworze, którego wysłuchamy, on jest ostatni na pierwszej części tej płyty, no bo właśnie utwory z tej opery zostały wydane w ramach dwóch longplay z wytwórni Polskich Nagrań i ich jakość nie była najlepsza. Ale to tych nagrań dziś słuchamy, ponieważ zostały później wyprodukowane także inne wersje, gdy zespół nagrywał swoje utwory w Niemczech i tam powstały wersje niemieckojęzyczne i podobno były one jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej szalone, chociaż powiem szczerze, po tym ostatnim utworze i tak jestem zadowolona, bo po pierwszym moim kontakcie z tym zespołem nie spodziewałam się, że takie progresywne brzmienia tutaj będą. A kolejny utwór stanowi kontrast, bo tam właśnie słychać wpływy Zbigniewa Namysłowskiego, po prostu muzyka jazzowego. Trochę nie wiem, jak gatunkowo to określić, bo chciałabym powiedzieć jazz rock, ale nie do końca. Samo intro jest już takie trochę filmowe, trochę teatralne, ale ciężko mi określić, co to tak naprawdę jest. W głowie po prostu nazywam to muzyką taką elegancką. A tytuł także elegancki, bo to ogród pełen róż.

Mikołaj mi tu powiedział na poza anteniu, że taka trochę bosanowa to była. No na pewno utwór najbardziej odmienny od reszty dzisiaj, ale bardzo piękny. Cieszę się, że też coś takiego wybrzmiało bardzo tutaj w starym stylu. Jeszcze chwilę zostaniemy sobie z naszą rock operą Naga, ale wrócimy do klimatów bardziej rockowych, bo teraz będzie song Przeciwieństw. I gdy zobaczyłam ten tytuł, to pomyślałam, że to jest taki protest song główny w tym całym musicalu, ale wcale nie. Gdy czytam tekst, to jest on dosyć enigmatyczny i te przeciwieństwa nie dotyczą przeciwności losu, tak jak mi się zdawało. Na początku utworu możemy usłyszeć bardzo dużo szaleństwa na organach, co też bardzo mi się podoba. No i dzisiaj taki długi ten segment teatralny, bo wyjątkowo mnie po prostu urzekły te utwory i wydaje mi się, że no, jest to na pewno album bardzo różnorodny. Także posłuchajmy song Przeciwieństw.

Tutaj nam się już zrobiło mocno jazz-rockowo, co bardzo mnie cieszy, bo na przestrzeni tej audycji bardzo właśnie ten gatunek polubiłam. Teraz przechodzimy do kompilacji nagrań archiwalnych już z lat 70., która się nazywa Ostatni kosmyk nocy. W tej kompilacji możemy znaleźć właśnie utwory z rock opery Naga, a także inne utwory, które były nagrywane już po części w polskim radiu, a po części w niemieckim radiu w studiu i też nie były nigdy wcześniej publikowane. No i chciałabym chwilę zostać w takim jazz-rockowym klimacie z bardzo krótkim i tajemniczo nagle kończącym się utworem Zostań marzeniem.

No i nagle się urywa utwór z niewyjaśnionych powodów. Nie wiem, czy to jakaś cenzura, czy może te nagrania zostały znalezione w jakimś złym stanie. Jest to zagadka, w każdym razie utwór bardzo mi się podoba i jest wyraźnie podzielony na tą część taką jazz-rockową i te bluesowe zwrotki. No i właśnie kolejne oblicze zespołu, czyli teraz będzie utwór dłuższy i utwór bluesowy właśnie, ale też taki trochę psychodeliczny ten blues jest momentami. I utwór Cienie na wietrze pochodzi również z ostatniego Kosmyku Nocy, z kompilacji, która w 2017 roku dopiero ujrzała światło dzienne. I no po prostu dłużej sobie go posłuchałam.

tygodnia. I cóż, na koniec znalazłam utwór na cześć wszystkim hipisom, którzy mnie słuchają. Taki bardzo na przekór. I będzie śpiewał Czesław Niemen, wspomniany na początku. Unikałam tutaj jego autorskich utworów, które później nagrał z Akwarelami, bo Niemenowi już dwie audycje poświęciłam. Ale zdarzyło mu się na festiwalu w Opolu w roku 65 u boku niebiesko-czarnych zaśpiewać bardzo zabawny kawałek i chciałabym, żeby on zakończył tą naszą psychodeliczną przygodę. Także przed wami wykonanie live. Nie bądź taki Beatles. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, gęsi, łyski, bekasy i cietrzewie.
4: To są właśnie zwierzęta Polski. Odkryj z nami dziką stronę Poznania. W każdą środę o 8.30.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Dobry wieczór. Witamy serdecznie w 1103

0: wydaniu programu Summertime. Tym razem powstaje on przy okazji dłuższej sesji nagraniowej do programu Wiek Awangardy, więc wyjątkowo w równie sympatycznym składzie go poprowadzimy, czyli Przemek Dzięgiel
1: i Wawrzyniec Munkimia.
0: Dzisiaj rozpoczniemy od Joe Harriota, artysty, saksofonisty urodzonego na Jamajce, chociaż te najważniejsze jego nagrania powstały już w Wielkiej Brytanii. Dziś zaglądamy do płyty wydanej w 1961 roku. Będzie to album pod tytułem Freeform i zaprezentujemy wam kompozycję Straight Lines. Nie przez przypadek tę kompozycję, ale to wyjaśni się dopiero za kilka minut.

0: Na saksofonie altowy Joe Harriott, artysta chyba dosyć zapomniany. Jego okno twórczości było dosyć krótkie, zmarł w 1973 roku, ale na początku lat 60. powstało kilka albumów, no, których słychać już po jakości nagrań, że mają swoje lata, a jednak pewne piętno na muzyce jazzowej odcisnęły. Album Freeform przez współczesnych mu recenzentów płyt jazzowych był porównywany też do nagrań Ornetta Colemana. To był czas, kiedy Coleman już miał ze sobą album The Shapes of Jazz to Come, ale na ten największy free jazz musieliśmy jeszcze poczekać, bo został on nagrany dokładnie miesiąc po Freeform Joe Harriotta. To był rok 1960, końcówka, jeżeli chodzi o nagrania. I w tymże roku 1960 na świecie nie było jeszcze dżentelmena, który przyszedł na świat 4 lata później, dokładnie 22 września. Nazywa się Ken Vandermark i Wawrzyniec wie o nim prawdopodobnie prawie wszystko.
1: Nie, daleko mi do wszystkiego, na pewno daleko mi, zwłaszcza do tego, co Ken robi teraz. To jak gdyby dochodzi tylko gdzieś niejako przy okazji, bo Ken z rzadka w tej chwili pojawia się w Europie na koncertach, a do Polski nawet w tym roku nie wiem, czy zajrzy. Ciągle jeszcze nie jest ogłoszony program krakowskiej jesieni jazzowej. Ja nawet nie jestem pewien, czy ten festiwal nie zakończył 20. edycją ubiegłoroczną swojej działalności. Mam nadzieję, że nie. Kto wie, może jednak gdzieś jakieś wydarzenia związane z krakowską jesienią jazzową w tym roku się odbędą. Ken kończy 62 lata dzisiaj i to jest... No cóż, mi trochę trudno jest z tym, że on ma 62 lata, powiem ci, Przemek, bo gdy poznawaliśmy się, to on nie miał 40 i jak patrzysz w metrykę, to nie wiesz, kiedy te lata tak naprawdę upłynęły. Strasznie dziwne to przeżycie, ale wracając do tego, co za chwilę, bo Przemek powybierał dzisiaj utwory, które wzajemnie jakoś ze sobą korespondują i składając życzenia Kenowi, zabrzmi fragment z jego albumu, który nazwany został Ken Vandermark's Joe Harriott's Project. I to jest taki album, który jest strasznie dziwny, bo jak się popatrzy na skład, to widać, że tak naprawdę to jest Vandermark 5, tylko bez Dave'a Rempisa albo Marsa Williamsa. A to dlatego, że to jest moment istnienia The Vandermark 5, kiedy Mars Williams już odszedł, a Dave Rempis jeszcze nie przyszedł. Taki moment przełomowy i Ken sformułował kwartet, który świetnie sprawdza się w muzyce Joe Harriotta, mimo tego, że u Joe Harriotta jako drugi najważniejszy instrument po jego altowym saksofonie pojawia się fortepian. A tutaj tego fortepianu nie ma żadnego instrumentu harmonicznego, a jest kwartet, który bliższy jest zdecydowanie temu, co robił Ornette Coleman ze swoimi składami, niż tej jednak pełnej harmonii muzyce Joe Harriotta. Ken, co jest ciekawe, do muzyki Joe Harriotta nigdy później nie powrócił. Nie nagrywał tego, nie sięgał po te utwory w repertuarze koncertowym. Także wtedy, gdy nagrywał z The Vandermark 5 już z Dave'em Rempisem w składzie, takie 4 płyty, które przynosiły standardy free jazzowe. Pojawia się tam Cecil Taylor, pojawia się tam Sonny Rollins, pojawiają się tam inni muzycy, Roland Kirk między innymi, ale po tego Joe Harriotta, trochę zapomnianego w Europie i na świecie muzyka, pewnie dlatego, że Wielka Brytania wtedy pozostawała niejako na peryferiach improwizowanej jazzowej rewolucji, która za chwilę miała się dokonać. No gdzieś ten Joe Harriott cały czas umyka, a to połączenie tej współczesnej energii młodego Chicago, wówczas młodego Chicago, bo to jest rok 1998, czyli prawie 30 lat temu, z tą otwartą formą, którą Harriott proponował, jest czymś niesłychanie fascynującym i niezwykłym. Także Ken, wszystkiego najlepszego. Mamy nadzieję, że zobaczymy ciebie w tym roku jeszcze w Polsce. W Europie wiem, że będziesz. Między innymi z The X, jako The X and Brass Unbound. A czy zawitasz też do nas? No mam nadzieję, że tak. Ale wszystkiego dobrego.

0: Ken Vandermark w utworze Joe Harriota Straight Lines. To jest ta sama kompozycja, którą chwilę wcześniej usłyszeliśmy w wykonaniu samego Joe Harriota. I też wykonanie Kena Vandermarka to zdecydowanie najlepiej i najwyżej jakościowo przedstawione nagranie w dzisiejszym programie. No bo Harriot to lata 60., a kolejne utwory mają za sobą więcej historii niż realizatorskiego, powiedzmy, warsztatu. Tak się złożyło, że Ken Vandermark przyszedł na świat 22 września, natomiast 23 września to urodziny kogo?
1: Bruce'a Springsteena.
0: Wiedziałem, że to powiesz, nawet byłem przygotowany na to, jakbyś od razu powiedział Coltrane'a. Więc Bruce Springsteen był skazany na to, że jego nazwisko padnie w dzisiejszym Summertime. No ale John Coltrane ma najbardziej okrągłą rocznicę, jaką możemy sobie w tym wieku wyobrazić, bowiem dzisiaj właśnie mija 100 lat. Przepraszam, jutro, za kilkadziesiąt minut już minie 100 lat od przyjścia na świat Johna Coltrane'a i z tej okazji przygotowaliśmy dwa tylko utwory. Pierwszy i ostatni, jakie się mniej więcej zachowały. Zaczynamy od nagrania, które pochodzi sprzed 80 lat, z 1946 roku. Ukazało się w 2006 roku na nie do końca oficjalnej składance starych nagrań, właściwie zespołów jazzowych, które były stworzone gdzieś wewnątrz armijnych strukturach Stanów Zjednoczonych. Nagranie, w którym zagra John Coltrane, i zostało napisane przez Charlie'ego Parkera, nazywa się Coco, a wpiszemy to chyba pod szyldem Dexter Culbertson US Navy Band. I prawdopodobnie ta sesja nagraniowa to są pierwsze nieopierzone jeszcze nagrania Johna Coltrane'a.

0: Kuko, kompozycja Charlie'ego Parkera na saksofonie niespełna 20-letni. John Coltrane. Audiofilom już dziś dziękujemy na antenie Radia Afera, bo kolejne nagranie, mimo że kilkadziesiąt lat młodsze, to też raczej nie było nagrywane z myślą o publikacji, co zresztą za chwilę usłyszymy. Nie wszystkie instrumenty brzmią tam właściwie i wszystko jest prowadzone na krawędzi przesteru. Można się zastanawiać, z której strony przesteru, tej akceptowalnej, czy tej już nie do końca. Natomiast będzie to ostatni koncert Johna Coltrane'a, jaki został zarejestrowany. Z tego, co czytałem, był jeszcze jeden koncert, ale się już nie zachował. Natomiast w 1967 roku, dokładnie 23 kwietnia, na scenie zebrali się John Coltrane, Pharoah Sanders, Alice Coltrane, Jimmy Garrison, Rashid Ali oraz goście, których opis w tym wydaniu płyty jest jako Possibly, czyli Algie David i Juma Santos na perkusjonaliach.
1: To jest zdziwiające nagranie, bo z jednej strony ono powstało w sposób, który chyba nie był w pełni profesjonalny, a półamatorski. I nie było to rejestrowane z myślą o publikacji tego w formie płyty. Ale z drugiej strony właściwie ten dźwięk jest czytelny. To znaczy możemy tutaj jednak doszukać się w realizacji tego nagrania tego, że poszczególne instrumenty umieszczone są gdzieś w przestrzeni w taki przemyślany sposób. I nie ma tutaj wrażenia jakiegoś dźwiękowego chaosu czy dźwiękowej magmy. To wszystko nie zlewa się w jakąś taką papkę, z której nic nie potrafimy już rozpoznać. Ale to, co powiedział Przemek o tym, że gdzieś waha się na granicy przesteru, wydaje mi się bardzo, bardzo adekwatne.
0: To było nagranie, które miało zostać zaprezentowane w radiu, być może nawet na żywo. Tego już nie wiem, stąd też może w radiu brzmiało to lepiej, a to, co się zapisało gdzieś na nośniku, no już niekoniecznie, w każdym razie żadne poprawki, chyba że teraz w dobie AI ktoś by próbował rozmiksować ten utwór i jeszcze naprawiać, ale to myślę jest science fiction i nie warto w ogóle się za to zajmować przy tak... no już wiekowych nagraniach. Przypominamy, że 23 września 1926 roku przyszedł na świat John Coltrane, no i bez wątpienia jest jednym z najwybitniejszych muzyków jazzowych. Na tę chwilę nie mamy nic do dodania. Mam nadzieję, że inne polskie stacje radiowe jutro uwzględnią te rocznice równie skrupulatnie jak setne urodziny Milesa Davisa, które miały miejsce w maju, i że Coltrane'a posłuchacie nie tylko na antenie Radia Afera. A teraz już dziękujemy za ten summertime, no, na swój sposób wyjątkowy. I za 29 minut po wysłuchaniu kompozycji Ogunde zapraszamy na audycję Wiek Awangardy. A właściwie Wawrzyniec zaprasza, bo już na żywo poprowadzi ją ze studia Radia Afera.

0: jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Dzień dobry, równo 3 minuty po północy w audycji Wiek Awangardy. Witam, Wawrzyniec Płonkinia. Tak jak Przemek wspominał w Summertime, tak jak mówiliśmy, za nami już urodziny Kena Vandermarka. Za nami, w sensie, że ten dzień już się skończył. Przynajmniej tutaj, chociaż tam w Chicago pewnie do

dopiero zacznę ją świętować. A przed nami dzisiaj setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a. Do Coltrane'a jeszcze wrócimy, ale ponieważ ten 22 września dopiero co się skończył, ja pomyślałem, że też w sumie nie mogę przejść obok tego od tak i trzeba tego Kena zagrać. Trzeba, a może warto, a może chcę, wszystko po trochu. Ale nim sięgniemy po kompozycję Kena Vandermarka, bo będzie to chyba jedna z moich ulubionych kompozycji, a na pewno ulubiona kompozycja z jego dużego składu, to dwa przypomnienia, od których od bardzo, bardzo długiego czasu rozpoczynamy nasze środowe poranki. Po pierwsze o tym, że tuż za obok nas, tuż za naszą granicą, na wschodzie trwa wojna i to jest wojna, która dotyka każdego z nas. Dotyka i ciebie, i mnie. Spróbujmy okazać solidarność tym, którzy uciekli przed tą wojną, którzy znaleźli się w Polsce w obawie o zdrowie i życie swoje i swoich najbliższych. Spróbujmy ich dostrzec, spróbujmy się do nich uśmiechnąć. To naprawdę nic nie kosztuje, a przemienia także nasze życie. I drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. To jest kryzys, którego nie widzimy. Kryzys, na który niewiele możemy pomóc. Kryzys, z którym niewiele możemy zrobić. Ale wciąż tam są ludzie, wciąż tam są ci, którzy próbują iść im na ratunek. Próbują, bo jest to bardzo, bardzo trudne. I w niewielu przypadkach się udaje. Możemy i im okazać naszą solidarność, możemy do nich napisać, możemy skomentować życzliwie albo podać dalej któryś z postów, które, czy to Grupa Granica, czy Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, czy Hope and Humanity Poland zamieszczają na swoich profilach w social mediach. Możemy do nich napisać, możemy powiedzieć, to co robicie jest dla nas ważne, jesteśmy z wami, to ma dla nas znaczenie. To naprawdę nic nie kosztuje, a ocala także i nasze człowieczeństwo. A co tam z Kenem? Jest taki projekt jego, nieistniejący już, nie sądzę, żeby Ken jeszcze kiedykolwiek go wskrzesił. Nazywało się to Territory Band i miało w sumie 6 odsłon. Każda z tych odsłon różniła się nieco składem od poprzedniej. To gdzieś dryfowało z takiego projektu trochę bliższego muzyce współczesnej, komponowanej z, nie wiem czy wszyscy wiedzą, w pierwszej odsłonie, w środkowym utworze, w środkowej kompozycji, na środku płyty nagle na 1,5 minuty zapadała cisza i ta cisza była zapisana w nutach, tam były same pauzy. Trochę jak w 4.33 Johna Cage'a. I podobno, ja nie byłem tego świadkiem i nigdy mnie to nie spotkało, chociaż sprzedawałem także w sklepie ten album Territory Band One, Transatlantic Bridge, on się nazywał, ile ja dobrze pamiętam. Ludzie odsyłali tą płytę do wytwórni jako reklamację, że ona jest źle wytłoczona, a tymczasem była to immanentna część tej kompozycji, tego utworu i było to słychać w toku narracji, która tam się toczyła. Kolejne odsłony przynosiły muzykę bardziej elektroakustyczną. Na tym pierwszym albumie nie było wtedy jeszcze elektroniki. Potem pojawił się najpierw Kevin Drum, potem zastąpił go Lasse Marchauk. I kiedy zastąpił go Lasse Marchauk, to była czwarta odsłona, to ukazała się płyta, która dla mnie z dużych składów Kena Vandermarka jest tym najważniejszym albumem. To był rok 2005. Przynosi ona muzykę, która wymyka się wszelkim szufladkom w moim odczuciu, która łamie stereotypy, która jest zupełnie w poprzek, czy to muzyce współczesnej, czy awangardowemu jazzowi, czy muzyce elektroakustycznej, jest naprawdę przypadkiem osobnym.
I to jest album dwupłytowy. Oba zakończenia obu płyt są niesamowite i niebanalne. Ale to drugie zakończenie, to definitywne, ta końcówka drugiej płyty i bardzo długa, 20-minutowa kompozycja Kena, która zatytułowana jest Local Works for Stanley Kubrick, jest taką esencją tego, co na tym albumie można znaleźć. Ken w którymś z wywiadów jakoś krótko wcześniej opowiadał, że to jest bardzo trudne zgranie elektroniki z muzyką akustyczną w ten sposób, żeby ona stanowiła nierozerwalną całość, aby to wszystko było spójne, aby to wszystko było tak splecione ze sobą, by nie dało się tego rozdzielić. I to jest właśnie ta płyta, która coś takiego przynosi, a ta kompozycja, gdy włączy się ją głośno, gdy pozwoli się sobie też doświadczyć takiego swoistego katarsis w tej muzyce, to jest czymś absolutnie w moim odczuciu niesamowitym. Z najlepszymi życzeniami dla Kena Vandermarka, który pewnie teraz świętuje swoje 62. urodziny. Territory Band 4, Local Works for Stanley Kubrick.

Ken Vandermark, Territory Band 4 z albumu, który ukazał się w roku 2005, 21 lat temu. Trudno uwierzyć. Company Switch, tak nazywała się ta płyta. A Kenowi na tym albumie towarzyszyli m.in. Axel Dorner, Dave Rampis, Fred Holm, Frederick Lundqvist, czyli ówczesny saksofonista, klarnecista i lider zespołu Atomic, Jeb Bishop, Jim Baker, Kent Kessler, Paul Nielsen-Love, Paul Litton i Lasse Marchau, który odpowiedzialny był tutaj za elektronikę. A trochę do tej elektroniki dołożył też Fred Holm, grający na wiolonczeli i przetwarzający brzmienie instrumentu. Ale to naprawdę mogłoby umknąć, gdyby nie Lasse Marchau z tym swoim potężnym, strasznie głośnym, noise'owym zestawem elektronicznym. Tyle, jeżeli chodzi o urodziny Kena Vandermarka i świętowanie dzisiaj. Chociaż świętować możecie, bo dostęp do muzyki w tej chwili, także Kena, jest tak otwarty, o jakim my te 20 lat temu mogliśmy tylko pomarzyć. A dzisiaj sięgniemy sobie i zrobimy zapowiedź kolejną festiwalu, który już w pierwszy weekend października w klubie Dragon, czyli 10. odsłona Festiwalu Muzyki Spontanicznej, Spontaneous Music Festival. W zeszłym tygodniu opowiadałem o Sakinie Abdu i pojawiła się jej muzyka, i o Colinie Websterze, i on również wypełnił dużą część ubiegłotygodniowego spotkania. A dzisiaj sięgniemy sobie, chociaż Webster się pojawi na końcu, sięgniemy sobie po muzykę osoby, która w Poznaniu i w Polsce jest o wiele mniej znana niż ta dwójka saksofonistków. Też gra na tym instrumencie, na alcie i na barytonie najczęściej, ale improwizuje także z użyciem elektroniki, laptopa, różnych innych elektronicznych urządzeń, a nazywa się Cat Roberts. Gdy wymienia się muzyków współczesnej sceny improwizowanej brytyjskiej, to jest to jedna z czołowych przedstawicielek tego młodszego pokolenia. Młodszego, czyli pokolenia, które wchodziło na scenę już w XXI wieku. Najstarsze nagrania, jakie ja odnalazłem Cat Roberts, to jest chyba 2011 rok. Wcześniejszych nagrań nie znam. To nie znaczy, że ich nie było. Być może albo wytwórnie już nie istnieją i nie ma tego w wersji elektronicznej, na przykład dostępnego na Bandcampie. Albo też po prostu wtedy jeszcze nie wydawała i nie nagrywała własnej muzyki. Rozpoczniemy to spotkanie od duetu, który zarejestrowany został w roku 2022. Jedna z dwóch płyt, które nagrali razem, Cat Roberts i Ollie Bryce, saksofon plus kontrabas. Ten pierwszy album nazywa się Conduits i na dobry początek spotkania z Cat Roberts sięgniemy po improwizację, która ten album zamyka. Bojansy Chamber, tak się nazywa

Kat Roberts i Oli Bryce. Piękne granie. To jest w ogóle znakomita instrumentalistka, fenomenalna, zwłaszcza gdy gra na barytonie. I alt brzmi trochę inaczej i wydaje mi się, że ona trochę nie panuje nad dynamiką tego altowego saksofonu. Ale to jest może tylko i wyłącznie moje wrażenie, a może zbyt lubię, gdy Kat Roberts sięga po baryton. Jednym z jej takich projektów, w którym pojawia się od lat, jest Slow Rockets. To zespół, kwintet, sextet w różnych odsłonach się pojawia, który przed laty założyła razem z Samem André, Antonem Hunterem, Setem Bennettem i Johnem Hunterem. Dwa saksofony, gitara, kontrabas, perkusja to ten podstawowy trzon. Sięgniemy po ostatnią płytę Arboreal z roku 2025, nagraną po długiej przerwie, kiedy wydawało się, że Slow Racket już odeszło, już zakończyło swoją działalność. Pojawił się nowy album zarejestrowany w 2023 roku, ale długo czekał na to, aby w końcu złożyć ten materiał w całość i zaprezentować publiczności. Kat Roberts na barytonie, Sam André na alcie i pozostali partnerzy z koncertu, który odbył się w Lightship w Londynie.

Slow Racket. I tenże Slow Racket stał się podstawą dla innego projektu Cat Roberts. Projektu, który egzystował bardzo krótko, który wydał tylko jedną płytę w swoim dorobku. A zespół nazywał się Cat Roberts Large Ensemble. Podstawowy skład: Cat Roberts, Sam André, Anton Hunter, Seth Bennett, Johnny Hunter. I dołożone do tego zostały jeszcze dęciaki, a było ich aż 5. Julie Kier, znakomita saksofonistka, klarnecistka basowa, tutaj grająca na flecie i klarnecie basowym. Tom Ward, Graham Soult, Tullis Rennie na puzonie i Dee Barn na saksofonie altowym. A Sam André tym razem na tenorze, nie na alcie. I tenże Large Ensemble doczekał się tylko jednej płyty, która ukazała się w roku 2016. I jest to zapis koncertu z Lancaster Jazz Festivalu z tegoż roku. Sprzed 10 lat. Cat Roberts Large Ensemble.

No i sama Kat Roberts pojawiła się na koniec głosem, dziękując nam bardzo za, za,

słuchanie jej muzyki. Ale to nie będzie jeszcze koniec spotkania z nią. Sięgniemy po jeszcze jeden utwór, w którym ona się pojawia. Nie jest już liderką tego projektu, ale jest ważną postacią. Impetus Group, tak nazywa się ten zespół. Płyta została zarejestrowana na koncercie w 100 Years Gallery w Londynie w roku 2019. I to również jest duży skład. To jest skład chyba jeszcze bardziej rozbudowany. I kilkoro muzyków z tego składu pojawi się, oprócz Kat Roberts, pojawi się w Poznaniu na Spontaneous Music Festivalu. Kat Roberts, Martin Clark, Colin Webster, który będzie na saksofonach. Alan Wilkinson, znany tym, którzy chodzą i chodzili i bywali w Dragonie na Spontaneous Live Series, bowiem gościł i grał między innymi z Pawłem Doskoczem, z jednym z animatorów i kuratorów tego cyklu. Alan Wilkinson tym razem na klarnetach. Tom Ward na flecie, Charlotte Keefe, która również do Poznania zawita, na trąbce, Daniel Thompson, Dirk Seris, również świetnie znany muzyk w Poznaniu, tym, którzy bywali na koncertach muzyki spontanicznej, Otto Wilberg i Benedict Taylor na altówce, także skład rozbudowany, zróżnicowany, bez perkusji, co ciekawe, ale za to ze smyczkami, za rozbudowaną, większą niż zazwyczaj grupą smyczków. Impetus Group, set trzeci, tak nazywa się. To, czy to był cały set? Ma 16 minut, nie chce mi się wierzyć, żeby oni tyle grali, chyba że zagrali to tylko i wyłącznie jako bis, a wrzucone zostało na album pod tym tytułem. A potem w drugiej godzinie 40 minut hołdu złożonego przez nas Johnowi Coltrane'owi, czyli Ascension Edition 2 z roku 1965. I John Coltrane w towarzystwie Freddie Hubbarda, Dewey'a Johnsona, Marlona Browna, Johna Chikaya, Farrella Sandersa, Archie Sheva, McCoya Tynera, Arta Davisa, Jimmy'ego Garrisona i Elvina Jonesa. Zabrakło w tym nagraniu, zabrakło Franka Wrighta, o czym kiedyś mówiłem, kiedyś opowiadałem. Dostał propozycję od Coltrane'a, ale był tak przerażony tym, że on nie umie grać i nie odnajdzie się w tym towarzystwie, że podziękował Coltrane'owi i nigdy na żadnej płycie Coltrane'a się Frank Wright nie pojawił. A szkoda, bo mogłoby to być jeszcze bardziej dzikie, rozedrgane i kto wie, jak on odnalazłby się w tym i kto wie, jak w jego życiu by to owocowało. A na koniec, na sam koniec jest niespodzianka dzisiejszej audycji. Niespodzianka, którą chyba robię co roku, bo dziś nie tylko urodziny Johna Coltrane'a, chociaż jego szczególnie okrągła data. Dzisiaj oprócz Coltrane'a z takich znanych muzyków, którzy pojawiali się w wieku awangardy, urodziny ma Ingrid Hooker-Flatten. Tylko jak zawsze problem jest z tym, żeby się przez urodziny Coltrane'a przebić. I jeszcze ktoś, i ten ktoś pojawi się na koniec. Nie wiem, czy chcecie niespodziankę, a może chcecie wiedzieć. Urodziny dzisiaj ma... A, ci, którzy słuchali Summertime'u, to wiedzą. Bruce Springsteen. I Bruce Springsteen pojawi się już po godzinie drugiej na zakończenie wieku awangardy z utworem Alana Wegi, Dream, Baby, Dream. Na dobry początek nocy. Audycję przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia i życzę wam pięknego, dobrego, cudownego tygodnia poprzedzającego spotkanie na Spontaneous Music Festivalu.